0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kruchość. Jeśli trzeba by wskazać jedną cechę, która opisuje dzisiejszą patronkę, to chyba najbardziej rzucającą się w oczy byłaby właśnie kruchość. Ale nie w sensie jej zdjęć, które zna cały świat. Tej przygarbionej staruszki w sari na ulicach Kalkuty. Bo przecież zanim ugięła się pod ciężarem lat i obowiązków, wcześniej zmagała się na przykład z biedą w rodzinnej Macedonii, w której przyszła na świat w roku 1910. Brak środków do życia, czy on nie sprawia, że doświadczamy kruchości swego życia? Albo praca nauczycielki w dalekich Indiach jako siostra ze zgromadzenia sióstr misjonarek Matki Bożej z Loreto. Co może być delikatniejszego od formowania drugiego człowieka? A jest jeszcze w życiorysie dzisiejszej patronki doświadczenie długoletniej duchowej oschłości, które sprawiało, że czuła się niczym puste, kruche naczynie i wyjście poza bezpieczne mury klasztoru, by odpowiadając na, jak to nazywała, powołanie w powołaniu, stawić w pojedynkę czoła oceanowi cierpienia i biedy zapełniających ulice Kalkuty. Nawet gdy z towarzyszących jej sióstr powstało zgromadzenie misjonarek miłości, cóż to było wobec rzesz potrzebujących? Kruchość i małość. A jednak Pan Bóg postanowił posłużyć się tą właśnie kruchością, by czynić wielkie i trwałe rzeczy. Bo jak mówiła dzisiejsza patronka, święta Matka Teresa z Kalkuty swoim współsiostrom, chodzi o to, by robić małe rzeczy, ale z wielką miłością. O resztę zaś zatroszczy się Bóg.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Na świecie jest tyle krzyży, ilu ludzi. Zamiast pytać, czy Bóg jest po naszej stronie, powinniśmy zadbać o to, byśmy my byli po stronie Boga.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
3: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
1: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ocznij się na parę chwil.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prawo ustanawia się z całościowym zamysłem, który stanowi klucz jego interpretacji i zastosowania. Zaliczanie regułek samej litery prawa mija się z jego celem. Przepisy dotyczące szabatu miały ułatwić spotkanie z Bogiem, a nie stać się bożkami i być powodem krzywdy człowieka. Istota wiary kryje się w postawie serca, które czasem długo dojrzewa do właściwego rozumienia szczegółowych zaleceń. Które z przykazań, praktyk, zwyczajów są dla mnie tylko literą prawa i chcę poznać ich sens?

0: Wniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
7: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie o to, czy jest w ogóle coś takiego jak najlepszy sposób na modlitwę. A jeśli tak, to jak znaleźć ten najlepszy sposób na modlitwę dla nas samych?
8: Tradycja chrześcijańska mówi nam o modlitwie uwielbienia, mówi o modlitwie dziękczynienia, przebłagania, prośby, modlitwie wstawienniczej. W uwielbieniu zwracamy uwagę, zwracamy się ku Panu Bogu ze względu na to, kim On jest. W dziękczynieniu z kolei rozpoznajemy to dobro, które otrzymujemy od Boga. W modlitwie przebłagania uznajemy nasz grzech, prosimy Pana o miłosierdzie. W modlitwie prośby, którą najczęściej wyrażamy, powierzamy Panu Bogu nasze własne potrzeby, to co rozeznajemy, że jest treścią naszego życia. W modlitwie wstawienniczej z kolei modlimy się za innych, więc tych rodzajów modlitwy mamy bardzo dużo. No i jak w tym wszystkim znaleźć odpowiednią formę dla siebie? No trzeba uwzględnić też swój charakter, swoje powołanie, swoją sytuację życiową, no bo jednej osobie pomaga modlitwa w ciszy, innej pomaga modlitwa taka sformalizowana, z książeczki na przykład. Ktoś łatwiej modli się na klęcząco, ktoś łatwiej podczas spaceru, więc tu możliwości jest bardzo dużo. O jednym, co warto pamiętać, żeby nie uzależniać modlitwy wyłącznie od nastroju, że raz jest tak, raz inaczej. Najlepsza jest ta forma, która pomaga nam wiernie trwać przy Panu Bogu i która owocuje i cierpliwością, i prawdziwością, no i przede wszystkim też i miłością. Możemy sobie wyobrazić na przykład młodego męża i ojca, który pracuje, opiekuje się dziećmi, no i nie może spędzać, nie wiem, 3 godziny na modlitwie w kościele, nie? Ale może rano przeczytać krótki fragment Ewangelii z tego dnia. Może odmówić modlitwę, jakąś dziesiątkę różańca na przykład za swoje dzieci. Wieczorem może zrobić rachunek sumienia, podziękować Panu Bogu za ten dzień. Nie, może to zrobić. No, nic nie stoi na przeszkodzie. I taka modlitwa nie jest gorsza niż, nie wiem, modlitwa brewiarzowa kapłana, no bo ona jest wpisana w jego powołanie. To jest to, co on może uczynić. Dlatego też warto realizować tą swoją przyjaźń z Jezusem. Ona, jak każda przyjaźń, jak każda miłość, potrzebuje wierności. Także wtedy, kiedy nie odczuwamy jakiegoś fantastycznego pocieszenia, kiedy mamy rozproszenia albo kiedy jest jakieś zmęczenie, to nie oznacza, że wybraliśmy złą formę, ale jest zaproszeniem do większej wierności Panu Bogu, no i do tego, że Panie Jezu, dzisiaj nie umiem się modlić, bo było na przykład trudno, ale jestem, trwam przed Tobą i chcę być w Twojej obecności. Czasami także i to wystarczy.
6: Zapytaj księdza. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czyta lektor AI.

0: Niżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
4: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.
2: Prawo jest dla człowieka, nie człowiek dla prawa. Jezus przypomina, że w centrum działań powinna być troska o życie i o drugiego człowieka, a nie tylko przestrzeganie przepisów. Łatwo zagubić się w formalizmach i zapomnieć, że liczy się miłosierdzie oraz realna pomoc. Szabat to czas odpoczynku, ale przede wszystkim czas bycia dla Boga i bliskich. To przypomnienie, by nie pozwolić, aby nawet ważne zasady przysłoniły człowieka. Pomyśl, czy zdarza mi się tak bronić zasad, że zapominam o człowieku, którego dotyczą?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Na świecie jest tyle krzyży, ilu ludzi. Zamiast pytać, czy Bóg jest po naszej stronie, powinniśmy zadbać o to, byśmy my byli po stronie Boga.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama. Po reklamie. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
6: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

szczerze. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Slovenské. Lato s Rádiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Kruchość. Jeśli trzeba by wskazać jedną cechę, która opisuje dzisiejszą patronkę, to chyba najbardziej rzucającą się w oczy byłaby właśnie kruchość. Ale nie w sensie jej zdjęć, które zna cały świat, tej przygarbionej staruszki w sari na ulicach Kalkuty. Bo przecież zanim ugięła się pod ciężarem lat i obowiązków, wcześniej zmagała się na przykład z biedą w rodzinnej Macedonii, w której przyszła na świat w roku 1910. Brak środków do życia, czy on nie sprawia, że doświadczamy kruchości swego życia? Albo praca nauczycielki w dalekich Indiach jako siostra ze zgromadzenia sióstr misjonarek Matki Bożej z Loreto. Co może być delikatniejszego od formowania drugiego człowieka? A jest jeszcze w życiorysie dzisiejszej patronki doświadczenie długoletniej duchowej oschłości, które sprawiało, że czuła się niczym puste, kruche naczynie i wyjście poza bezpieczne mury klasztoru, by odpowiadając na, jak to nazywała, powołanie w powołaniu, stawić w pojedynkę czoła oceanowi cierpienia i biedy zapełniających ulice Kalkuty. Nawet gdy z towarzyszących jej sióstr powstało zgromadzenie misjonarek miłości, cóż to było wobec rzesz potrzebujących? Kruchość i małość. A jednak Pan Bóg postanowił posłużyć się tą właśnie kruchością, by czynić wielkie i trwałe rzeczy. Bo jak mówiła dzisiejsza patronka, święta Matka Teresa z Kalkuty swoim współsiostrom, chodzi o to, by robić małe rzeczy, ale z wielką miłością. O resztę zaś zatroszczy się Bóg.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Wolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Audycja sponsorowana.
4: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
5: Maciej Głodarz, witam serdecznie. Zapraszam na radiowy kurs jazdy na autostradzie. W studiu witam panią Renatę Rechlewską, Autostrada Eksploatacja. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: I Michał Pabich z Autostrady Wielkopolski. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
5: Dzisiaj będzie trochę takie z punktu widzenia kierowcy może nietypowo, bo będziemy rozmawiać też o bezpieczeństwie osób, które na autostradzie pracują, czyli tych wszystkich służb utrzymaniowych, służb technicznych. Jak to właśnie wygląda z perspektywy tych osób praca na autostradzie, gdzie obok mijają nas samochody, często rozpędzone do ponad 140 km na godzinę. Jak to wygląda?
6: Generalnie przy tego typu pracach na autostradzie samochody nie powinny jechać 140 km na godzinę, ponieważ my, wykonując pracę na autostradzie, wystawiamy oznakowanie tymczasowe i zazwyczaj zmniejszamy tą prędkość przy naszych pracownikach do 80-60 km na godzinę. Ważne jest, żeby kierowcy przede wszystkim zauważyli to oznakowanie i dostosowali się do tego oznakowania. I wtedy i oni, i my będą bezpieczni. Czyli obie strony, które jadą, a drugie, które pracują na autostradzie, zachowają to maksimum bezpieczeństwa.
5: No, praca na pewno do łatwych, przyjemnych, bezpiecznych nie należy.
6: Ta praca bezpieczna musi być, dlatego staramy się, żeby to bezpieczeństwo zachować. Nasi pracownicy oprócz samochodów utrzymaniowych mają też zawsze poduszki zderzeniowe. Tak, zabezpieczamy swoje prace, zabezpieczamy też pracę specjalnymi strzałami. W tej chwili zaczęliśmy stosować strzały nie tylko z żółtym światłem, ale też ze światłem takim jasno-niebieskim. Widzimy, że to światło jest zdecydowanie łatwiej przyswajane przez kierowców i szybciej reagują na tego typu oznakowanie. Oprócz tego w rejonie prac zazwyczaj wysyłamy też komunikaty przez CB Radio i tam informujemy kierowców o tym, że zbliżają się do terenu rejonu prac i że mają zachować maksimum bezpieczeństwa. Także ze swojej strony my staramy się jak najbardziej zabezpieczyć te prace i naszych pracowników. No z drugiej strony mamy kierowców, których zawsze prosimy o to, żeby do tego naszego zabezpieczenia się stosowali.
5: Właśnie, my mówimy o tym, jak to powinno wyglądać, a czy tu faktycznie kierowcy się stosują i zachowują tak, jak należy. Może za chwilę sobie jeszcze pewnie o tym poopowiadamy, jak krok po kroku kierowca powinien się zachować, kiedy zauważy taki znak, że gdzieś na trasie są prowadzone prace.
6: Większość kierowców się stosuje do tego oznakowania, ale nie ukrywam, że są też kierowcy, którzy zawsze uważają, że zdążą. Zdążą wyprzedzić jeszcze jedną, drugą, trzecią ciężarówkę jadącą przed nimi, zdążą w ostatnim momencie wjechać przed oznakowanie i przed strzałę. Badania robiliśmy na autostradzie 2-3 lata temu. Podczas badania satysfakcji kierowców pytaliśmy kierowców o to, czy widzą w ogóle nasze oznakowanie i czy reagują na nie. Więc ponad 85% badanych mówiła, że widzi, że prace są bardzo dobrze oznakowane, ale część mówiła, że oni wiedzą, że zawsze jeszcze zdążą przed tą strzałą gdzieś tam się wcisnąć. I tu jest największy problem, żebyśmy jednak nie patrzyli na to, że zdążymy,

0: w oznakowanie wjechać, o czym świadczą statystyki. W tym roku mamy lipiec, no to gdzieś około 8-10 poduszek zderzeniowych, których używamy na autostradzie wielkopolskiej, uległo zniszczeniu. Kierowcy wjeżdżali w te poduszki zderzeniowe. One po to są, że gdyby coś się działo, to używamy tych poduszek. Natomiast gdyby zdjęli nogę z gazu w odpowiednim momencie, no to te poduszki bezpiecznie by wróciły do garaży i mogłyby być następnego dnia używane.
1: Czy to jest też tak, że my po prostu jadąc autostradą mamy prosty odcinek, szybka prędkość, po prostu gdzieś w pewnym momencie zapominamy, że na trasie mogą być jakieś utrudnienia, jakąś pracę, zwracamy na to uwagę w ostatniej chwili, no i potem mamy problem.
0: No zdarza się, że słuchamy podcastów, oglądamy niektórzy kierowcy, szczególnie samochodów ciężarowych, bo na to też zwracamy uwagę, oglądają filmy, bo mają już tak dobrze skonstruowane samochody, że samochody mogą praktycznie prowadzić się same i niekoniecznie skupiają się na jeździe. Ja sama zauważam, że jeżeli jadę samochodem i rozmawiam przez telefon komórkowy, to czasami nie zauważam tego, że minęłam jedną, drugą, trzecią ulicę, więc to też ma wpływ na naszą koncentrację. Te wszystkie takie pomagajki, przeszkadzajki, one są na pewno bardzo ważne, żeby jednak skupić się na tu i teraz i na trasie. Oczywiście ta prosta droga też ona jest fajna, ale jest monotonna, więc to też na pewno nie sprzyja. I to, że jednak zawsze uważamy, że jesteśmy lepsi od innych, czyli my zawsze zdążymy, my zawsze zareagujemy w odpowiednim czasie, a to ci inni nie zdążają i nie reagują.
1: No to powiedzmy może teraz właśnie krok po kroku, jak powinno wyglądać takie wzorcowe, idealne zachowanie kierowcy od momentu, kiedy zauważy te pierwsze informacje, że jakieś prace są na autostradzie.
2: No przede wszystkim tutaj ważna jest koncentracja. Koncentracja jest wymagana od kierowcy przez cały czas jazdy. No i z drugiej strony oczywiście zdrowy rozsądek. Po to wprowadzamy te czasowe organizacje ruchu na podstawie projektów, które są wcześniej sporządzane, opiniowane i zatwierdzane, bo to nie jest tak, że wprowadzamy sobie te znaki tak, jak nam się chce. Nie, one są wprowadzane na podstawie ściśle zatwierdzonych projektów i chodzi o to, żeby faktycznie te znaki odpowiednio wcześnie spostrzegać i respektować te ograniczenia, które są nimi wymagane. No oczywiście to by była taka sytuacja idealna i prawdopodobnie do zagrożeń by nie dochodziło. Także kierowców prosilibyśmy, żeby zwracali i respektowali te znaki. Faktycznie nie dojeżdżali do strefy robót, do zamykanych pasów, do ich samego końca, bo można się wtedy faktycznie niemiło zdziwić, że jest za mało czasu, żeby na ten otwarty pas ruchu wjechać. A w strefie robót faktycznie też dostosowywać się do tych ograniczeń prędkości, no bo faktycznie tam pracują ludzie.
1: Czyli widzimy te pierwsze żółte światła, już wtedy powinniśmy ściągnąć nogę z gazu, zwolnić, dostosowywać pomału tą prędkość, tak?
2: A przynajmniej zachowywać już jak gdyby zdwojoną czujność, bo za chwilę konsekwentnie faktycznie te strefy stopniowego ograniczenia prędkości, bo na autostradzie takie się stosuje, nikt nie wprowadza od razu ograniczenia do 60 km na godzinę ze 140, tylko ono jest stopniowane odpowiednio poprzez na przykład 110, 80 km do 60 na przykład, tak żeby faktycznie kierowca miał czas, żeby odpowiednio zareagować.
1: Najczęściej z jakim wyprzedzeniem kierowca dostaje tą pierwszą informację, że za chwilę będą prace drogowe?
2: To zależy od rodzaju prowadzonych prac, na ile one wymagają na przykład zamknięcia pasa ruchu, a na ile tylko jak gdyby zwolnienia na odcinku prowadzonych prac. Jeżeli mamy do czynienia z zamykanym pasem ruchu, to takie pierwsze gdyby informacje są dostępne 2 kilometry przed tymi robotami. Jeżeli to są prace takie, które postępują wzdłuż autostrady i nie wymagają zamknięcia pasa, no to jest kilkusetmetrowe wyprzedzenie.
1: A ta prędkość docelowa, jeśli mijamy już ekipę techniczną, optymalna, ile powinniśmy mieć wtedy na liczniku?
2: Powiem w ten sposób, jeżeli by kierowcy stosowali się do tych ograniczeń, które są wprowadzane znakami, a jest to, tak jak było powiedziano, 80-60 km na godzinę, to na pewno jest to już prędkość wystarczająca do tego, żeby po pierwsze

0: bezpiecznie wpisać się w otwarte pasy ruchu, dostępne pasy ruchu, a po drugie nie powodować zagrożenia dla osób pracujących na drodze.
1: No właśnie, bo to tylko bezpieczeństwo nasze, nie tylko bezpieczeństwo kierowców, pasażerów, ale przede wszystkim, o czym warto pamiętać, bezpieczeństwo tych osób, które tam na miejscu pracują.
0: Tak, ponieważ kierowca, pasażerowie są jak gdyby chronieni tym pojazdem, którym jadą, natomiast często osoby wykonujące pracę na drodze po prostu są poza maszynami, wykonują te prace, będąc narażonym bezpośrednio na ewentualne uderzenie samochodem.
1: No i można sobie wyobrazić chociażby duży samochód przejeżdżający z ogromną prędkością, jaki to jest pęd powietrza, jak może wpłynąć na te osoby, które pracują i wykonują swoją pracę.
0: Oczywiście, tu jest też taki aspekt właśnie pędu tego powietrza. Nie musi być bezpośrednie uderzenia przez samochód, a taki pęd powietrza potrafi taką osobę znajdującą się na zewnątrz po prostu wciągnąć pod ciężarówkę.
1: Czyli wracając jeszcze na chwilę do tych sygnałów, które otrzymujemy. Na początku pierwsza rzecz to są te żółte światła ostrzegawcze. Potem powinniśmy zwracać uwagę na znaki drogowe z ograniczeniami prędkości i tak dostosować swoją jazdę. Dokładnie. Czy jeszcze jakieś informacje kierowca otrzymuje?
0: Tak jak już było powiedziane, dodatkowo wprowadziliśmy taki system powiadamiania jeszcze kierowców. Tutaj jest to dedykowane głównie kierowcom pojazdów ciężarowych, bo oni używają CB radia, ale tak komunikaty takie głosowe są też wysyłane przed strefami objętymi robotami i z naszych takich pierwszych obserwacji wynika to, że przynoszą one pożądany skutek. Dodatkowo jeszcze pewne informacje, komunikaty są jak gdyby nadawane do kierowców za pomocą ogólnodostępnych aplikacji, których wielu kierowców używa w celu, powiedzmy, prowadzenia trasy. Dodatkowo na najbardziej obciążonym ruchem odcinku autostradowej obwodnicy Poznania dysponujemy systemem zarządzania ruchem, w składzie którego też działają tablice zmiennej treści, za pomocą których dynamicznie możemy powiadamiać kierowców o bieżącej sytuacji na drodze, w tym prowadzonych pracach. Pojawiają się odpowiednie komunikaty tekstowe i jeżeli trzeba, też są wprowadzone za pomocą znaków zmiennej treści, ograniczenia dotyczące zajętości pasa oraz ograniczenia prędkości.
2: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska, organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl
3: Audycja sponsorowana Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Na świecie jest tyle krzyży, ilu ludzi. Zamiast pytać, czy Bóg jest po naszej stronie, powinniśmy zadbać o to, byśmy my byli po stronie Boga.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
1: Po prostu dobre radio.
6: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prawo ustanawia się z całościowym zamysłem, który stanowi klucz jego interpretacji i zastosowania. Zaliczanie regułek samej litery prawa mija się z jego celem. Przepisy dotyczące szabatu miały ułatwić spotkanie z Bogiem, a nie stać się bożkami i być powodem krzywdy człowieka. Istota wiary kryje się w postawie serca, które czasem długo dojrzewa do właściwego rozumienia szczegółowych zaleceń. Które z przykazań, praktyk, zwyczajów są dla mnie tylko literą prawa i chcę poznać ich sens?

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.
2: Prawo jest dla człowieka, nie człowiek dla prawa. Jezus przypomina, że w centrum działań powinna być troska o życie i o drugiego człowieka, a nie tylko przestrzeganie przepisów. Łatwo zagubić się w formalizmach i zapomnieć, że liczy się miłosierdzie oraz realna pomoc. Szabat to czas odpoczynku, ale przede wszystkim czas bycia dla Boga i bliskich. To przypomnienie, by nie pozwolić, aby nawet ważne zasady przysłoniły człowieka. Pomyśl, czy zdarza mi się tak bronić zasad, że zapominam o człowieku, którego dotyczą?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: emocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę.
4: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jest powtórka. Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.
1: Witam serdecznie w audycji Kościół 3.0 za mikrofonem Patrycja Kogut. I dzisiaj porozmawiam z naszym gościem, siostrą Dorotą Milewską, która jest dyrektorem liceum w Wałbrzychu, przy którym jest obserwatorium. I właśnie o tym obserwatorium, ale nie tylko o nim, bo też o sposobach uczenia dzieci, które są niestandardowe albo bardzo ciekawe. Dziś porozmawiamy. Mam nadzieję, że będziemy mogły omówić zarówno stronę technologiczną, jak i tą duchową. Z czego korzystacie? Co tam jest?
2: Obserwatorium wyposażone jest w 7 teleskopów. Mamy 5 teleskopów do nocnych obserwacji, jak wcześniej wspomniałam, 2 teleskopy do obserwacji Słońca. Najlepszy z tych teleskopów do nocnych obserwacji, teleskop MIG, jest wyposażony w system GPS i w automatyczne naprowadzanie. On w bazie danych ma zapisanych około 30 tysięcy obiektów. Powiększenie, które można uzyskać za pomocą tego teleskopu, sięga 400 razy. Na przykład, oglądając powierzchnię Księżyca, mamy wrażenie, jakbyśmy na nim stali. Możemy podziwiać Jowisza, którego układ chmur przypomina smaczne ciasto przekładane słodką masą. Można za pomocą tego teleskopu również obserwować galaktyki, w tym najbliższą nam galaktykę Andromedy. Obserwujemy też miejsca, gdzie rodzą się nowe gwiazdy, na przykład Wielką Głowicę w gwiazdozbiorze Oriona. Prowadząc obserwacje Słońca, w tym roku akurat Słońce ma najwyższą aktywność, pokazujemy plamy słoneczne, wybuchy na Słońcu i przy tej okazji opowiadam, jak powstaje zorza polarna. Poza tym do tych wszystkich teleskopów można podłączać aparaty fotograficzne, kamery, nawet telefony komórkowe i uczestnicy zajęć mogą sami robić zdjęcia, nagrywać filmiki. Nasze obserwatorium ma bardzo dobrą kamerę o bardzo dobrej rozdzielczości wraz z oprogramowaniem i możemy za pomocą tej kamery robić zdjęcia, nagrywać filmiki i od razu edytować te zdjęcia uzyskiwane.
1: I co się dalej robi z takimi zdjęciami?
2: Jak przychodzą grupy na zajęcia, to robią sobie te zdjęcia i od razu rozsyłają swoim znajomym, żeby się pochwalić, czy coś takiego mogą zobaczyć. Bo jak coś można zobaczyć na własne oczy, to robi tak ogromne wrażenie, takiego wrażenia żadne zdjęcie nie zrobi. Ludzie się tak cieszą, że rozsyłają swoim znajomym, że oni tu są, że widzieli, że naprawdę to tak właśnie wygląda. Publikują pewnie na różnych tam swoich mediach społecznościowych. My natomiast też zbieramy te zdjęcia, próbujemy je edytować i tworzyć sobie taką kronikę oglądania nieba.
1: A czy w tej kronice też widać zmianę jakości, taką co do technologii wykorzystywanej?
2: Tak, tak. Im lepszy aparat, tak im lepszą ma rozdzielczość, tym te zdjęcia są bardziej ostre, wyraźne. Kratery na Księżycu to naprawdę wyglądają tak, jakbyśmy z nich stali.
1: Ja tak powiem ze swojego doświadczenia, dostałam kiedyś taki prezent, podzielę się prywatą tutaj z siostrą i ze słuchaczami. I ten prezent to jest właśnie w takim ogromnym formacie zdjęcie fragmentu nieba, to jest właśnie mgławica i to jest prawdziwe zdjęcie. Ja na początku byłam w dużym szoku, że w ogóle takie zdjęcia można robić i w tak dobrej jakości. I to jest naprawdę fantastyczna rzecz, która pięknie zdobi ścianę, a niesamowite wrażenie też, jakie to robi, kiedy się to widzi na żywo. To jest nieporównywalna rzecz, więc myślę, że naprawdę warto, ale to, że od razu można to pozyskać na telefon i rozesłać, to myślę, że to też może robić furorę, szczególnie wśród młodzieży. W świecie, w którym na bieżąco dzielimy się tym, co przeżywamy, na co patrzymy, fantastycznie tutaj odpowiadacie na zagadnienia współczesności. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: No dobrze, ale to idźmy w takim razie dalej i wróćmy troszeczkę do wiary, bo siostra tak fajnie opowiada o astronomii. A czy astronomia w takim razie sama w sobie może być drogą do jej pogłębienia, do pogłębienia wiary?
2: Tak, oczywiście, że tak. Ponieważ astronomia stawia nas, ludzi, w obliczu ogromu i tajemnicy wszechświata i nie tylko budzi w nas pytania, o których już wcześniej wspomniałam, ale też skłania do szukania na nie odpowiedzi. Odpowiedzi zarówno w kontekście naukowym, jak i duchowym. I dla wielu ludzi właśnie ten ogrom wszechświata jest dowodem na to, że istnieje jakiś potężny, nieskończony, mądry twórca, który ten cały wszechświat przewidział, zaplanował, stworzył i podtrzymuje go w istnieniu.
1: Mm-hmm. A jak w takim razie siostra postrzega tą relację, która jest między nauką, o której mówicie, którą przekazujecie tą swoją wiedzę uczniom, a szczególnie ta astronomia, jak ona łączy naukę i wiarę?
2: W czasie wykładów w obserwatorium ja często słyszę pytanie, czy na przykład opis stworzenia świata, który znajdujemy w Księdze Rodzaju, nie kłóci się z opisem naukowym, na przykład teorią Wielkiego Wybuchu.
1: Bardzo dobre pytanie. Tak, w pewnym sensie naturalne.
2: Jako siostry zakonnej nauka nie kłóci się z wiarą. Jest dużo publikacji, wykładów, wypowiedzi różnych ludzi na ten właśnie temat relacji między nauką a wiarą. Moim zdaniem nauka i wiara nie tylko się uzupełniają, ale myślę, że tworzą pewną jedność. Dla mnie Pan Bóg, twórca wszechświata i ludzi, jest najdoskonalszym naukowcem, specjalistą w każdej dziedzinie nauki. Można by powiedzieć, że cały wszechświat jest jak wielkie dzieło naukowe, pełne precyzyjnych praw i zasad, które ludzie stopniowo tylko odkrywają. Ludzie mogą odkrywać prawa przyrody, zaczynając od praw mechaniki kwantowej, której przestrzegają najmniejsze cząstki w atomach, a kończąc na prawie grawitacji, któremu są posłuszne gigantyczne układy galaktyk. Można powiedzieć, że wszechświat jest jak wielka księga, której Bóg zapisał mądrość, a nauka daje nam jak gdyby narzędzia do jej odczytywania. Proszę zobaczyć, Pan Bóg daje nam dar rozumu, nauki i wiary i daje nam wolną wolę, żebyśmy poznawali Stwórcę w Jego dziełach i z wiarą do Niego dążyli. Można powiedzieć, że nauka i wiara są darami od Boga dla nas, dla ludzi, które przyjmując, je rozwijając, przez to zbliżamy się znowu do swojego Stwórcy. Dla mnie to jest bardzo proste. Przypomniały mi się tutaj słowa Jana Pawła II, który powiedział, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Bo dzięki tym dwóm darom poznajemy prawdę o Bogu, Stwórcy Wszechświata.
1: Zatem jakie przesłanie jeszcze siostra by tutaj przekazała młodym ludziom, którzy interesują się nauką, albo może którzy powinni się nią zainteresować, żeby też jakoś powiązać ją z tym elementem duchowym?
2: Wszystkich młodych, którzy nas słuchają, zachęcam do zadawania pytań i do dążenia do prawdy. Nie musicie wybierać między nauką a wiarą. Nauka pozwala dostrzec niezwykłą strukturę wszechświata, jego porządek i prawa. A wiara nadaje temu odkrywaniu wymiar duchowy i skłania do refleksji nad sensem i celem naszego życia.
1: To teraz jeszcze proszę podpowiedzieć tym, którzy chcieliby się do Was wybrać, jak Was znaleźć i jak to zrobić, żeby skutecznie odwiedzić obserwatorium.
2: Zapraszam na stronę internetową naszego liceum, bardzo prosty adres. gołbrzych.niepokalanki.pl. Tam w zakładce obserwatorium znajdują się wszystkie informacje, czyli numer telefonu, tematy różnych wykładów, pory, godziny, dni, w jaki sposób można się tutaj do nas na zajęcia zapisać.
1: A jeżeli grupy są zainteresowane, to rozumiem, że też mogą się zgłaszać śmiało. I wtedy co? Gotowe tematy lekcji? Czy można ustalać, co akurat omawiamy, żeby to przygotować?
2: Można wybrać dowolny temat z podanych, ale można też poprosić o własny temat, jakieś zagadnienia, które akurat grupa chciałaby poruszyć. żeby właśnie pokazywać to, o czym opowiadam. Ostatnio kupiłam pompę próżniową. No bo jak mówić, że we wszechświecie jest cisza? No trzeba by na wiarę przyjąć, że jest. Więc kupiłam pompę próżniową, ogromny klosz szklany. Wypompowujemy powietrze spod tego klosza. Tam znajduje się budzik, który widać, że dzwoni i w miarę wypompowywania powietrza robi się cisza. I na sali robi się cisza. I mówią, jej, naprawdę tak jest.
1: Prawdziwy eksperyment i to tak. Namacalna cisza.
2: Tak, a jak pokazuje właśnie oglądają kosmos przez teleskopy, to mówią tak, ojej, to w tych książkach naprawdę pokazują prawdę. Tak jest, ten Jowisz to naprawdę tam ma te cztery wielkie księżyce. To jest takie, jakby oni sami po prostu to odkryli teraz. To jest takie ich, już nikt tego nie zabierze.
1: No tak, bo to przeżyli. Czym innym jest o czymś przeczytać jeszcze na sucho w szkole, a co innego tak. Jest to przeżyć, jest to zobaczyć, jest to dotknąć. No, to, ale to podejście to z tą pompą próżniową to w ogóle super, bo niektórzy też robią takie wyjścia do tych komór, które pozwalają być w zupełnej ciszy, chociaż tak. O ile wiem, nie można tam za długo przebywać, bo nasz mózg nie lubi zupełnej ciszy, ale to już jest wyzwanie. A tutaj tak bardzo ciekawy pomysł z tym kloszem, zegarkiem, budzikiem.
2: Tak, ale to różne, tak? Można eksperymenty z tą pompą robić. No niemniej warto inwestować w te różne pomoce, żeby uczniowie mogli doświadczać tego, o czym się uczą.
1: A czy uczniowie też proponują sami z siebie jakieś eksperymenty? Albo...
2: O tak, niech siostra tam coś innego włoży.
1: Doszukują się, co będzie głośniejsze.
2: Tak, ale dzieci są super. Ja na przykład miałam taką grupę z pierwsza klasa szkoły podstawowej i opowiadam, że Ziemia to jest jak statek kosmiczny. My jesteśmy w ciągłej podróży. My przez całe życie nasze nigdy w kosmosie nie znajdziemy się dwa razy w tym samym miejscu. Tak, my jesteśmy ciągle dalej, dalej i dalej. Mówię, słuchajcie, to jak Ziemia, czy Ziemia jest w kosmosie? Tak, to my kim jesteśmy? Oni chórem, kosmitami. A taki jeden chłopiec tak za chwilę rozważył to, wstał i mówi tak poważnie. Ja byłem przekonany, że kosmici istnieją.
1: I oto znalazł dowód.
2: Tak. Wspaniałe, naprawdę. Nauka astronomii jest czymś wspaniałym.
1: I widzę, że bardzo cieszy.
2: Tak. Jak pani kiedyś nas odwiedzi, jak ja pani pokażę Plejady, to jest taka ta właśnie najmłodsza, jedna z najmłodszych gromad gwiazd. Te gwiazdy wyglądają, jakby ktoś brylanty poprzyczepiał do tego czarnego aksamitu nieba i one tak lśnią. Jeszcze są w takiej otoczce błękitnej, w takiej chmurze, z której się narodziły. Nie można od nich oderwać oczu. No nie można. No to można patrzeć i patrzeć się tylko zachwycać. Ja tyle lat to oglądam i jeszcze mi się nie znudziło.
1: Bo cały czas patrzy pewnie siostra na coś nowego, chociaż niby to się nie zmienia, a jednak cały czas jest inny.
2: Tak, ja zapraszam.
1: Bardzo chętnie skorzystam, zabiorę ze sobą wielkiego fana astronomii i kosmosu, który kiedyś nawet marzył, żeby uczyć się bardziej takich rzeczy i studiować. I poszedł w innym kierunku, bardziej informatycznym, ale dalej ma wiele sentymentu. A do tego bardzo chętnie zabiorę swoje małe szkraby, które będą miały okazję w ciekawy sposób już się zainteresować nauką. Fantastycznie. To ja teraz jeszcze tak śledząc stronę internetową, o której siostra mówi, zauważyłam takie hasło Eco Astro Lab. Proszę nam rozwinąć, dlaczego eko? Bo astro zakładamy, że od astronomii. Lab od laboratorium. Albo może od czegoś innego. A eko?
2: Eko od ekologii. Ten Eco Astro Lab to jest labirynt zbudowany na wzór Układu Słonecznego. Labirynt, w którym zasadziliśmy ponad 500 drzew. I w tym labiryncie można podróżować po całym Układzie Słonecznym, poznawać planety, ciekawych rzeczy na temat tych planet się dowiedzieć.
1: Czyli rozumiem, że nie tylko w samym obserwatorium, ale też wśród drzew na dworze.
2: Tak. Starałam się, żeby planety wykonać na przykład w odpowiedniej skali wielkości. Nasz Jowisz na przykład ma średnicę 1 metra, waży tonę, a dla porównania Ziemia jest maleńka. Chodziło mi o to, żeby ucząć się, żeby bawić się i uczyć. Żeby było połączenie czegoś właśnie ruchu, ekologii razem z nauką i zabawą.
1: A jest jakieś kryterium wiekowe, kategoria wiekowa, dla której to jest dedykowane, albo z jakimi może dziećmi jeszcze się nie pojawiać?
2: Właściwie to już dzieci z przedszkola przychodzą do nas na te zajęcia. Dodatkowo dla właśnie młodszych dzieci skonstruowałam wyrzutnię rakiet. I dzieci tak strzelają z tych rakiet i mogą sobie taką rakietą na dowolną planetę lecieć, coś o niej się dowiedzieć i wrócić.
1: To świetnie, czyli przedszkolaki również można zabierać. Tak. Bardzo ciekawy pomysł. No dobrze, to powolutku pewnie będziemy zmierzały ku końcowi, ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Z tego wszystkiego, co siostra mówiła, wracam do technologii. Mówiła siostra, że w jednym z teleskopów, czy nawet w większej liczbie tych teleskopów, są jakieś zaprogramowane wyszukiwania obiektów w kosmosie. Dobrze zrozumiała?
2: Tak.
1: Czyli co? Ustawiamy, co chcemy zobaczyć, a on tam sam wyszukuje na niebie i nam to pokazuje, czy jak to działa?
2: Tak, ten teleskop można by powiedzieć, że ma wbudowany komputer i ma w tym komputerze wgranych 30 tysięcy obiektów. Wystarczy na pilocie wybrać sobie nazwę, co chcemy znaleźć, na przykład, nie wiem, galaktyka Andromedy. I dzięki temu, że ten teleskop jest wyposażony w system GPS, to sam znajdzie nam tę galaktykę, ustawi ostrość i możemy oglądać.
1: Czyli to dla takich totalnych laików jak ja, który ma zawsze kłopot z ostrością nawet na zwykłym teleskopie, kiedy jestem na wieży widokowej, żeby coś dojrzeć.
2: Zapraszamy do nas.
1: No to chyba musimy się wybrać w odwiedziny. Będzie wtedy też okazja zobaczyć na żywo zarówno teleskopy, jak i pooglądać niebo z bliska i przespacerować się w labiryncie.
2: Zapraszam serdecznie.
1: I też widziałam, że szkoła oferuje internat, czyli gdyby ktoś z innego miejsca miał ochotę kształcić się w takim miejscu jak wasze, to również jest możliwe?
2: Tak, szkoła ma internat, ma bardzo ładne pokoje, także bardzo dobre warunki lokalowe. Mieszkają uczniowie z dalszych miejscowości, którzy mają problem z dojazdami.
1: No to fantastycznie, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to też zachęcamy. Jeszcze z ciekawości zapytam, a z jak daleka macie tych uczniów? Z bardzo daleka dojeżdżają, czy raczej z okolicy?
2: Raczej z okolicy, z Wałbrzycha. Najdalej była uczennica z Pudowy, z Dusznic w Stroju. Gdzieś z okolic Wrocławia również.
1: No, czyli jednak jak komuś bardzo zależy i kocha astronomię, albo liczy na to, że ją pokocha, to może się wybrać. Dobrze, bardzo dziękujemy za tym. Zachęcamy do odwiedzenia miejsca, do przejrzenia może najpierw oferty na stronie i w tym wszystkim wyszukiwaniu technologia Wam z pewnością pomoże. A za dzisiaj serdecznie dziękujemy naszemu gościowi, siostrze Dorocie Milewskiej. Dziękujemy, siostro.
2: Ja bardzo dziękuję i zapraszam w podróż do gwiazd.
1: I my w tą podróż zapraszamy, a gdybyście chcieli odsłuchać pełną wersję audycji i wrócić do naszego nagrania, to zapraszamy też na media społecznościowe. A za dziś już dziękuję i do usłyszenia.
0: Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. To była powtórka.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię jako fundament życia chrześcijańskiego. Tym razem w nawiązaniu do wczorajszej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgamy do krótkiego tekstu Chiary Lubik z 1957 roku. Pisała wtedy: trzeba nam rozszerzyć serce na miarę serca Jezusa. Ile trudu, ale jedynie to jest konieczne. Gdy to zrobimy, wszystko jest zrobione. Chodzi o to, by każdego, kto przechodzi obok nas, tak kochać, jak kocha go Bóg. A ponieważ żyjemy w czasie, kochajmy w danej chwili tylko jednego bliźniego, nie zatrzymując w sercu resztek uczuć dla brata spotkanego minutę wcześniej. Bo i tak kochamy we wszystkich tego samego Jezusa. Lecz jeśli pozostaną w sercu resztki uczuć, to znaczy, że tamtego brata kochaliśmy ze względu na nas lub na niego, a nie ze względu na Jezusa. I w tym całe nieszczęście. Naszym najważniejszym zadaniem jest zachować czystość Boga. To znaczy zachowywać w sercu taką miłość, jaką kocha Jezus. Tak więc, aby być czystym, nie trzeba pozbawiać serca miłości i tłumić uczuć. Trzeba rozszerzyć serce na miarę serca Jezusa i kochać wszystkich. I jak wystarczy jedna hostia z miliardów hostii na świecie, by nakarmić się Bogiem, tak wystarczy jeden brat, ten, którego wola Boża stawia obok nas, by wejść w komunię z całą ludzkością, która jest mistycznym Jezusem. A komunia z bratem jest drugim przykazaniem, które następuje zaraz po przykazaniu miłości Boga i jako jej wyraz. Rozszerzyć serce. Co to znaczy? Ta myśl Chiary pomogła mi wiele razy, kiedy przyłapałam się na zbyt małej miłości, na drobnostkowości, na sympatyzowaniu z jednymi, a unikaniu innych. Posiadać miłość na miarę serca Jezusa, to znaczy poszerzać ciągle jej krąg. Traktować każdego na poważnie, poświęcić mu czas, na ile to możliwe, nie skracać rozmowy, nie uciekać myślą. Pomaga mi w tym, kiedy zastanowię się, gdyby w tej sytuacji chodziło o osobę, na której mi zależy, i wstawiam tu konkretne imię, jakbym się zachowała. I wtedy się okazuje, że mogę wykrzesać z siebie więcej wyrozumiałości, ofiarności, zainteresowania, czasu, którego jakoś ciągle brakuje. Jednym słowem, więcej serca. Chiara mówi, nie trzeba pozbawiać serca miłości i tłumić uczuć. Fascynuje mnie, że każde dobro, każdy serdeczny gest, który spontanicznie się we mnie rodzi wobec niektórych, mogę przenieść także na innych. Nie obawiać się, że kogoś kocham za bardzo, ale to bardzo przenieść na innych. Byłam niedawno w miejscu pełnym ludzkiej życzliwości, płynącej z wiary chrześcijańskiej. Żartowaliśmy, zabierzemy ze sobą tę miłość w naszą codzienność. Ktoś skomentował, nie zabierajcie jej ze sobą, niech zostanie tutaj. Uśmiechnęliśmy się. Miłość ma to do siebie, że im bardziej ją rozdajemy, tym więcej jej przybywa. Nie może się zatrzymać. Nie trzeba się jej kurczowo chwytać. Lepiej ją dawać. Takie jest serce Boga.

0: Promocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
6: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. To jest powtórka. U proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada.
1: Niezwykła pielgrzymka mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego. Odpust w sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu. Koncert, na który zapraszają ojcowie franciszkanie z Góry Przemysła w Poznaniu i dożynki archidiecezjalne w Chorzeminie. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: 5 września tradycyjnie już po raz 26 mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wyruszą z pielgrzymką do grobu ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Dlaczego to robią, wyjaśnia burmistrz Grodziska Piotr Chojan.
2: Ojciec Bernard z Wąbrzeźna jest dobroczyńcą naszego miasta, ponieważ na początku XVII wieku za jego wstawiennictwem podczas którejś epidemii wyschnęły w mieście wszystkie studnie i za jego, że tak powiem, wstawiennictwem w tych studniach znowu pojawiła się woda, co było dla miasta kluczowe, bo w owym czasie miasto żyło przede wszystkim z piwowarstwa, no i bez wody trudno sobie wyobrazić dobrobyt. Następnie podczas kolejnego murowego powietrza ochronił miasto, tak przynajmniej twierdzi przekaz historyczny, właśnie przed jego skutkami i stąd mieszkańcy miasta pielgrzymowali do grobu ojca Bernarda, co miało bardzo długą tradycję, zakończoną praktycznie wraz z kasatą pruską wszystkich klasztorów. I w 2002 roku tradycja pielgrzymowania została wznowiona przez ówczesnego burmistrza Henryka Szymańskiego. I tak od 24 lat nieprzerwanie, mimo COVID-u i różnych niedogodności losu, grodziszczanie pielgrzymują do Lubinia, do grobu ojca Bernarda, by mu podziękować za otrzymane łaski.
1: Zgodnie z zachowanym przekazem w czasie zarazy w 1620 roku mieszkańcy zobaczyli na niebie sylwetkę w benedyktyńskim habicie z krzyżem w ręku. Uznali, że to ojciec Bernard wypędza zarazę z miasta. I rzeczywiście wkrótce choroba zaczęła ustępować. Mieszkańcy z wdzięcznością udali się do grobu ojca i odtąd co roku pielgrzymka odbywa się w pierwszą sobotę września, a zapisać na nią można się w urzędzie miasta. Pielgrzymi wyruszą o godzinie 8.30 z Grodziskiego Rynku do klasztoru w Lubiniu, gdzie pochowany jest ojciec Bernard. A w programie jest także msza święta odprawiana pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
0: U proboszcza w parafii.
1: 8 września rozpoczyna się odpust w sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu. Potrwa cały tydzień, a na odpust zaprasza ksiądz kanonik Maciej Grześ, proboszcz parafii.
3: Tradycyjnie wokół uroczystości narodzenia Najświętszej Maryi Panny przeżywamy uroczystości odpustowe w Lubaszu. Odpustowe z kolei też skupione na Królowej Rodzin. W tym roku te uroczystości rozpoczną się właśnie 8 września, w dzień liturgicznego wspomnienia narodzenia Najświętszej Maryi Panny i wtedy wszystkich zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18 inaugurującą odpust. A następnie do niedzieli uroczystości. Środa to taki dzień nowenny, gdzie gromadzą się tu miejscowi pielgrzymi o 9 i 18 uroczyste nowenny przed obrazem Zgody Matki Bożej. Czwartek to dzień szkolny, zwłaszcza szczególnie do południa, gdzie odprawiają się inauguracje roku szkolnego zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych tutaj z okolic. Po południu do 18 zwłaszcza zapraszamy żywy różaniec i wszystkie osoby skupione wokół różnych, że tak powiem, organizacji różańcowych i różańca rodziców za dzieci i tak dalej. Piątek do południa gromadzi przedszkolaków, w południe siostry zakonne, kapłani, seniorzy, a wieczorem modlitwy za zmarłych.
1: Sobota z kolei jest dniem pielgrzymów.
3: Przed południem przybywają chorzy, którzy tutaj wspólnie się modlą łaskę zdrowia przed obrazem Matki Bożej, a po południu już pielgrzymi z okolicznych miejscowości. Podobnie niedziela, do południa jeszcze wcześniej msza święta w intencji rodzin, w intencji rolników, poświęceniem ziarna siewnego, modlimy się także o pokój. A o 11.30 uroczysta suma odpustowa na placu, której w tym roku będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński. Po południu o 16.00 dziękczynienie za łaski odpustu i dopełnimy to w tym roku, bo to jest 13 dzień września, wieczorem nabożeństwem fatimskim.
1: Szczegółowy plan odpustu można znaleźć na stronie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.
0: U proboszcza w parafii.
1: Ojcowie Franciszkanie z Góry Przemysła 15 września zapraszają na kolejny niezwykły koncert. Nosi on tytuł Na tropie arcydzieła. Festiwal Muzyka Dawna Persona Grata. A jednym z jego wykonawców jest orkiestra Arte dei Suonatori, dzięki której publiczność całego świata ma okazję poznać arcydzieła dawnych zapomnianych mistrzów. Opowiada założyciel orkiestry Aureliusz Goliński.
4: Może jednym z argumentów jest właśnie to, że decydujemy się od czasu do czasu na znalezienie takiego repertuaru, który nie jest repertuarem kanonicznym, który nie jest repertuarem znanym, gdyż zauważyliśmy, że praca nad takim repertuarem uczy nas znacznie więcej o stylu muzyki, którą się Arte dei Suonatori zajmuje, a mianowicie jest to ogólnie rzecz ujmując barokowy, a jeszcze dokładniej stylem galant. Te utwory uczą nas znacznie więcej aniżeli utwory Mozarta, utwory Bacha, utwory Telemana, chociaż te oczywiście kochamy, niezmiernie kochamy, bo one są znakomitej jakości. Jednak zauważyliśmy, że te nieznane też mają w sobie jakość, tylko trzeba ją umieć odkryć. I kiedy ją odkrywamy, zauważamy, że to, jak rozumieliśmy wspomnianych wcześniej mistrzów, może być również dużo bardziej pogłębione.
1: Czyje utwory usłyszymy tym razem?
4: Tym razem na koncercie wykonamy utwory, no, w zasadzie nie wiem, czy ktoś z Państwa te nazwiska zna. Może prócz Goldberga, Johanna Gottlieba Goldberga, który jest znany raczej z wariacji goldbergowskich skomponowanych przez Johanna Sebastiana Bacha, aniżeli ze swoich własnych kompozycji. Ale gdybym chciał wspomnieć o tym, jak bardzo dobre są to kompozycje właśnie samego Goldberga, to podam taki przykład, że jego sonata, którą wykonamy właśnie na tym koncercie, przez setki lat była uznawana za kompozycję Johanna Sebastiana Bacha właśnie. Seidler, dla mnie będzie to pierwsze zetknięcie z tym kompozytorem, ale już to, co widziałem w partyturach, naprawdę jest warte uwagi. Oprócz tego Carlos Gebel, kompozytor zupełnie też nieznany, jezuita, który zostawił całe mnóstwo muzyki, która by nigdy nie przetrwała, gdyby nie ktoś, kto schował te dzieła do kotłów, tych muzycznego instrumentu kotłów, przed tym, jak front się przesuwał ze wschodu na zachód. Oprócz tego Janicz, też kompozytor, który jest bardzo, bardzo mało znany, jeżeli w ogóle, a tym razem jego dzieła sakralne, fragmenty dzieł sakralnych. Więc tych historii każdego z tych kompozytorów jest całe mnóstwo, one są niezwykle ciekawe, ale chyba najważniejsze jest to, że oni wszyscy potrafili naprawdę świetnie pisać muzykę.
1: Wykonawcami koncertu poza Arte dei Suonatori będą Christiana Bonner, sopran, oraz Laura Kuhl, alt. Wprowadzenie wygłosi profesor Alina Mądry. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30.
0: U proboszcza w parafii.
1: 7 września w Muzeum Narodowym w Poznaniu odbędzie się niezwykła akcja. Powstanie część całunu z gazy. Chętni będą mogli przyjść i napisać na przygotowanym płótnie nazwiska 200 dzieci, które zginęły w gazie podczas działań wojennych. To część ogólnoświatowej akcji, jak wyjaśnia ksiądz Artur Wojczyński i jej współorganizator.
5: Historia sięga trochę wcześniej do Włoch, bo to właśnie w Udine po raz pierwszy stworzono całun dzieci palestyńskich, dzieci z gazy. On miał zapisane 18 475 imion i nazwisk dzieci, które zostały zamordowane w strefie gazy. To była lokalna inicjatywa i ona rozszerzyła się później. Wielki całun był niesiony przez ulice Rzymu, Neapolu, Mediolanu, Bolonii. Ta akcja stała się akcją ogólnoświatową. W Nowym Jorku przy kaplicy, przy Organizacji Narodów Zjednoczonych powstał pomysł, aby stworzyć nowy całun, zaktualizowany, ponieważ pierwszy zawierał imiona dzieci od wybuchu konfliktu 7 października 2023 roku aż do 31 lipca 2025 roku. Czyli mamy jeszcze kolejny rok konfliktu. No i właśnie Amerykanie postanowili zrobić tę akcję szerszą na cały świat i poszerzyć także o kolejne dzieci, które zginęły.
1: Akcja ma zachować pamięć o tych najmłodszych ofiarach wojny i nagłośnić to, jak wiele niewinnych istnień pochłaniają takie konflikty.
5: I wcale nie chodzi tutaj o podkreślenie, kto jest winien, a kto nie jest winien, tylko pokazanie, że giną niewinni. Giną dzieci, które w ogóle tym konfliktem nigdy nie powinny być dotknięte. One giną w strefie Gazy, ale też nie zapominamy o tych młodych ludziach, którzy zostali zamordowani 7 października 2023 roku po stronie żydowskiej. Naszym celem wcale nie jest rozliczanie kogokolwiek, ale zwrócenie uwagi na ludobójstwo i na to, że giną dzieci. Ten całun ma mieć 110 metrów długości w całości i to już pokazuje skalę tych nazwisk, długości listy. Nie widzimy tego, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić 20 tysięcy imion, nazwisk, które nam sobie wyobrazić grupę 20 tysięcy dzieci. Ale jak zobaczymy płótno, które ma 110 metrów długości, prawie 2 metry szerokości, to tam wtedy widać skalę.
1: Nazwa akcji też nie jest przypadkowa.
5: W Ewangelii według świętego Mateusza Pan Jezus powiedział, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Dlatego też wierzymy, że każda krzywda, która jest wyrządzana drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najmniejszemu, czyli dziecku, jest krzywdą zadawaną samemu Chrystusowi. A zatem kiedy giną, umierają dzieci w Gazie, to w nich umiera sam Chrystus. I to jest nawiązanie do całunu Pana Jezusa, w którym On sam był złożony w grobie. Całun nie zatrzymuje nas tylko i wyłącznie na grobie. Całun Chrystusa też zapowiada zmartwychwstanie. I z tą nadzieją chcemy też podejść do tego, że ten konflikt może się zakończyć. Mamy nadzieję, wierzymy, że tam może się wszystko odrodzić, zmartwychwstać w Chrystusie.
1: Poznańska odsłona akcji rozpocznie się o godzinie 19. Pierwsze 200 osób, które przyjdą do muzeum, otrzyma nazwiska i imiona dzieci, by mogły je zapisać na całunie. Po akcji całun zostanie wysłany do Stanów Zjednoczonych, gdzie dołączy do pozostałych części całunu.
0: U proboszcza w parafii.
1: Trwają zapisy na archidiecezjalne spotkanie młodych w Luboniu w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha przy parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko. Organizuje je Duszpasterstwo Młodych Archidiecezji Poznańskiej, a odbędzie się ono 3 października. W programie m.in. gra miejska, msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, oraz koncert anatoma.
0: U proboszcza w parafii.
1: Diecezjalne dziękczynienie za tegoroczne plony odbędzie się w sobotę 5 września w Chorzeminie w gminie Wolsztyn przy tamtejszej sali wiejskiej. Uroczystości rozpoczną się tradycyjnym korowodem o godzinie 11.30. W samo południe zostanie odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna za zbiory, a o 13.00 rozpocznie się obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Na scenie wystąpią też zespoły Edelweiss z Węgier, Szumadia z Serbii i Pristasze ze Słowacji. A na jarmarku towarzyszącym dożynkom będzie można spróbować smakołyków kół gospodyń wiejskich z Chorzemina i Woli Dąbrowieckiej. Zwieńczeniem świętowania będzie zabawa taneczna pod chmurką, którą poprowadzi DJ Jaro.
0: U proboszcza w parafii.
1: Niedziela 6 września to dzień Wielkiego Odpustu Tuleckiego. Rozpocznie się o godzinie 7 różańcem za zmarłych parafian i pielgrzymów. O godzinie 12 przed kościołem zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Po mszy świętej wierni są zaproszeni na koncert orkiestry Dętej OSP Ołobok. Uroczystości zakończą się o 20 mszą dziękczynną na chwałę Trójcy Świętej i cześć Tuleckiej Pani. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że z okazji odpustu zostaną uruchomione dodatkowe kursy autobusów linii 433 z dworca na Rondzie Rataje i z przystanku Gowarzewo-Czereśniowa.
0: U proboszcza w parafii. To była powtórka. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak.

Dzień dobry, cześć, wita się z wami audycja ze starej płyty w nowej ramówce. Spotykamy się w sobotę o godzinie 17.10, więc godzinę wcześniej niż zazwyczaj. No i również spotykamy się powtórkowo we wtorki o godzinie 22.10. Pozdrawiam bardzo gorąco tych, którzy natrafili w tym momencie na audycję ze starej płyty. Mam nadzieję, że zostaniecie do samego końca. Dzisiaj w programie będę grać Litwę. Miałem okazję być w tym kraju przez około półtora tygodnia. Nie będę ukrywać, że sam kraj mnie zachwycił po raz kolejny, bo nie była to moja pierwsza wizyta, ale stwierdziłem, że żeby tak troszeczkę przywołać wam może ducha Litwy, czy też jak brzmi muzyka prosto z Litwy, przygotowałem dzisiaj dla was parę zespołów. Na początku lata 80. Na początku zespół Argo, płyta Discofonia, rok 1981. To był jedyny utwór instrumentalny w dzisiejszym zestawieniu, ale myślę, że był on dobrym wprowadzeniem do tematu dzisiejszego programu. Grupa Argo, utwór A3, prosto z krążka Discofonia. Sam zespół działał bardzo krótko, bo tylko przez 6 lat, ale wydał on aż 4 płyty, więc jest to naprawdę dobry wynik. Argo za nami i lata 80. także za nami, no to teraz lata 90. Przed wami zespół Bigs w audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a dzisiaj gramy muzykę prosto z Litwy. Za nami zespół Biggs, rok 1991, ich debiutancki krążek Akli Karjei. Zresztą wysłuchaliśmy utworu tytułowego właśnie z tego wydawnictwa. Sam zespół powstał w roku 1987. No i nie ma co ukrywać, za rok będą obchodzić 40 lat istnienia, 40 lat grania. Jest to naprawdę osiągnięcie godne podziwu. A ich miastem rodzinnym, miastem, gdzie działają, są Szawle. Nie miałem okazji być w tym mieście litewskim, ale może to jest jakiś znak, żeby właśnie może kiedyś przy okazji właśnie to miasto odwiedzić. Grupa Biggs już za nami, a teraz będzie myślę, że najbardziej znany zespół prosto z Litwy, który również z Polską miał troszeczkę do czynienia. Słuchacie audycji ze starej płyty, przed wami zespół Foje.

Cały czas słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami najjaśniejszy przedstawiciel litewskiej muzyki, czyli zespół Foje. To był rok 1990, album, mam nadzieję, że dobrze przeczytam tytuł, Żodziej i Tyla. To był tytułowy utwór z tego krążka. Będzie jeszcze jeden utwór również z tej samej płyty. Ale ja wspominałem, że ta grupa ma pewne polskie powiązania i tym polskim powiązaniem jest to, że ta płyta była nagrywana w Warszawie. Więc owszem, najbardziej znany litewski zespół, ale Polska jakiś tam malutenki udział też miała. Oczywiście puszczam oczko. Przed nami jeszcze jeden utwór z tego krążka, ale zanim warto odnotować, że liderem grupy Foje był Andrius Mamontovas, który po zakończeniu działalności zespołu w roku 1997 rozpoczął bardzo udaną karierę solową. No ale zanim kariera solowa się rozpoczęła u Andriusa, no to był zespół Foje i chociażby takie utwory jak ten, który za moment wam zaprezentuję. Aszciaesu prosto z krążka Żodziej i Tyla. To jest rok 1990. Słuchamy zespołu Foje, a wysłuchacie audycji ze starej płyty, która dzisiaj prezentuje muzykę prosto z Litwy.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami zespół Foje, kolejny utwór z krążka Żodziej i Tyla, tym razem Aszcia Esu, to był rok 1990. No i na sam koniec będzie rok 98, więc najmłodsza propozycja w dzisiejszym muzycznym zestawieniu. Będzie najbardziej brytyjski zespół ze wszystkich, które wam dzisiaj zaprezentowałem. Przed wami grupa B-Plan, prosto ze swojego drugiego krążka, który został wydany w 1998 roku. Braszkies, tak ten krążek jest zatytułowany. No i z niego zaprezentuję wam dwa utwory. Kodel, a także Labas Ritas, czyli po prostu Dzień Dobry. Labas Ritas to jest najbardziej znany utwór zespołu B-Plan. Bardzo wam dziękuję za uwagę w dzisiejszej audycji ze starej płyty. Dzisiaj pograliśmy muzykę prosto z Litwy. Co będzie za tydzień? Obserwujcie social media Radia Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Zapraszam was już najbliższą sobotę o godzinie 17.10, a powtórkowo usłyszymy się we wtorki o godzinie 22.10. Dzięki wam za uwagę. Na koniec zespół B-Plan. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Na razie.

0: love you.
1: Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
2: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Wyrwani z niewoli, Macie Gładrze, witam serdecznie. Ze mną w studiu Robert Zachert, czyli jeden ze współprowadzących audycję Wyrwani z niewoli. A witamy się po wakacyjnej przerwie.
2: Tak, dzień dobry Państwu.
1: Z czym po wakacjach wracamy?
2: Po wakacjach wracamy z kolejnymi świadectwami. Po wakacjach wrócimy też, mam nadzieję, z większą ilością audycji z terapeutami, ponieważ wiadomo, te świadectwa, te wywiady są bardzo ważne, ale myślę, że słuchacze powinni mieć większy ładunek pomocy, to znaczy pomocy takiej, z której mogą skorzystać chociażby na początku, chociażby żeby ich uświadomić, jakie to jest zagrożenie, co ze sobą niesie i jak je na przykład rozpoznać od samego początku. A myślę, że tutaj niezastąpionymi ludźmi będą terapeuci, więc będę się starał, żeby było ich więcej.
1: Czyli na pewno, bo to jest na pewno wielki atut, wielki plus tej audycji, na pewno będą świadectwa, ale będą też rozmowy z terapeutami, rozmowy o tym, jak dotrzeć do młodego człowieka, jak mu pomóc.
2: Tak, tak. Chodzi o młodego człowieka, ale również o rodziców, żeby ich świadomość zwiększyć, jaki to jest problem i że trzeba naprawdę, jeżeli już cokolwiek zauważymy, to że trzeba działać.
1: No, tym bardziej, że jesteśmy po wakacjach, gdzie wielu młodych spędzało różnie ten czas i to chyba zawsze jest taki okres, w którym liczba młodych osób sięgających po różnego rodzaju używki wzrasta.
2: Tak, zdecydowanie. Wiadomo, że nastolatkowie mają wtedy jakieś, nie wiem, pierwsze wyjazdy z domów bez rodziców. Rozpoczynają się wielkie miłości, wielkie zawody miłosne. No, czas wakacji jest tym, gdzie to ryzyko jest naprawdę podniesione do maksimum, że można spotkać nieodpowiednie osoby, nieodpowiednie towarzystwo lub przy największym pechu ktoś coś nam może dać, czego nie jesteśmy świadomi.
1: Czy dla Was te wakacje to był też czas odpoczynku, regeneracji, nabierania nowych sił, czy jednak faktycznie mimo wszystko gdzieś tam wzmożonej pracy?
2: To znaczy tak, może wzmożonej nie, bo staramy się też, przecież każdy z nas ma rodziny, każdy z nas chce wyjechać na urlop, więc staramy się, żeby w tym okresie wakacyjnym było tej pracy mniej. Tym bardziej, że młodzieży też nie ma na miejscu, aczkolwiek to nie znaczy, że leżymy do góry brzuchem, że tak powiem kolokwialnie, bo to był czas, kiedy zaczynaliśmy przygotowywać kolejne rzeczy, które chcemy robić w nowym roku szkolnym. Właśnie teraz kończę szybciutko plan fundacji tutaj u nas w gminie na przyszły rok, żeby można było znowu się ubiegać o pomoc finansową, którą i tak naprawdę otrzymujemy, akurat jeśli chodzi o nasz urząd gminy w Kazimierzu, to jest taka okazja, żeby im powiedzieć bardzo dziękujemy za to, co dla nas robicie, bo wspólnie możemy działać i w naszej szkole, i w naszej okolicy, i tutaj wielkie szapoba.
1: To skupmy się może na chwilę na tym właśnie, co przed Wami, jakie plany na ten rok szkolny?
2: No, zaczynamy od takiego dużego wow, mnie się wydaje, jak na taką właśnie tutaj społeczność gminną. Udało nam się już na początku września zorganizować w naszej szkole dla uczniów klas 6-8 występ, koncert, nie wiem jak to nazwać, rapera znanego dosyć, pedagoga, rap pedagoga, jak się o nim mówi, czyli Dobromir Makowski. Osoba z potężnym doświadczeniem, z potężnym świadectwem, prawda? Dzieciak, który już w wieku 11 lat był uzależniony, potrafił się wyciągnąć i to, co w tej chwili on robi dla dzieciaków z dzieciakami, no to jest potężna dawka wiedzy, nie tylko o uzależnieniu, bo on i mówi właśnie o asertywności, o hejcie, o wszelkich tutaj międzyludzkich, jeśli na poziomie młodzieży oczywiście, relacjach. Także ja ja bardzo się cieszę, że tu też znowu dzięki Urzędowi Gminy możemy coś takiego zorganizować. W zeszłym roku to był koncert Wyrwanych z Niewoli, w tym roku to jest właśnie Makowski. Już mam pomysł na przyszły rok, ale na razie nikomu nic nie mówię w urzędzie. Będą jak zawsze jakieś sportowe zajęcia, jeśli mówimy cały czas na razie na poziomie gminnym. Staramy się, żeby to były jakieś zawody strzeleckie, spływy kajakowe. Dotychczas robiliśmy jednodniowe, teraz chcemy zrobić jakiś dwudniowy. Będą warsztaty w szkole, także no, pomysłów jest. Wychodzimy coraz bardziej na zewnątrz. Staramy się właśnie, żeby tak jak w poprzednich latach w szkołach spotykać się z dzieciakami, no gdzie tylko się da, szkoły podstawowe, szkoły średnie. Także staramy się dotrzeć. No nasza audycja jest tutaj, powiem ci szczerze, takim naszym, jak to powiedzieć, no takim torcikiem, taką wisienką na torcie, bo za każdym razem, jak gdzieś się spotykamy z ludźmi i mówimy o tym, że doprowadziliśmy do takiego momentu i to działając wtedy we wrześniu w zeszłym roku, kiedy zaczynaliśmy, czyli mamy taką rocznicę w Radiu Emaus, dziękujemy wam za to, no to wszyscy mówią takie wow, że wam się tak udało, mówię, no nie wiem, no ktoś tym kieruje, tak ma być i działamy, także są te audycje. Co jeszcze? No będziemy próbowali wejść do innych mediów, tak jak już kiedyś tu wspominałem, jest to ciężko. No i kolejną taką drogą, którą ja postanowiłem, że jeżeli będzie taka możliwość, będą zaproszenia, to nie będę się też bał wejść i rozmawiać, dawać świadectwo w kościołach. Tam jest miejsce, gdzie przychodzą nawet ci ludzie, którzy jakby nie chcą współpracować z systemem oświaty, gdzie chcą współpracować, czy nie rozumieją. No, no różne są, ale wielu z tych ludzi przychodzi, bo są już na tyle słabi i są na tyle osamotnieni z tym problemem, że przychodzą tam się pomodlić i mam nadzieję, że do tych ludzi dotrę, że dotrę do nauczycieli, którzy stwierdzą, aha, czyli jest taka organizacja, która może coś spróbować zrobić dla tych dzieciaków. No więc te wszystkie rzeczy chcemy propagować, rozwijać. No i taki mamy plan na kolejny rok.
1: Czyli to nie jest tak, że skupiacie się tylko na swojej własnej gminie, wychodzicie dalej, czyli też rozumiem, że inne samorządy, różnego rodzaju placówki oświatowe, szkoły mogą się do was zgłosić, jeśli chciałyby was zaprosić, żeby właśnie porozmawiać z młodzieżą o uzależnieniach.
2: Oczywiście, w zeszłym roku już zaczęliśmy właśnie takie wizyty. Byliśmy tutaj w wielu miejscowościach powiatu poznańskiego. Co prawda nie jest to duża odległość, ale już jest, coś się zaczyna. I byliśmy również tutaj w powiacie obornickim. Też jakieś akcje już robiliśmy, także problem jest wszędzie. My w naszej gminie wiadomo, że mamy tą specyfikę, gdzie możemy, znamy więcej ludzi, możemy to działania w ten sposób robić, ale jesteśmy otwarci dla wszystkich, bo problem jest wszędzie. Narkotyki są niestety dzieciakom sprzedawane wszędzie, w ilościach strasznych. Ja tutaj chyba nawet nie miałem okazji, jeśli pozwolisz, taką rzecz, o czym właśnie mówiłem w ostatnią niedzielę i widziałem, jaka była reakcja, że dzieciaków uzależnionych w Polsce mamy, bo nie ma oficjalnych danych. Dane dotyczą tylko dzieciaków od 15 do 18 roku życia. I to są też takie dane, ja bym powiedział, bardzo delikatne. Wiek inicjacji narkotykowej obniżył się w Polsce w ciągu ostatnich paru lat z wieku lat 13-14 do 11. 11-letnie dzieci zaczynają tą złą zabawę, wchodzą w uzależnienie, więc ja zawsze mówię, że to jest kilkadziesiąt tysięcy dzieciaków uzależnionych. To jest minimum. Ja wiem, że tego jest grubo ponad 100.
1: To zawsze trudno jest pewnie policzyć, bo to, co często też podkreślacie i w audycjach, i podczas waszych spotkań, wiele rodzin, wiele rodziców wstydzi się powiedzieć
2: tak,
1: o tym
2: tak.
1: problemie.
2: Ja mówię tylko właśnie o takich danych, które można gdzieś wyciągnąć z internetu, prawda? To są procentowe, jakieś tam łamane, ale można coś z tego wyciągnąć. I teraz nawet jeżeli zatrzymamy się na liczbie kilkudziesięciu tysięcy dzieci i młodzieży, to okazuje się, że ośrodków w Polsce, które, wiadomo, że za pieniądze jest tych ośrodków dużo. Jeżeli kogoś stać na 8 do 12 tysięcy miesięcznie, to oczywiście znajdzie miejsce w całej Polsce. Ale mówimy o ośrodkach na NFZ. To w tej chwili, z tego co ja się doczytałem i szukałem we wszelkich możliwych źródłach, do niedawna mówiło się 24, przepraszam. Ja znalazłem ostatnio, że jest 27 ośrodków dla dzieci i młodzieży. Pomyślmy, 27 ośrodków, w każdym średnio jest 30 dzieci, 30 młodzieży. no to policzmy, że to jest koło 1000 miejsc, tak? A potrzeba 100 razy tyle. I to jest to, co najbardziej nas jakby tak załamuje, że ten system nie widzi tego problemu i właśnie dlatego my mamy takie samozaparcie, że jedyne, co możemy zrobić, to właśnie uświadamiać, mówić i wspierać już te istniejące ośrodki. Dlatego to też robimy. To jest kolejno właśnie z naszych takich flagowych zadań. Upatrzyliśmy sobie jeden z takich ośrodków, do którego mamy też w miarę blisko. Wiadomo, nas jest, tak jak mówiliśmy, tak na co dzień działa nas trójka, czwórka, kiedy przychodzi do poważnych zadań, do 10 osób. Więc cudów nie zrobimy, ale tam, gdzie możemy, to jesteśmy i pomagamy tym ośrodkom. Jest drugi również, któremu staramy się chociaż skromnie pomóc i będziemy to robić, bo tyle możemy. I na tyle, na ile można, to zabieramy te dzieciaki gdzieś z tego środków, pomagamy w ich wyjazdach wakacyjnych. Teraz znowu dzieciaki były pod Szklarską Porębą na wakacjach z ośrodka, któremu wspomagamy w remontach. I będziemy to robić, bo wiemy, że warto, bo wiemy, że takie miejsca muszą być, skoro ich nie ma zbyt wiele, to niech będą jak najlepsze. I to są takie nasze cele, które staramy się realizować.
1: Wiadomo też, że te ośrodki to już jest swego rodzaju ostateczność, no bo najlepszym rozwiązaniem, ja wiem, że dla wielu osób to są pewnie frazesy, no ale ta profilaktyka, no ona naprawdę no jest tak. Bardzo, bardzo potrzebna i można sobie nawet pewnie łatwo przeliczyć, ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić na tym, bo ile potem kosztuje takie leczenie.
2: No oczywiście, skoro każdego roku rodzi nam się, w tej chwili już naprawdę nam się mało rodzi, ale ciągle 250 tysięcy dzieci. To znaczy, że co roku do szkoły trafia 250 tysięcy dzieci. Jeżeli weźmiemy sobie, że z każdego z tych roczników tylko 1%, a jest tego więcej, 1% tylko się uzależni, to jest ciągle 2,5 tysiąca dzieci z każdego rocznika, tak?
1: O 2,5 tysiąca za dużo.
2: No właśnie i nie wiem jeszcze, ja będę kiedyś próbował, nie wiem, może dzięki tej audycji, może znajdzie się ktoś, żeby dotrzeć właśnie do członków samorządu, do jakichś władz, które powiedzą, dobra, no słuchajcie, nie mamy pieniędzy zbyt dużo, ale właśnie tego typu akcjami profilaktycznymi działajmy, uświadamiajmy tych ludzi, rodziców, dzieciaki. Mówiłem o tych ośrodkach, ile ich jest i zobaczmy, województwo wielkopolskie jest jednym z największych w Polsce, prawda? A na pewno jednym z, nie wiem, 5 największych, chyba tak jest. Na te 27 ośrodków okazuje się, że w Wielkopolsce jest jeden. Na tylu ludzi jest jeden ośrodek dla młodzieży, taki na NFZ, nie? I to też prowadzone tylko i wyłącznie dzięki Monarowi, a nie żadnym państwowym instytucjom, tylko takiemu stowarzyszeniu, więc potrzeby są potężne i jest kupa roboty, tak to powiem kolokwialnie.
1: Co może apel, jeśli słuchają nas teraz jacyś nauczyciele, wychowawcy, może jacyś samorządowcy, warto, żeby się do was odezwali.
2: Niech to nawet zabrzmi jak reklama, niech zabrzmi jak chce, ale może masz rację. Drodzy Państwo, nauczyciele, pedagodzy, samorządowcy, naprawdę to nie musimy być my, to nie musi być nasza fundacja, ale bardzo prosimy, szukajcie takich ludzi, którzy chcą od siebie dać coś dla tych dzieciaków, czyli proponują zajęcia profilaktyczne, proponują warsztaty, proponują koncerty, cokolwiek, co może do tego dzieciaka dotrzeć i spowodować, że kiedy przyjdzie ten moment, to on chociaż na chwilę się zatnie, przemyśli i być może stwierdzi, że nie warto. A jeśli takich dzieciaków będzie więcej w każdej szkole, w każdej klasie, to one spowodują, że i inne dzieciaki nie będą brały. Bo jeżeli znajdzie się grupa fajnych dzieciaków, które będą miały świadomość, że brać nie warto, to wśród nich, jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie miał tą wątpliwość, to uwierzcie, ta grupa będzie miała siłę, żeby mu powiedzieć, słuchaj Andrzej, nie warto, chodź z nami, zagrajmy w piłę, porozmawiajmy, jeśli masz problem, a nie idź w to. I myślę, że te wszystkie działania, które fundacje i stowarzyszenia podobne do nas wam oferują, proponują, to jest naprawdę, jeżeli nawet trzeba zapłacić komuś, kto wystąpi, komuś, kto przeprowadzi te warsztaty, naprawdę to są koszty minimalne do tego, co dzieje się, jakie koszty trzeba ponieść, czasami i nie tylko finansowe, bo to są często życia ludzkie. Warto więc zainwestować w tę profilaktykę.
1: Warto zainwestować. My na pewno w naszych audycjach nieraz o tym będziemy mówili. Teraz zrobimy sobie króciutką przerwę muzyczną, a za chwilę do naszej rozmowy jeszcze wrócimy i pewnie jeszcze może troszeczkę porozmawiamy o tym, co przed nami.

0: wyrwani z niewoli.
1: Wyrwani z niewoli, wracamy po krótkiej muzycznej przerwie i wracamy też po wakacjach do audycji. Przypomnijmy tylko co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 zapraszamy, zachęcamy. Czy możemy już właśnie zdradzić, co w tych audycjach?
2: Tak jak mówiliśmy przed przerwą, będą one cały czas świadectwami, będą one w tym roku, w tym sezonie, powiedzmy, będą bardziej może skupione na samej profilaktyce, czyli tak jak mówiliśmy, więcej wizyt terapeutów, ale będą cały czas miksem tych wiadomości dobrych i złych, bo już pierwsza audycja, którą usłyszycie za 2 tygodnie, pokaże, że naprawdę największe wysiłki rodziców czy opiekunów, tak to nazwijmy, niekoniecznie muszą kończyć się happy endem. I chcemy, żeby były tą przestrogą. Tak więc jeszcze raz mówimy, że te audycje mają ostrzegać, mają uświadamiać i mają nam pomóc w tym, by tych nieszczęść narkotykowych było jak najmniej.
1: To przede wszystkim chyba główny cel, pomoc tym, którzy może już się borykają z tym problemem, ale też przestroga dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam się o to otarli, aby tego problemu nie lekceważyć.
2: Tak, mówiąc o tym, którzy się otarli, masz na myśli, rozumiem, rodziców rodziny czy kolegów, koleżanki, którzy ten problem widzą. Tak, nie można tego lekceważyć. Trzeba próbować jak najszybciej zadziałać i trzeba sobie uświadomić, że to nie jest wstyd. To jest choroba. Tak samo jak rak, tak samo jak cukrzyca, tak samo jak wiele innych schorzeń, o których wszyscy mówimy, tak? Mówimy ze znajomymi. Stasiu ma cukrzycę, Jola ma raka. Mówimy o tym, więc nie bójmy się powiedzieć, że nie wiem, Andrzej jest uzależniony od narkotyków, czy od alkoholu, czy od, w ogóle jest uzależniony. Bo to są choroby, które ja wiem, że to jest nieuleczalna choroba, choroba nawrotowa, ale można ją zaleczyć. Można dostać w czasie terapii narzędzia. Każda osoba, czy to jest dzieciak, czy dorosła, może otrzymać w czasie terapii narzędzia, które spowodują, że będzie mógł przejść przez resztę życia z taką insuliną w kieszeni, że jeżeli przyjdzie ten moment, to on sobie to wstrzyknie, on zastosuje to narzędzia i będzie mógł żyć dalej. A my, jako ci najbliżsi, mamy być przy tych ludziach. Mamy być przy nich tylko dlatego, chociażby, bo ich kochamy, bo są nam bliscy i nie chcemy, żeby jak każda ciężka choroba śmiertelna, a w przypadku właśnie uzależnienia, szczególnie od narkotyków, jest tak, że kończy się ona niestety przy odrobinie szczęścia w szpitalu, w więzieniu lub niestety na cmentarzu. I po to jesteśmy my, żeby wspomóc te osoby młode, starsze, żeby do tych tragedii nie dochodziło.
1: To wróćmy na chwilę jeszcze do wakacji. Wspomnieliśmy o tym, że to taki okres, gdzie wielu młodych ludzi po raz pierwszy sięga po różnego rodzaju używki, no bo właśnie, bo wakacje, bo ten luz, bo po raz pierwszy poza domem, bez opieki rodziców. Na co rodzice powinni teraz po wakacjach zwrócić uwagę?
2: Bardzo dobre pytanie. Uważam, że tak, to jest bardzo szczególny okres, koniec roku szkolnego, ale przede wszystkim początek. Czyli tak jak mówisz, powroty z wakacji. Zobaczmy, czy nasze dziecko, nasz młodzieniec, nasza pannica w domu nagle, nie wiadomo dlaczego, nie zmieniła towarzystwa. Dlaczego na przykład nagle zmieniła swoje przyzwyczajenia, jeśli chodzi o jedzenie. Że kiedyś na przykład uwielbiała zajadać się, nie wiem, ciastkami, owocami, teraz nagle nie je. Kiedy nagle zauważamy, że dziecko, kiedy nie miało jakichś tam problemów ze swoim wyglądem, ze swoją wagą, nagle chudnie. Nagle chudnie i tłumaczenia bywają różne. Każde szybkie chudnięcie dziecka to jest alarm. To niekoniecznie oznacza choroby typu, nie wiem, trzustka, wątroba, cokolwiek. To może być niestety alarm, że dziecko nie potrzebuje jedzenia, bo ma ciągle jakiś skład chemiczny nie taki w sobie, ma głody. Dalsze symptomy, częste katary. kiedy na przykład pogoda jest piękna, nie powinniśmy się przeziębiać, co chwilę jest katar, chusteczka, krwawienia z nosa, częste na przykład, że niby żyłki pękają, że nie wiem, wysmarkałem się i mi żyłka pękła. Dziwne godziny zasypiania i wstawania, kiedy nasze dziecko było śpiochem, teraz nagle widzimy, że budzi się w środku nocy, nie wiadomo po co. Sprawdźmy. Kiedy zacznie chodzić do szkoły i na przykład zauważymy, że mimo, że kiedyś miał porządek w plecaku, w tornistrze, no w plecaku, to nagle, nie wiem, porozkręcane długopisy, że nagle są wydzierane narożniki kartek w zeszycie, że znajdują się jakieś inne tam materiały, woreczki, której nigdy przedtem nie było, to są wszystko sygnały alarmowe. Kiedy z byle powodu dziecko potrafi nam, my tak to mówimy, odpalić gwizdek, tak? Czyli naprawdę doprowadzić nas do nerwów. I staje się to na przykład pretekstem, żeby wyjść z domu, bo nie mogę z tobą wytrzymać. Ty nie potrafisz ze mną rozmawiać, nie rozumiesz mnie w ogóle. Te wszystkie rzeczy, jeżeli ich przedtem nie było, albo były w mniejszym stopniu, a teraz naprawdę zaczynają eksplodować, to są wszystko rzeczy alarmowe. Jeżeli którejś z tychkolwiek rzeczy się dzieje, zwróćcie się do specjalisty, zadzwońcie do którejś właśnie z fundacji, są telefony alarmowe, nie tylko fundacyjne, państwo również je oferuje. Wiem, że niestety w wielu przypadkach trzeba czekać na tą pomoc. Pukajcie, dzwońcie, ta pomoc musi być jak najszybciej. Ale przede wszystkim pokażcie też temu dziecku w tym momencie, że nawet jeżeli widzicie te złe symptomy, nie możecie się z nimi pogodzić, przede wszystkim pokazujcie mu, że to dziecko kochacie. To jest rzecz najważniejsza. Ja sam kiedyś miałem z tym problem, żeby to pokazać i wiadomo, że jest to ciężkie do nauczenia, ale kiedyś tutaj parę miesięcy temu był taki terapeuta Piotr i powiedział taką ważną rzecz, ja sobie to wziąłem bardzo do głowy i chcę wam to powiedzieć też. Mówi, jeżeli 95% tego dnia to dziecko naprawdę spieprzy, naprawdę zrobi wszystko źle, połamie szpodel, wyleje kawę, no cały dzień, ale jeżeli znajdziecie chociaż te 5% dobroci, dobrego, co zrobił, to nim pójdzie spać, przypomnijcie mu o tym, że w tych 5% był dobry i nadal go kochacie.
1: Te zachowania, o których mówiliśmy, one wcale nie muszą oznaczać, że nasze dziecko zaczęło przygodę z używkami czy z narkotykami, ale nie warto tego bagatelizować.
2: Dokładnie.
1: Bo pewnie wielu rodziców będzie sobie tłumaczyło, a chodził późno spać, no bo tak się przyzwyczaił podczas wakacji, organizm się rozregulował. Czy katary, wiadomo jaka ostatnimi czasy pogoda jest za oknem, raz jest ciepło, za chwilę zimno. Nie bagatelizujmy tego, sprawdzajmy, kontrolujmy to. Tak jak mówiliśmy, to wcale nie musi oznaczać, że nasze dziecko zażywa narkotyki, ale lepiej mieć to wszystko pod kontrolą.
2: Warto zwrócić po prostu uwagę, jeżeli ten katar się pojawia nagle po przyjeździe z wakacji, przecież spał pod namiotem czy gdziekolwiek, no ale ten katar nie będzie trwał miesiąc czy dwa. Jeżeli przyjeżdża i mówi, że teraz już nie będzie jadł jakiegoś jabłka czy czegokolwiek, no to no nie ma takiej opcji, żeby się dziecku zmieniły, nie wiem, tutaj jakieś uciekło mi słowo, jakieś tutaj właśnie spożywcze przyzwyczajenia, ale jeżeli miną, no to jest okej, prawda, no po prostu nie lekceważmy. Tu nie chodzi o to, żeby wpadać w panikę i zaraz dzieciaka ciągnąć po testy i cokolwiek z nim robić. Nie.
1: Obserwujmy, jak dokładnie to się rozwija. Czy to i jeżeli trwa, to nas będzie mocno niepokoić, no to nie zostawiajmy tego problemu bez rozwiązania.
2: Dokładnie. Słuchajcie, nie można powiedzieć, że sobie powiedzieć, bo to rodzice mają ze sobą największy problem, że to minie, że to przejdzie, że nie.
1: Bo to taki wiek.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: To na koniec, zapraszając już też na te nowe odcinki, nowy sezon audycji Wyrwani z Niewoli, przypomnijmy tylko, bo mówiliśmy, że zachęcamy do tego, aby jeśli słuchają nas jakieś osoby decyzyjne, nauczyciele, wychowawcy, samorządowcy, to przypomnijmy, gdzie w razie czego mogą was szukać, jak się mogą z wami kontaktować, gdzie szukać tych informacji.
2: Jeśli chodzi o naszą fundację, jest to oczywiście bardzo proste. Mamy swoją stronę internetową www.matermaria.org.pl. Możecie się z nami skontaktować pod numerami telefonów 669-678-473 oraz 884-515050. pod tym drugim numerem też możecie zawsze uzyskać sytuację, przepraszam, jakieś informacje pomocowe. Mamy swoją siedzibę w Kazimierzu, tam jesteśmy, tam działamy i tam też mamy, gdybyście taką potrzebę mieli, mówię to teraz bardziej nawet do rodziców czy osób z problemem, mamy swój stacjonarny punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Kazimierzu, który jest otwarty co sobotę od godziny 11 do godziny 13.30 za darmo, prosto z buta, bez umawiania się. Tam nikt wam nie odmówi pomocy. Zawsze jest ktoś, kto wam pomoże. A do państwa właśnie władnych i nauczycieli bardzo was proszę, kontaktujmy się, działajmy razem wspólnie dla dobra dzieciaków.
1: Zapraszamy, zachęcamy do kontaktu i zapraszamy na nowy sezon audycji Wyrwani z Niewoli, najbliższe, jak już wspomnieliśmy, za 2 tygodnie.
2: Tak jest. Bardzo dziękuję.
0: Wyrwani z Niewoli. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Dog Child. Be Rockin'.

0: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przychodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem także szabatu.
2: Prawo jest dla człowieka, nie człowiek dla prawa. Jezus przypomina, że w centrum działań powinna być troska o życie i o drugiego człowieka, a nie tylko przestrzeganie przepisów. Łatwo zagubić się w formalizmach i zapomnieć, że liczy się miłosierdzie oraz realna pomoc. Szabat to czas odpoczynku, ale przede wszystkim czas bycia dla Boga i bliskich. To przypomnienie, by nie pozwolić, aby nawet ważne zasady przysłoniły człowieka. Pomyśl, czy zdarza mi się tak bronić zasad, że zapominam o człowieku, którego dotyczą?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
9: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
5: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja.
10: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
11: Adoracja Najświętszego Sakramentu to odpowiedź na pragnienie ludzkiego serca, które poszukuje Boga, powiedział papież na audiencji dla mniszek praktykujących wieczystą adorację. Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Polacy w Wielkiej Brytanii pielgrzymują do sanktuarium w Aylesford. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Promieniujcie w świecie pięknym oblicza Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, powiedział papież na audiencji dla sióstr adoratorek. Wskazał przy tym na potrzebę pielęgnowania we współczesnym Kościele duchowości eucharystycznej.
12: Papież zauważył, że ich obecność w Kościele

0: jest świadectwem pragnienia, które Bóg zasiewa w ludzkim sercu. Jest to pragnienie poszukiwania i kontemplacji Bożego oblicza. Wyraz tej tęsknoty znajdujemy już w Księdze Psalmów. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Leon XIV podkreślił, że to właśnie poszukiwanie Bożego oblicza jest tym, co wyróżnia powołanie monastyczne. W przypadku tego zgromadzenia wyraża się ono w życiu całkowicie poświęconym nieustannej i cichej adoracji Boga.
1: Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Pierwszym papieżem, który spędził tam letnie wakacje, był Urban VIII Barberini. Dziś w Urzędzie Miasta otwarto wystawę upamiętniającą to wydarzenie, a jutro ulicami Castel Gandolfo przejdzie historyczny pochód przypominający dzieje letniej rezydencji następców Piotra. Trwająca od 400 lat obecność papieży w Castel Gandolfo silnie wpłynęła na fizjonomię miasta, które rozwinęło się w sąsiedztwie papieskiej rezydencji. Wskazuje na to aktualny proboszcz, ksiądz Tadeusz Rozmus.
2: Jesteśmy w roku 1626, kiedy papież Urban VIII po raz pierwszy przyjeżdża tutaj i ponieważ znał to miejsce bardzo dobrze, ukochał to miejsce, możemy powiedzieć, dlatego pierwsze kroki skierował tutaj i zaczął rozbudowywać pałac czy zamek, castello rodziny Gandolfi. Od tego właśnie pochodzi nazwa Castel Gandolfo.
3: Wiadomości ze świata.
1: Już po raz 72 Polacy z Anglii i Walii pielgrzymują do karmelitańskiego sanktuarium w Aylesford. Jest to najstarsza i największa pielgrzymka brytyjskiej Polonii. Duchowym mottem spotkania są słowa: z Maryją uczymy się być uczniami Chrystusa.
4: Zaczęło się w 1953 roku od pielgrzymki pokutnej będącej odpowiedzią emigracji na represje wobec Kościoła w Polsce. Dwudziestowieczna historia Aylesford pełna jest polskich śladów. Sanktuarium zdobią dzieła Adama Kosowskiego, jest tablica katyńska, a kolejny trop prowadzi do generała Józefa Hallera. Gdy w 1957 roku komuniści nie pozwolili mu przyjechać na Jasną Górę, pielgrzymował właśnie do Aylesford. Tradycja trwa do dziś. W tym roku Eucharystii przewodniczy nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii, arcybiskup Buendia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z Człowiekiem. Dziś, proszę Państwa, będziemy mówili o miejscu w życiu i miejscu w Kościele. To jest przecież tak bardzo ważne dla każdego z nas. Moim gościem jest dziś Maciek Buczyński. Witaj.
1: Witam. Dobry wieczór.
0: Kim jesteś, gdybyś miał się krótko opisać?
1: 42-latkiem, żonnym życia.
0: To świetnie. Co przed tobą, a co za tobą?
1: No, przede mną to nie wiadomo, a za mną to już jakiś kawałek historii. Myślę, że pięknej historii.
0: Co robisz?
1: Pracę. Co robię? Dużo. Jeżeli chodzi o pracę, tak? Współprowadzę z bratem firmę zajmującą się montażem wykładzin dywanowych. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Drugą rzecz, jestem menadżerem restauracji.
0: To dużo.
1: Tak, po prostu stwierdziłem, że po 40, kiedy nie zacząć jak po 40.
0: Śpiewasz w chórze?
1: Śpiewam w chórze, śpiewam w zespole, jednym, drugim. Udzielam się generalnie.
0: Twoje miejsce w kościele?
1: Jest.
0: Rozumiem, że bardziej na chórze niż za filarem.
1: Filar nie jest moim ulubionym miejscem, ale tak, w chórze, ale też nie zawsze śpiewamy, nie codziennie śpiewamy w kościele, więc raczej blisko.
0: A wewnętrznie?
1: No, bardzo blisko. Różnie bywa, ale generalnie środek jest. Jądro musi być systemu.
0: O, to ważne. Jaką drogą tam szedłeś, że do tego miejsca doszedłeś?
1: To tak, naturalna trochę w moim przypadku. Ja pochodzę z rodziny katolickiej, wierzącej. Mama to była zawsze, pamiętam, z mamą chodziliśmy na majowe. A że majowe jest z reguły śpiewane, więc już to w ogóle dla mnie było fenomenalne. Natomiast tata przeżył nawrócenie, swoje drugie nawrócenie w wieku tam 40 lat. No i w związku z tym jego drugim nawróceniem, jako prawdziwy noworyż, zaczął wtłaczać nas jak gdyby na nowo w swoją drogę wiary. Bardzo różnymi metodami. Wcale nie powiem, że były to dobre metody. Aczkolwiek, gdyby nie jego taki upór i apodyktyczność wprowadzania tych swoich metod i pokazywanie, narzucania nam w pewien sposób wiary, nam jako rodzinie, to myślę, że nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Po prostu w tej chwili.
0: Jaka to była droga? Do tego jądra mówisz o tym jądrze.
1: Do tego jądra.
0: Że to jest blisko.
1: Znaczy to było generalnie tak, na obrzeżach to było bardzo łatwo, no bo to było tak jak gdyby z takim bagażem, ja byłem z plecakiem, wyruszyłem z plecakiem gotowym, czyli była wiara, kościół, msza święta, pewna tradycja. No to się niosło po prostu jak gdyby rodzinnie. Więc
0: nie wróciłeś tego z plecaka? Po drodze?
1: Nie.
0: Akurat nie wypadało to?
1: Trochę, ale to raczej nawet nie w tym kierunku. To nawet nie było tak. Plecak był po prostu zawsze, bo to było naturalne. Natomiast potem zaczęły się, kiedyś zaczyna się kończyć taka lekkość bytu, tak? No, kiedyś po prostu już przekwitają stokrotki. Trzeba zacząć trochę inaczej postrzegać siebie i swoją sytuację życiową. Aczkolwiek ja miałem zawsze świadomość tego, że Pan Jezus jest przy mnie. Tak? Gdyby to było nieodłączne. I Maryja przede wszystkim, tak? Bo ja już różaniec mówiłem w pełni świadomie od liceum. Także było bardzo blisko. No ale dotrzeć do jądra, ja myślę, że wciąż nie doszedłem jeszcze tak do końca. Mam wizję tego, że to jest i gdzie jest to jądro, gdzie się znajduje, ale żeby faktycznie do niego tak dotrzeć, złapać i trzymać go mocno, to jeszcze, chyba jeszcze przede mną trochę ten moment.
0: Na czym polega bycie w relacji z Bogiem? I kim On jest?
1: Jest wszechmogący. On jest cierpliwość. Dla mnie to jest cierpliwość, miłosierdzie, przebaczenie. A na czym polega? W sumie ja nie wiem, czemu on jeszcze ze mną jest. Tak naprawdę. Patrząc się przez pryzmat tego, w jaki sposób ja jego traktuję. To jest zupełnie dla mnie niewiarygodne, że on cały czas przy mnie jest. Bo cały czas czuję jego taką wielką łaskę, wielką tą rękę, taką ochronną rękę. Ja mam wrażenie, że cały czas ja żyję w takiej bańce mydlanej. To, co się dzieje wokół wśród moich znajomych, w jaki sposób oni żyją, te sytuacje ich życiowe, po prostu dla mnie to są takie... Ja nie wiem, o czym wy mówicie w ogóle. No nie wiem, ja żyję chyba w jakiejś Nibelandii. To, co przeżywają inni wokół mnie, w życiu tego nie przeżył. To oni mogliby pisać książki. Ja tego nie znam. Więc dla mnie to jest taka bańka mydlana.
0: Czyli czujesz się bezpiecznie?
1: Tak. Bezpiecznie. Niespokojnie czasami, jak wiadomo, jak człowiek jest, no ma swoje jakieś myśli i koniecznie chce po swojemu tam ten ster wyrwać i nim kierować i płynąć tą łódką po swojemu. Ale wiem, że cokolwiek by się nie stało, to zawsze wiem, że wyląduję w jednym miejscu, czyli no, na klęczkach przed w kościele, przed Panem Jezusem.
0: No, to mocno zabrzmiało. A był taki moment, kiedy robiłeś zwrot? Mówiąc o pływaniu, tam się robi zwroty.
1: Tak.
0: Jak wieje wiatr, tak, to tak, co jakiś tak, czas, żeby tak. się...
1: Tak. Był, no, taki moment miałem, ale był taki moment, kiedy odkryłem w sobie takie powołanie do kapłaństwa. To było około 30. Przy moim takim pierwszym nawróceniu, bo wiarę niby miałem, a takie pierwsze świadome nawrócenie to było około 30. I wtedy pomyślałem sobie, jakoś tak wymodlone to było przeze mnie, tak mi się zdawało, że Panie Jezu, Ty chcesz, tak, żebym ja szedł w tę drogę, to było tak. Więc zacząłem od jezuitów. To dla mnie była naturalna droga jakoś, bo ta jezuicka wspólnota i duchowość jakoś była mi bliska, jest mi bliska. Potem mówię, no jak nie jezuici, to dominikanie, no z deszczu pod rynnę.
0: A więc, czemu nie jezuici?
1: Bo oni odmówili. No oni odmówili, więc mówię, no dobra, to jak nie oni, no to pojadę na jakiś weekend rozeznaniowy do dominikanów. I to akurat myślałem, że jak co, ale to dominikanie to już mnie przyjmą, no bo to oni przecież biorą sam wszystkich, takie przynajmniej jest moje wrażenie. Oni się nie oglądają, po prostu biorą jak leci. Więc wydawało mi się, że też mi podziękowali. No i ostatecznie po dominikanach wtedy się na Pana Boga obraziłem. Mówię, słuchaj, albo ty mi mówisz, chcesz mnie, albo weź się ogarnij, bo mówię, ja już nie jestem w stanie, ja już nie wiem teraz, co chcesz ode mnie. I wtedy był taki świadomy, mówię, no tak, nie, to mam cię w nosie po prostu. I spadaj na szczaw, nie potrzebujesz mnie, nie chcesz mnie, w takim razie to ja się postaram po swojemu zatroszczyć o to. Natomiast rzeczą faktycznie, dlaczego zostałem odrzucony? Ja nie ukrywałem swojej seksualności w tych rozmowach. No bo stwierdziłem, że i Pan Bóg nie chce faktycznie i wziąć się do siebie, tutaj jako w swój zakon, że faktycznie posłać mnie do ludzi, no to jest rzecz taka, która musi być powiedziana po prostu. To nie mogę tego ukrywać w żaden sposób, więc i u jezuitów, i u dominikanów tego nie ukrywałem. No i w związku z tym spotkałem się z odmową. No ale to był taki moment, że się odwróciłem od Pana Boga. No a drugie takie odwrócenie to miałem jakoś na początku tego roku. Też było takie odwrócenie, że dosyć, czas jest dla mnie teraz już. Trzeba coś ze sobą zrobić, znaleźć takie miejsce prawdziwe. Wierzyłem, zacząłem pracować właśnie w restauracji jako menadżer, to bardzo skonsumowało mój czas, ale w związku z tym, że praca była na tyle absorbująca, że życie moje religijne po prostu padło zupełnie. Jak gdyby wszystko było podporządkowane pracy. Jednej i drugiej tak naprawdę, no bo jak gdyby rana wykładziny, a potem od południa restauracja, potem w międzyczasie znowu wykładzina i tak dzień w dzień, 7 dni w tygodniu właściwie. I to było takie doświadczenie, które tak zupełnie zmieniło moją optykę spokojnego życia, tej banieczki troszeczkę. No ale w związku z tym, że odszedłem zupełnie, jak gdyby praca, się skupiłem na pracy, to ten Kościół i Pan Bóg, ta relacja była taka, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, nie? To było takie drugie odejście.
0: Kiedy szedłeś do jezuitów, nie miałeś strachu, że oni ci właśnie odmówią?
1: Nie, dlatego, że ja wiedziałem, że oni długo rozeznają. Mhm. Więc ja wiedziałem, że jeżeli oni mi odmówią, to jak gdyby nie będzie mi przykro, mogę nie zrozumieć tej decyzji, ale z kolei wiem, że oni poddają wszystkie swoje decyzje długiemu rozeznaniu. I oni mi dali mi odpowiedź po 3 tygodniach. Ja miałem taką pewność, że w tym momencie wiem, że to jest dobrze rozeznane. W duchu świętego Ignacego. Więc nie miałem do nich pretensji.
0: A nie poczułeś się, że to cię Bóg odrzucił?
1: Nie.
0: Czy to błąd systemu? Może ludzie się pomylili?
1: Nie, bo wiesz co, miałem potem taką kolejną sytuację, czyli już jak już skończyło się jeden zakon i drugi zakon, to potem był jakiś czas minął, stwierdziłem, że może faktycznie, może to nie droga zakonna, tylko kapłańska, w sensie zwykłego kapłaństwa takiego seminaryjnego. I złożyłem, tak nie byłem do końca przekonany, czy zgłaszać się do seminarium, ale z kolei stwierdziłem, no dobra, no to jest ostatnia moja próba pójścia w tym kierunku, tak? Mówię, jeżeli Panie Boże, faktycznie chcesz, a gdzieś tam cały czas czułem takie powołanie do życia w kapłaństwie, więc pomyślałem sobie, że i Ty chcesz, no to zobaczymy, jak będzie. Byłem wstępnie umówiony z księdzem, tym, który zajmuje się generalnie powołaniami tutaj w seminarium warszawsko-praskim, na rozmowę. I już miałem konkretnie. I ja byłem cały czas taki nie do końca przekonany. I tak rano modląc się, mieliśmy się tam spotkać po południu chyba. I rano się modliłem akurat intensywnie. Mówię, Panie Jezu, mówię, słuchaj, jeżeli Ty chcesz, no to spotkanie się odbędzie. A jeżeli ktoś zadzwoni do mnie i odwoła to spotkanie sam z siebie, bo ja tego nie chcę odwoływać, pójdę po prostu w ciemno. A jeżeli zadzwoni do mnie ktoś i odwoła to spotkanie z jakiegokolwiek względu, to będzie bardzo dla mnie wyraźny znak, że faktycznie to nie jest dla mnie droga. No bo już 2 razy mi odmówiłeś, ja próbuję 3 raz, do 3 razy sztuka, zobaczymy, co będzie. I zadzwonił sam ksiądz do mnie, odwołując spotkanie, dlatego że się przeziębił. No i od tamtej pory stwierdziłem, dobra, to już wiem. Gdybym mam taką pewność, gdzieś zawsze mam taką pewność w swojej drodze życia, czy to duchowego, czy w ogóle z życia, centralnie, generalnie, że daję pewnym rzeczom, to nie jest może kwestia rozeznania, tylko pozwalam sobie dać czas na pewne rozwiązania, na pewne przemyślenia, albo na pewne sytuacje. działam z reguły szybko, jestem prędkim człowiekiem, nie wiem, rodzice się bardzo śpieszyli chyba, ale po prostu mam taki dynamizm sobie dosyć i wszyscy się śmieją po prostu, że jesteś za szybki, ja nie mogę inaczej, nie potrafię. Ale są takie rzeczy, na przykład tak jak kapłaństwo, tak jak pewne prace, przemyślenia, ważniejsze decyzje, ja zostawiam temu czas, żeby odleżało się chwilę. I potem to rozwiązanie się znajduje wcześniej czy później, więc...

0: Minęło 12 lat od tego zakrętu, o którym mówisz, bo to jest niesłychanie ważny temat. Odkrycie w sobie homoseksualności i pewien rodzaj drogi. Mi się kojarzy ta droga z samotnością pewną i z odnalezieniem siebie w społeczeństwie, w kościele właśnie. Jaka to była droga u ciebie?
1: U mnie ta droga była trochę takim zaskoczeniem, bo ja sobie dosyć późno zdałem sprawę z własnej seksualności, tak? Do mnie to jakoś nie docierało. Ja przez całe, do liceum, myślę, że do końca liceum, jeszcze początek może studiów, ja cały czas próbowałem założyć rodzinę. Bardzo mi na tym zależało, bo ja sam jestem z rodziny wielodzietnej, więc mi zależało taki obraz rodziny pełnej, to żona, gromada dzieci, dom, wspólnota, taka rodzinna, moja prywatna. I dla mnie to było, mimo nawet, że po prostu wiedziałem, że w ogóle takie zainteresowania są, ciało reaguje na co innego niż głowa i serce. Więc miałem taki rozdźwięk. I dopiero tak naprawdę po 20 roku życia, tak nie wiem, czy nie w połowie, ale jakoś może na początku 20, zorientowałem się, że to nie będzie tak działać, to nie ma takiej opcji. Natomiast w tym wszystkim, jak gdyby ja nigdy nie miałem buntu przeciwko Bogu na to, co się dzieje, bo ja to traktowałem na zasadzie, no okej, no tak mam po prostu. Skąd się to wzięło, więc i tą samotnością też nie było u mnie tak bardzo wyraźnie, dlatego, że ja zawsze byłem zaangażowany w wiele rzeczy. Ja jestem organizatorem wyjazdów, spektakli, teatrów, prowadzeniem zespołów. Dużo rzeczy dzieje się w moim życiu tak naprawdę. Ja właściwie nigdy nie nudziłem się sam ze sobą. Zawsze potrafiłem sobie tak znaleźć czas, że tu byłem u przyjaciół, tam jeździłem, ja mam 10 chrześniaków. No więc czas po prostu, nawet by skupić się na samych chrześniakach.
0: Jest go za mało.
1: Dokładnie, do drużyny. Więc zawsze dla mnie ten czas po prostu jest taki, że on mi przelatuje tak szybko, że ja nie mam czas na nudę. U mnie to jest bardzo wąski zakres tak naprawdę w całym roku. Więc ta samotność nie była tak odczuwalna. Między 20 a 30 zaczęli się ludzie już parować. I to był taki pierwszy moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że no ja tego mieć nie będę. Ale z kolei to był jeszcze taki moment, gdzie to były początki małżeństwa, jakieś takie fazy, pierwsze stany, pierwsze kroki, gdzie ja uczestniczyłem wciąż na tych starych zasadach, czyli z takiej koleżeńskiej, pojedynczej, singlowej wersji wkroczyłem w życie rodzin. Mój tata to określał, że ja żyję życiem innych ludzi. Myślę, że miał rację, ale dzięki temu, że byłem w tym czasie z nimi, z tymi innymi ludźmi właśnie, to ta moja samotność była jakaś... Znaczy tej samotności w sumie nie było. Nie odczuwałem tego aż tak bardzo dramatycznie. I teraz kolejna dekada, 40. No znowu zupełnie co innego, bo już gdzieś tam te znajomości już nie są takie same. Już ja sam jestem na innym etapie mojego życia. No i tu był taki element, już mówię, okej, to ta samotność jest już trochę gorsza. Bo już widzę tą 50, kolejne wieki, kolejne dekady idące i perspektywa już jest no inna, że jak ma się 30 lat, nie?
0: Ale jeszcze wróćmy do tych wcześniejszych momentów. No dobrze, zrozumiałeś coś, że może twoje życie będzie inne, że może to jest inna droga, w porządku, wewnętrznie to jakoś odczuwasz, ale co z tym robisz?
1: Wiesz co, ja to zostawiam Panu Bogu. Co mam zrobić? Dla mnie same poznanie własnej seksualności, ja jak gdyby dochodziłem do tego, nie? To nie było takie nagłe, matko kochana, tu i teraz jestem. Dla mnie to było nagłe w momencie, kiedy musiałem powiedzieć o tym rodzicom. To była taka faktyczna wtedy deklaracja, że to musiało nastąpić. Musiałem podjąć decyzję, okej, to jest ten moment. Już kiedy chowanie się po kątach, tam w sensie w rozmowach takich, nie? Teraz muszę stanąć w prawdzie. Powiedzenie o tym rodzicom to był taki bardzo trudny element. Szczęśliwie dla mnie, może nie dla nich, ale dla mnie było to, że ja w tym czasie pracowałem za granicą. Więc ja po prostu rzuciłem bombę i uciekłem. A żeby oni sami to mogli sobie przetrawić. Ale to była taka pierwsza rzecz. Więc ja na dobrą sprawę w moim życiu niewiele się zmieniło.
0: Ile miałeś wtedy lat, kiedy powiedziałeś?
1: 27.
0: Rzuciłeś bombę i uciekłeś, ale przecież wracasz. Więc pewnie dla ciebie jest ważne, co myślą, co... Nie wiem, czy jakieś oczekiwanie, nie? Czy nie odrzucą, czy przyjmą. Pewnie jakoś każdy ma różnie w rodzinie.
1: No tutaj było akurat... Ja wiedziałem, że mama to na pewno się załamie. No bo to było oczywiste dla mnie, że będzie bardzo ciężko to przeżywać. I faktycznie tak było. Nie wiedziałem, jak zareaguje tata. Z drugiej strony, będąc już jak gdyby na kontrakcie takim dwuletnim, moja samoświadomość była na tyle już ugruntowana, że cokolwiek... Nie, znaczy na pewno byłem święcie przekonany, że nie zostanę odrzucony. mogę się spotkać z niezrozumieniem, mogę się spotkać z tym, że będą koniecznie próbowali mi znaleźć rozwiązanie. Takie, myślę, że chyba każdy to przechodzi, znaczy nie wiem, czy każdy homoseksualista to przechodzi, ale zawsze jest coś takiego. A ty nie spróbowałeś, to ty nie wiesz, o co chodzi. No, więc naprawdę. Są takie rzeczy, które gdzieś tam są wkodowane, tak? W naturę heteroseksualnego faceta po prostu. Ja nie wiem, jak to działa, ale wydaje mi się, że gdzieś to jest, bo prawie w każdym przypadku spotkałem się dokładnie z tym samym. Także, a ty nie wiesz, co. Byś był z dziewczyną, to byś zobaczył. Ja mówię, naprawdę nie muszę. Więc bałem się trochę tego, bałem się taty, podejścia taty do tego tak naprawdę. Ale przez to, że miałem jeszcze kilka miesięcy, zanim wróciłem do domu, potem jeździłem, tylko wracałem do domu raz w miesiącu, więc ten temat tak trochę się toczył sam, rozszedł się po kościach, były komentarze i w końcu się uspokoiło. Bo ja mówię, słuchajcie, ale to się nic nie zmieniło. To, że wy wiecie dopiero teraz, to trwało już lata całe wcześniej. Ja nie jestem inny teraz. Wy się na mnie możecie inaczej patrzeć. Możecie widzieć, że moje zachowania są, mogą być troszeczkę inne, albo może moje komentarze troszeczkę inne są, tak? Ale nie zmieniło we mnie. Ja jestem tym samym człowiekiem, którym byłem wcześniej. I jak gdyby to też dotarło do rodziców moich, tak? Bo moje rodzeństwo, część się chyba domyślała, część nie. Nie wiem, jakoś w sumie do końca, żeśmy na ten temat nigdy rozmawiali. Oni to przyjęli wszyscy. Czyli nie spotkałem się z takim totalnym odrzuceniem.
0: To jest energia w życiu.
1: No tak.

0: No to cię jeszcze zapytam o jedno, bo to jest strasznie ważne. Każdy człowiek tęskni za miłością, za relacją, za tym, żeby nie kończyć każdego dnia w samotności na przykład, nie? A to jest taki trudny wybór. Jesteś w kościele, no i czy te drogi ci się nie rozchodzą?
1: No, rozchodzą się. Znaczy...
0: Przecież są różne, nie wiem co, można szukać w jakichś wspólnotach ewangelickich, gdzie załóżmy jest no, zupełnie inne pojęcie być może, nie? Gdzieś tam relacji. Można szukać jakichś wyjść, tak?
1: No ale to jest takie naginanie prawa.
0: No tak?
1: No wiadomo, no, tak. Że wszystko można zrobić. Można równie dobrze po prostu pójść w tango i odwrócić się napięcie. I...
0: No to każdy może pójść.
1: No dokładnie, nie? Ale tutaj akurat dla mnie po prostu zbawienie jest w kościele katolickim. No nie ma innej opcji. W związku z tym wybieranie tylko dlatego, żeby mi pasowało bardziej, to jest w ogóle kłamstwo, no fałsz absolutny, tak? I zalatuje herezją, więc ja tutaj nie widziałem nigdy innej drogi i opcji dla siebie. No, faktycznie jest, mówię, ta 40 trochę też weryfikuje. Ten wiek pewien zaczyna i ta zmiana perspektywy po prostu tego życia, ten wiek jest coraz... Już, idziemy w dłuższą stronę, już nawet tak same ciało już przestaje być atrakcyjne, więc nawet tak jak do 30 to jeszcze mogłem sobie powiedzieć, wow, no to jest, no dobra, no to jakbym kiedyś, jakby się coś wydarzyło, to jeszcze jakoś, ale teraz zaczynam być już takim starym dziadem, nie w sensie takim może dosłownym, ale jednak już to trochę inaczej zaczyna działać we mnie i w tym momencie tak sobie pomyślałem, kurde, moje doświadczenie, jak gdyby w ogóle wcześniejsze wybory, jak gdyby i ścieżka życia, no tak się układała, że ja tak ominąłem całą tą sferę seksualną, całkowicie cielesną. To tak jakoś Pan Bóg tak dawał, że nawet jak były jakieś zachwiania, to tak naprawdę ja to, tak mówię, taka bańka po prostu, tak bokiem, tak po płciźnie ewentualnie, na chwilę w mieliznę, ale za chwilę znowu z powrotem na grunt. Cały czas nie było takiej potrzeby silnego parcia na to konieczność. Natomiast teraz ja widzę te sprawy zupełnie inaczej, nie? Widzę też to, że nawet taka samotność w tym kontekście, no wracam zryty po pracy. Nie dość, że pracuję na dwa etaty. Jest to uciążliwe. Cały czas ilość spraw piętrzących się w głowie po prostu jest tego multum. I oczywiście mogę sobie usiąść na kanapie, włączyć sobie Netflixa albo cokolwiek innego i na przeglądarkę włączyć jakikolwiek film, obejrzeć. No ale jestem sam na tej kanapie. Staram się temu nie poddawać, aczkolwiek mówię, no był taki moment no, w tym roku, że po prostu mówię, no nie, koniec, może czas jest wreszcie znaleźć coś dla siebie. Mówię, albo spróbować. I miałem taki epizod w tym roku faktycznie, że poznałem kilku chłopaków, tak na zasadzie nawet taki po prostu, żeby nie powiedzieć, że nie mam, mam przyjaciół jak gdyby homoseksualistów, tak? Mój najbliższy przyjaciel jest osobą homoseksualną, który on wybrał konkretnie tą drogę życia. Po prostu poszedł i on z kościołem nie ma wiele wspólnego. Nigdy chyba nie miał. On po prostu, jego ścieżka życiowa po prostu tak się ułożyła, że jest teraz partnerem i w ten sposób żyją. Ja nie byłem w ogóle w tym środowisku, ponieważ chór kościelny, zespół, no może nie kościelny, ale jednak. Życie wokół parafii. No cały czas wiara, kościół, więc tam nie spotykam takich osób jak ja. Albo przynajmniej nikt się nie chwali tym, że jest homoseksualistą wierzącym i próbującym sobie radzić z własnym życiem. Więc miałem taką próbę posmakowania tego życia. No i nie, wróciłem. To, co gdzieś tam budowało się w mojej głowie jako takie super fajne rozwiązanie, miałem świadomość tego próbując, zaczynając tę drogę. Byłem święcie przekonany, że to w ogóle nie wypali. Ja wiedziałem po prostu, że ja tego nie wytrzymam na drodze duchowej. Bo ja wiem, że po prostu jestem tak jakoś solidnie wbudowany, to jądro, o którym mówiliśmy na początku, jest tak mocne, że ono w końcu przeważy. Pomyślałem potem, że to nie ma sensu w ogóle. Takie poszukiwania muszą spełznąć na niczym w moim konkretnym przypadku, bo stoi w takiej sprzeczności ze mną, z wiarą, wiara, która stała się częścią mnie. Takim żywym elementem, żywym organizmem we mnie, nie? I pomyślałem sobie, że to no nie ma opcji, tak? Walka trwa. Nie mówię, że nie. Więc to cały czas gdzieś jest, tak? Ja myślę, w każdym z nas gdzieś ta jest chęć potrzeby, bo są takie momenty słabsze i momenty lepsze. Ale ta walka cały czas we mnie trwa, ale wciąż, jeżeli jest upadek, to jest konfesjonał. To nie ma innej opcji. Ja nie widzę innej drogi dla siebie.
0: To jest droga wszystkich.
1: No dokładnie, no.
0: Ale myślę sobie też o tym, ta samotność nie bez powodu, bo przecież tak jest, i to słyszałem nieraz w relacjach małżonków, którzy kilkadziesiąt lat mają stażu, ta relacja wypełnia do pewnego momentu, a dalej już nie. I dalej wypełnić cię może Bóg. Tam jest jakaś większa głębia, tam już człowiek nie wchodzi. myślę, że to przed każdym z nas oby stanął taki, takie zaproszenie, nie? Do pójścia dalej.
1: Czy dla mnie to jest taka bardzo oczywista prawda. Taką historię czytałem z Mądrości Ojców Pustyni, że jeden z tych zakonników zmieniał miejsca. W końcu jeden z tych ojców pustyni świętych powiedział: bracie, mówię, możesz zmieniać miejsca, ale od siebie nie uciekniesz. I jakoś utkwiło mi to w pamięci i uważam, że to jest zgodne z prawdą. No, ja przed sobą nie ucieknę, gdziekolwiek bym był. No, mogę jeździć za granicę, mogę jeździć wszędzie, mogę oglądać, mogę zwiedzać, ale to jest tylko rozproszenie chwilowe. Jeżeli nie będzie tej głębi we mnie, jeżeli ja nie odnajdę tej głębi, tej Bożej głębi w sobie albo tego celu, no to ja będę przez cały czas nieszczęśliwy, albo będę cały czas wybierał między, będę no, takim no, pyłkiem na wietrze. No. Jak mnie dmuchnie tam, to polecę tam, a w drugą stronę. To nie ma sensu.
0: Co się wydarzyło między 30 a 40? Bo pierwszy zakręt, pierwsze nawrócenie było, teraz drugie, a między tymi obydwoma?
1: Wiesz co, życie. To po prostu jak już wiedziałem, że Pan Bóg jak gdyby nie wybrał mnie do kapłaństwa, tak, bo to był taki moment na kapłaństwo na początku 30 lat mojego życia, to wiedziałem, że czas pożyć po prostu, pozwiedzać. Ja myślę, że ten taki okres w ogóle jakoś tak mi śmignął bardzo błyskawicznie. To był czas wyjazdów, organizacji, cieszenia się życiem tak naprawdę, nie? No i przede wszystkim takiego życia też z ludźmi. Ja mam bardzo dużo znajomych, cudownych przyjaciół. Mam właśnie dużo takich rodzin, przyjaciół, gdzie mogę po prostu pojechać w każdym momencie i spędzić z nimi czas, zostać na noc. No, wiele rzeczy się dzieje. Jak gdyby po prostu te 30 to była takie, ta dekada taka, myślę, między 30 a 40 to był taki bardzo fajny czas, w sumie czas.

0: Co znaczy słowo duchowość dla ciebie? Bo chciałem zapytać o takie spotkanie z Bogiem, które było dla ciebie bardzo ważne.
1: Duchowość, wydaje mi się, że duchowość to jest taki moment, dla mnie to jest pewność. Pewność obecności, o tak. Dla mnie to jest duchowość. Znaczy ja to tak odbieram. Dlatego, że miałem wielokrotnie w czasie modlitwy, albo nawet niekoniecznie w czasie modlitwy, mam całą taką stałą pewność, że świat duchowy po prostu jest już, no nie jest we mnie, ale jest ze mną jakoś, tak otacza mnie ten świat duchowy. No, od najdrobniejszych elementów tak naprawdę, gdzie to się składa i tak, dlatego tak jak gdyby, ja tego nie oddzielam w żaden sposób. Duchowość, w sensie spotkania z Bogiem, to jest trochę wyższy poziom tego samego, moim zdaniem. Po prostu jest przejście. No jeżeli żyję i jadę na przykład i po prostu wszyscy się śmieją ze mnie, ale ja uważam, że to jest taki, no albo to mój anioł stróż tak działa, albo ewidentnie to jest jakaś taka łaska Boża. Miejsca parkingowe pod samym wejściem. Wszędzie. Czy to jest teatr, czy to jest sklep, czy to jest cokolwiek. Zawsze mam miejsce parkingowe przed samym wejściem.
0: Wow, który to anioł? To twój stróż.
1: Ariel. Mój się nazywa Ariel.
0: Dobra, biorę.
1: Po prostu, słuchaj, zawsze tak jest, zawsze tak mam. To są takie, to są drobiazgi, bo ludzie, ja mówię, że, znaczy czasami zdaje mi się, że nie widzimy, nie potrafimy zauważyć Pana Boga w tych drobnych sytuacjach. Takich drobiazgach po prostu, nie? Czy tak na przykład już też w formie żartów zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie coś tam, nie wiem, w relacji z drugą osobą, coś powiedziałem, coś tak pod nosem, zemlołem przekleństwo jakieś, bo ktoś mi tam nacisnął na pięty, na odcisk. I w tym momencie po prostu takie, zaraz sam się potknąłem. Po prostu takie centralnie, to jest fizyczne. W sensie potknąłem się, kurde, o nieistniejącą przeszkodę na podłodze. Albo zaraz po prostu się walnąłem, coś tak dalej. A ja mówię, dobra, już wiem. Więc to jest taka duchowość, to jest dla mnie coś takiego codziennego, które po prostu, które cały czas gdzieś toczy się we mnie. Natomiast spotkanie z Panem Bogiem wielokrotnie miałem takie, nie wiem, czy namacalne, trudno powiedzieć namacalne, ale ja to tak traktowałem jak namacalne. Przy jakichś takich problemach, jedną taką sytuację szczególnie jakoś pamiętam. W czasie porannej modlitwy akurat jakoś tak byłem, siedziałem po turecku, miałem po prostu dłonie tak rozłożone do góry na kolanach, bo tak sobie siedziałem, w ten sposób się modliłem w ciszy. I jakaś taka myśl mi przyszła, że no, czeka mnie jakaś taka ciężka droga, ciężka decyzja, że coś, miałem jakąś przeszkodę, już teraz nie pamiętam na to, co chodziło. Ale że tak, no, jeżeli będziecie ze mną, tak, Jezusie i Maryjo, będziecie ze mną, to ja wiem, że dam radę, tak, na tej zasadzie. Tylko bądźcie ze mną, bo ja pójdę tą drogą, tak, jakkolwiek by nie była, tylko, no, nie chcę iść sam. I w tym momencie na tych dłoniach poczułem z jednej strony, jak mnie łapie Jezus, a z drugiej, jak mnie łapie Maryja. Po prostu i fizycznie podciągał, jak gdyby mnie wciągają, żebym już wstawał, bo już czas najwyższy ruszyć, tak, chodźmy. No, namacalne. Wiadomo, że nic fizycznie się nie stało, tak? Ale to było taki namacalny dowód tego, że to jest cały czas wokół. To się cały czas, jak gdyby tam pływamy, nie? W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
0: Powiedziałeś to niedawno, że gdybyś ty wybrał tą ludzką relację, to byś może stracił tą duchowość. Mm-hmm. To może to byś właśnie stracił. Tą relację.
1: Tą relację bym stracił na pewno i miałbym takie nieodłączne wrażenie tego, że krzywdzę tego, który mnie kocha najbardziej. To jest taka dojmujące. Dla mnie, znaczy ja staram się kierować zasadą lekarską trochę, tam primum non nocere, tak? Po pierwsze nie szkodzić. W relacjach z każdym człowiekiem to jest pierwsza taka podstawowa dla mnie zasada. W związku z tym, jeżeli miałbym wybrać tą drogę, to wiedziałbym, że świadomie, zdecydowanie świadomie odcinam się od źródła miłości. Od źródła życia. I to we mnie po tylu latach, jak gdyby, no skoro zaczęło się to po 40, to miałem dosyć długi czas, żeby sobie to życie poukładać. I Pan Bóg mnie tak prowadził na mojej drodze życia, że pewne sytuacje mi sam wyjaśniał. Albo dlaczego tak się dzieje, albo czego tak się dzieje, albo czego to się wydarzyło w tym momencie. I to przychodziło po jakimś czasie. I po jakimś czasie dostawałem taki pstryczek w ucho, gdzie sobie tak żarówka się zapalała. A, to dlatego. A to teraz już rozumiem. No i dlatego tak to działa. Dlatego teraz odejście od tej duchowości w tym momencie, wybierając to życie, to wiem, że po prostu nawet teraz, nawet w tym roku, to dla mnie to było takie, analizując teraz, kiedy wróciłem na, nie to, że wróciłem na łono Kościoła, ale gdyby, no, mówię, dobra, nie, koniec, decydujemy się, odcinam pewne wątki, odcinam, wracam tutaj, gdzie byłem. Bo wiedziałem, że on czeka na mnie, nie?
0: Powiedziałeś na początku 42-latek głodny życia.
1: Tak.
0: Czego głodny?
1: Wiesz co, pasji chyba takiej ciągłej. Tego, że mi się będzie chciało wstawać codziennie, tak, że nie będzie to element, że w tym momencie powiem, nie chce mi się. albo mam dosyć, albo rzucam to, albo nie będę ciekawy, że stracę ciekawość po prostu świata.
0: Co się jeszcze może wydarzyć?
1: No, pojęcia nie mam.
0: Energia jest życiowa wysoka, świat tętni.
1: No, wszystko się może wydarzyć. Wiesz co, ja to zostawiam Panu Bogu, tak się na tą sprawę, bo tak nie mam tak konkretnego celu takiego, będę za 5 lat, widzę się w tym, tutaj taka perspektywa. To było najdurniejsze pytanie, jakie w życiu słyszałem w każdej rozmowie o pracę w korporacjach. Jak się widzisz za 5 lat? Na pewno nie u was w firmie, tak? Dla mnie po prostu wiem, że jest tyle ciekawych rzeczy, tak jak praca w restauracji w tym roku. Ona spadła do mnie z nieoczekiwanie w ogóle, zupełnie, tak? Ja prosiłem Pana Boga, mówię, Panie Boże, już mam dosyć tej rodzinnej firmy, już nie chcę mi się pracować. No siedzę w tych wykładzinach już te 14 lat. Naprawdę już nie chcę, tak? Nie wiedziałem, żeby się od czego się oderwać, ale ja już mówiłem swoim braciom, mówię, słuchajcie, ja już się wypaliłem, już co mogłem zrobić, to zrobiłem. To już w ogóle mnie nie ciągnie i nie chcę... Nie sprawia mi tej przyjemności, co zwykle. Bo te czynności są powtarzalne. Gdyby zmieniały się trochę okoliczności, ale czynności są powtarzalne. I tu nagle taki trach z nieba. Po 7 latach kolega, sąsiad zadzwonił do mnie z jakąś głupią sprawą, zaprosił mnie na kolację. No a nie mówię, a Maciek, a może jakbyś tak szukał, to... Ja mówię, okej. Okay. Jeżeli to się nagle zdarza z dnia na dzień, takie wydarzenia, i tak, ja zostałem to Panu Bogu. Ja po prostu jemu mówię, słuchaj, coś trzeba zrobić, albo coś trzeba zmienić. Trochę czasami mam wrażenie, że Maryja też tak jak w tej Kanie Galilejskiej. Ona widzi wcześniej. Ona widzi wcześniej, tam idzie do Jezusa, bo już im wino skończyło, nie? To weź tam.
0: Mówisz o niej nie pierwszy raz. Mówiłeś też o modlitwie, że rano się modlisz. Jak się modlisz?
1: No ostatnio dosyć schematycznie. Ta modlitwa w tym roku jest taka bardzo schematyczna, ale jakoś zawsze starałem się chodzić, uczęszczać i staram się cały czas na codzień na mszę świętą, bo to jest źródło stabilności, o tak bym powiedział może. Taki stabilizacja, podładowanie prądu, nie? Taka ładowarka moja. I pomimo tego, i może teraz w obecnym czasie staram się być wierny, o tak, bardziej. Czyli taka może osła duchowość, ale... Czy nie duchowość, taka osła relacja, ale wiem, że wierność. Teraz to bardziej bym określił jako wierność.

0: Słuchaj, jeszcze cię zapytam, czy ty to odczytujesz jako może jakiś rodzaj drogi konkretnie, bo jeszcze przed wejściem do studii rozmawialiśmy, że mówisz, przecież jest nas gdzieś tu więcej, nie? Mhm. Takich właśnie ludzi, którzy są homoseksualni, nie mają małżeństwa, tak wybrali, idą w kościele pewną drogą. Może to jest właśnie taka droga. Może ktoś słyszy teraz te słowa i myśli sobie, tak, może to moja droga.
1: No, to ja myślę, że czy, tak to trochę odczytuję, że to może być jedna, z takich dróg, która gdzieś tam poprowadzi, też może być ciekawe miejsce. Nie wiem, nie czuję się na tyle w tym momencie jako jakiś tam lider czegokolwiek, wspólnoty, czy takiego ruchu w ogóle, nie wiem, męskiego w kościele. Natomiast byłem w męskiej wspólnocie, gdzie byłem też szczery z chłopakami w tym czasie na temat własnej seksualności. Gdy ta decyzja, gdyby moja decyzja zapadła o tym, żeby im tam powiedzieć, wyjść z tym jak gdyby do ludzi. I był taki moment chwilowy, że nawet liderzy tej grupy powiedzieli, że słuchaj, to jest dosyć ciężki temat, trudny temat, ale ten temat jest. I nawet we wspólnocie wiem, że są ludzie, którzy się borykają z podobnym problemem jak ty, że są w męskiej wspólnocie Kościoła katolickiego, ale problem jest. Jeżeli Pan Bóg, tak jak no, Pan Bóg coś postanowi z tym zrobić dalej, tak, że jeżeli komuś moje doświadczenie, ta dzisiejsza audycja komuś pomoże albo zobaczy, że no jest, wybór jest jeden tak naprawdę. Wiem, że walka będzie, bo to zawsze jest walka i to, tego nie unikniemy, nie? Ale może to jest jakiś tam przyszłość w tym.
0: Powiedziałeś o męskiej wspólnocie. Co to dla ciebie znaczy być mężczyzną?
1: Być prawdziwym, być odpowiedzialnym, być konsekwentnym, może nie tyle nie poddawać się, co być rozważnym, może w ten sposób. No i przede wszystkim też słuchać ludzi, słuchać innych. No to jest kwestia tej takiej rady. No, dar rady to jest jednym z darów Ducha Świętego, nie? I przede wszystkim też mi się wydaje, że zdawać sobie sprawę, że popełnia się błędy.
0: A miłość?
1: Co to jest miłość?
0: Tak.
1: Odpowiedzialność. Miłość to odgadywanie potrzeb drugiej osoby, odkrywanie tych potrzeb, staranie się albo dbanie. No i myślę, że takim miłością jest, jednym z cech miłości głównie to jest oddawanie siebie drugiej osobie. Tak. Albo przynajmniej rezygnacja z siebie wtedy, kiedy druga osoba tego potrzebuje.
0: A wiara?
1: Seria niefortunnych zdarzeń po prostu. Trudnych pytań. Co to jest wiara? Wiara to jest wierność. Wiara od wierność, no ale tak, to jest wierność. Czyli w tym przypadku i nawet jeżeli tego nie czujesz, albo inaczej po sobie powiem, jeżeli ja tego nie czuję pewnych rzeczy, jeżeli nie ma we mnie tych skowronków, albo takiej codziennej, nie wiem, fascynacji, Boże, dzisiaj wstałem, jest cudownie, otwieram ręce, Panie Boże, dziękuję Ci, chwała Tobie i tak dalej, to wiara polega na tym, żeby ja wiem, że jesteś. I to ci musi wystarczyć dzisiaj. Nie prowokuj mnie, tak? Na tej zasadzie. No nie prowokuj mnie. Wiem, że jesteś. To powinno starczyć. Musi ci to dzisiaj starczyć, tak? A ty zadbaj o to, żeby ten dzień się skończył dobrze, tak?
0: Jeżeli ktoś nas teraz słucha, chłopak, dziewczyna, który szuka drogi w życiu, drogi w kościele, jest wierzący z rodziny katolickiej, czy też odkrył swoją wiarę, no i odkrywa w sobie homoseksualizm. Przeszedłeś już kawał drogi, miałeś parę zakrętów. Co byś mógł mu poradzić, powiedzieć?
1: Oj, pierwsza rzecz, która na mnie zadziałała, to jest msza święta. Codzienna. Wiara się nie rodzi, bo to kwestia wiary tak naprawdę. Wiara się nie rodzi z siedzenia i słuchania YouTube'a, mądrych księży. Częściowo potem to pomaga. Ale pierwsze to jest spotkanie z Panem Jezusem fizycznie. W Komunii Świętej, w sakramentach. I tutaj nie ma. To trzeba być konsekwentnym. To trzeba być po prostu, nawet jak nie wierzysz, że tam istnieje, albo nie czujesz tego, że Pan Bóg tam jest, siedzi w tym sakramencie, cokolwiek nie mówi do ciebie. Trzeba mu to wykrzyczeć, tak? Ja to wykrzyczałem, takie krzyki mojej wiary, albo mojej niewiary było, miałem parę w swoim życiu. Ja mówię, Panie, zrób coś. Mówię, ja już nie potrafię. Ja sobie sam nie radzę. Wszystkie moje po prostu środki się wyczerpały. Ja tego nie ogarnę. Więc jeżeli ktoś się spotyka z takim problemem, to przede wszystkim codzienna komunia święta, codzienna msza święta i składać to Panu Bogu uparcie, uporczywie, a przede wszystkim zaprosić Go do siebie. Po prostu, Panie, przyjdź. Ja nie ogarniam, Ty przyjdź. Masz przyjść do mnie, masz przyjść do mojego serca i zrobić porządek z tym, co jest w Tobie. I On zrobi. On przyjdzie tylko na twoje zaproszenie. I tylko wtedy Pan Jezus reaguje, jeżeli ty go zaprosisz do swojego serca. Jeżeli go nie zaprosisz, to nic nie ugrasz. Pan Bóg oczywiście na szczęście jest miłosierny i ma wszystkie środki, żeby pomóc ci w życiu, bo kocha cię, jesteś jego dzieckiem, tak? Natomiast następna rzecz, myślę, że potem przychodzi z wiarą, przychodzi akceptacja i potem coś dalej, bo nie wiem, czy kapłan w jakikolwiek sposób pomoże. Jeżeli masz znajomego kapłana, jeżeli ktoś ma znajomego kapłana, który faktycznie, z którym fajny jest kontakt i ma z tym problem, i jeżeli ten kapłan faktycznie będzie przygotowany na to, żeby coś takiego usłyszeć i cokolwiek doradzić, no to śmiało, to idź w kierunku kapłana, spotkania z kapłanem.
0: Czułeś się przez kapłanów zrozumiany?
1: Ja miałem szczęście, że tak. Znaczy, ja nie szukałem w ogóle zrozumienia u kapłanów przede wszystkim. Mhm. Ja tego w ogóle nie szukałem u kapłanów. Powiedziałem, że... Znaczy nawet po prostu nie szukałem tego. Ja zacząłem od tego. Ja zacząłem od codziennej mszy świętej, nie? Ja od tego zacząłem i jak gdyby Pan Bóg powoli, bardzo powoli zaczął w moim życiu to wszystko układać. Sposób mojego zrozumienia z własnej seksualności, zrozumienia świata, jak działa. I to wszystko powolutku wchodziło w nas, w swoje miejsca. Więc dla mnie kapłan, ja z kapłanem rozmawiałem, ja mu tłumaczyłem, w jaki sposób jest moje podejście. On mówi, no co, ty serio? Ja mówię, a jak ty to inaczej widzisz? O czym ty mówisz, człowieku? Wiesz, nie wierzę w Kościół? No ale daj spokój, przecież to są. Ja mówię, jakie daj spokój? Pismo mówi to i to. No ty konserwa jesteś. Ja mówię, jestem konserwa. No jeżeli mam wierzyć, to wierzę Panu Bogu. Tak, Panu Bogu. Jest jedna ciekawa rzecz, którą też wniosek, wydaje mi się, dla każdego katolika na Wrocławiu, to niezależnie od seksualności i jest istotny. Przecież Pan Bóg, jako nasz Ojciec i Stworzyciel, chce naszego dobra. Więc cokolwiek nam daje, jakiekolwiek doświadczenie nam daje w życiu, to doświadczenie ma prowadzić nas do zbawienia. Pan Bóg nie chce naszego szczęścia. Pan Bóg chce, żebyśmy byli zbawieni. No więc albo wierzymy w to, jesteśmy w Kościele katolickim, nie bacząc na nasze tutaj doczesne szczęście, czyli borykamy się z nieszczęściem, z samotnością, ludzie nas wkurzają, no cokolwiek, tak? No ale no to musimy patrzeć z perspektywy Bożej. Okej, Panie Boże, no ale co chcesz mi powiedzieć przez to? Ja tak w pewnym momencie mówię, Panie Boże, no co ja mam z tym zrobić teraz dalej? Ja tego nie rozumiem. Nie mam pomysłu na to. Czy mam tak żyć, czy nie mam żyć? Potem po jakimś czasie dotarło do mnie, że może samotność moja jest potrzebna innym. Bo inni z tego korzystają. Ponieważ ja mam więcej czasu, nie mam własnej rodziny, to mogę poświęcić się innym rzeczom. Ja organizuję tamto, prowadzę tamto, angażuję się w jakieś życie tak społeczne wokół mnie. Więc może właśnie po to jest to życie, żeby być przykładem tego, że osoba homoseksualna może prowadzić życie wierzące w kościele, wierzącego w kościele katolickim i być szczęśliwym na jakimś poziomie.
0: Moim gościem był

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Witamy Państwa po wakacjach i siebie też.
3: I siebie też. Dawnośmy się nie widzieli.
2: Tak, to prawda. Nie będzie miło, proszę księdza. Dziś.
3: Choć będzie o miłości. Roku szkolnego nie może być miło.
2: To będzie o nauczaniu, no to jest twarda nauka. Będzie o miłości i nie będzie miło. Pan Jezus z miłości, mówiąc ludziom prawdę, czasem w ogóle nie był miły.
3: No, stawiał na baczność człowieka po to, żeby to słowo jakoś zweryfikowało życie. Żeby człowiek sam zweryfikował swoje życie w świetle słowa i zastanowił się w tą czy w tą. Komu chce służyć, za kim chce iść.
2: Może dzisiaj ktoś nas słyszy, kto może słyszał za dużo miłych słów, a mało konkretnych, albo może potrzebuje motywacji do zmiany, albo może przestał wierzyć w miłość, która nazywa rzeczy po imieniu. Dobrze, to jest ten czas. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Ezechiela, rozdział 33, werset 7-9.
4: Tak mówi Pan. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy. Ty zaś ocaliłeś swoją duszę.
2: Mamy tu trzy osoby. Jest Bóg.
3: Jest prorok.
2: Jest prorok.
3: I jest adresat słowa.
2: Tak. I obydwoje mogą zginąć wiecznie, i prorok, i adresat, jeśli nie będą współpracować. Bóg mówi twardo do Ezechiela. On umrze z własnej winy, a ty ocaliłeś swoją duszę, jeśli go ostrzegłeś. Jakby go nie ostrzegłeś, to ty będziesz winny.
3: No i tu jest bardzo poważna sprawa, poważne wyzwanie, bo my niewątpliwie wszyscy jesteśmy adresatami słowa, czyli to słowo skierowane do nas, ale też jesteśmy powołani do tego, żeby być prorokami. I każdy z nas na mocy Chrztu Świętego jest prorokiem, ma udział w prorockiej misji Chrystusa, czyli Pan Bóg kieruje słowo do nas, ale też chce kierować słowo za naszym pośrednictwem do innych, czyli przez nas. I my mamy wobec tego słowa się w sposób konkretny opowiedzieć. Znaczy, ja muszę wiedzieć, kim ja jestem. Muszę znać swoją tożsamość, żeby móc z tym słowem współpracować. Czy to jako prorok, czy to jako adresat słowa, które Pan Bóg do mnie kieruje. Ponieważ pamiętamy o tym, że wiara to jest moja relacja z Panem Bogiem. W relacji rozmawiamy ze sobą, mówimy, tak? My bardzo często do Pana Boga wiele rzeczy mówimy. Mamy do Niego nieustanne listy, długie listy spraw, które Pan Bóg powinien załatwić.
2: Żebyśmy mieli.
3: Żebyśmy mieli to, co chcemy mieć.
2: Nie, ale też żebyśmy takie listy mieli, bo możemy w ogóle z nimi nie rozmawiać albo rzucać coś przechodząc koło
3: kościoła. To oczywiście, że tak.
2: To już jest coś, że ja od Niego czegoś chcę. Nawet jak jestem w tym naiwnym, powiedzmy sobie. Albo roszczeniowy.
3: Okej, no dobra, niech tak będzie. Chociaż tak sobie pomyślałem, że adresatami, że słuchaczami tej naszej audycji to są jednak ludzie, którzy tego Słowa Bożego słuchają już i z Panem Bogiem się modlą, rozmawiają z Nim, wchodzą w relacje. Ale może ma Pan rację, może rzeczywiście słucha nas ktoś, kto ma problem z modlitwą, kto ma problem z rozmawianiem z Panem Bogiem. No tak czy inaczej, jeżeli wiara to jest relacja z Panem Bogiem, to trzeba ze sobą gadać.
2: Ja mam czasem problem.
3: Okej.
5: Okay. Cóż poradzić.
3: Dobra, ja też.
5: Nie będę tutaj wyjątkowy.
3: Ale ja się coraz bardziej uczę takiego bycia przed Panem Panem Bogiem w ciszy, ponieważ nie za bardzo wiem, co mam gadać i często łapię się na tym, że to, co gadam, nie ma sensu, w związku z powyższym ostatnio mi się podoba adorowanie, czyli bycie w milczeniu. Pan mówi, o co chodzi i on sobie ze mnie wyciągnie to, co chce. Ale żebyśmy my zrozumieli, że to nie jest tylko tak, że to my do Pana Boga mówimy, ale Pan Bóg mówi do nas. I to, co Pan Bóg do nas mówi, ma bardzo konkretny cel. To nie jest tylko takie powiedzenie uprzejmych słówek, tylko to, co Pan Bóg do nas mówi, ma zmienić nasze życie. Ma nas zbawiać, ma nas uzdrawiać, ma nas przemieniać, ma nas uwalniać, ma nas nawracać. Więc Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli Bóg coś mówi, to chce coś osiągnąć. A to, czy osiągnie, no to też zależy ode mnie.
2: Z tej trójki to On zawsze wie, czego chce, my różnie.
3: Tak. I co więcej, On zawsze ma rację. Chociaż nam często trudno jest w to uwierzyć, ale Bóg wie najlepiej, co jest dla nas dobre i Bóg wie, czego chce w nas dokonać. I Bóg wie, czego my potrzebujemy, co potrzebuje się w nas zmienić, nawrócić, uzdrowić. Bóg to wie. My tego nie wiemy.
2: Bo to ksiądz powiedział bardzo mocno, bo jak jest taki dialog i okej, to jest trochę o naszej odpowiedzialności, po pierwsze za samych siebie, ale w ogóle za ludzi dookoła, za świat, który pikuje w dół w tych czasach w sposób gwałtowny, to ja nic nie zrobię, jeśli nie będę wiedział, kim jestem. To ksiądz to powiedział.
3: Tak.
2: Mam wiedzieć, kim jestem. Kim jestem wobec siebie i Pana Boga i wtedy jestem zdolny do pójścia do bliźniego swego, bo jak to będę robił we własnym interesie, to jeszcze sobie krzywdę narobię i drugiemu,
3: tak,
2: a nic
3: Pan,
2: nie pomogę.
3: Tak, a Pan Bóg, jeżeli ja już rozpoznam swoją tożsamość jako ucznia Bożego, ucznia Jezusa, to Pan Bóg nie tylko kształtuje mnie, żebym ja stał się święty, podobny do Niego, ale Bóg rzeczywiście wtedy posyła mnie, posługuje się mną, żeby prawda o Jego miłości dotarła także do innych ludzi, tych, którzy o Nim dzisiaj może już zupełnie zapomnieli, albo jeszcze nie mieli okazji usłyszeć, bo nikt im nie powiedział.
2: Przychodzi mi do głowy postać teraz może popularnej bardziej mistyczki, Alicji Lęczewskiej, która przez swoje życie, jak to ostatnio gdzieś czytałem, w ogóle była komunistką i ceniła idee socjalistyczne. Ludzie chodzą różnymi drogami, a potem Jezus zaczął do niej mówić.
3: I to tak jak się mówi, w drugiej połowie życia.
2: Tak, po 50.
3: Dokładnie.
2: I mówił jej wiele rzeczy dotyczących jej i też bliźnich, nie?
3: No i my możemy z tego korzystać. To jest tak, ona weszła w tą posługę prorocką, stała się dla nas takim, no, narzędziem, nazwijmy to, którym Bóg się posłużył do tego, żeby też do nas dotrzeć. Więc jeżeli ktoś chce z tych jej mistycznych myśli korzystać, to jak najbardziej jest to wskazane. Bo to słowo też właśnie, jeżeli poczytamy takie proroctwo, taki przekaz od Pana Boga, to ono ma czemuś służyć. Znaczy Pan Bóg te słowa wypowiada w bardzo konkretnym celu. Mi tego rodzaju słowa pomagają. Na przykład ukierunkowują moją modlitwę, kształtują moją modlitwę, moją postawę przed Panem Bogiem. Chociażby właśnie to, o czym wspomniałem, adorowanie. Że ja nie muszę gadać, że ja nie muszę Panu Bogu wszystkiego opowiadać, że ja nie muszę stawiać się za całym światem, wymieniając wszystkich po kolei, ale że jeżeli przychodzę do Pana Boga taką postawą zawierzenia Mu siebie i oddaję Mu siebie, a z sobą oddaję Mu wszystko, co mam w sobie, wszystkie moje pragnienia, myśli, tęsknoty i intencje, o które ktoś mnie prosi, no to Pan Bóg to wie. Więc to, co Pan Bóg do nas mówi przez drugiego człowieka, może nas kształtować i powinno nas kształtować, ale pod warunkiem, że ja zechcę to przyjąć.
2: Pan Bóg też mówił do niej w sposób czasem dość twardy. Jak się czyta te pisma Alicji Lęczewskiej, to on mówi konkretne rzeczy. Jak postępować, jak przeżyć dzień, jakim być wobec siebie samej i bliźnich, to są tak bardzo proste rzeczy. Niemistyczne może by się wydawało w ogóle. Mi się wydaje, że nie ma mistyki bez chodzenia twardo po ziemi.
3: To prawda. A ponieważ wszystkich nas dotyczy twarde życie tutaj na ziemi, a Pan Bóg chce, żebyśmy z tej ziemi doszli do nieba, to Pan Bóg daje nam słowo, które ma nas ukształtować, które ma nas ukształtować na Jego obraz i podobieństwo. A to bardzo często wymaga ciosania nas, obsługiwania tych wszystkich nierówności, szlifowania jakimś porządnym, prawda, pilnikiem gruboziarnistym, niekoniecznie tylko i wyłącznie tam polerowanie. I Pan Bóg to czyni przez swoje słowo, przez proroku, przez Ezechiela. To właśnie mówił do Izraelitów. A tutaj Ezechielowi bardzo konkretnie pokazuje, że Ty jesteś przeze mnie wybrany i powołany do tego, żeby pomóc innym odkryć mnie i żeby pomóc mi zmienić życie drugiego człowieka. I w związku z powyższym, jeżeli wziąłeś na siebie odpowiedzialność bycia prorokiem, jeżeli wziąłeś na serio do swojego życia przynależność do mnie, że złączyłeś ze mną swoje życie, to ja liczę na to, że coś z tego będzie wynikało, że ty wykonasz moją wolę.
2: No dobrze, a to każdy ma być Ezechielem, czy może nie każdy?
3: Każdy ma być Ezechielem na miarę swojego powołania.
2: To mocne.
3: No to tak, ale popatrzmy chociażby rola rodziców, taty, mamy, prawda, w domu rodzinnym. To jest przede wszystkim pierwsze miejsce, gdzie masz być Ezechielem.
2: To prawda.
3: I wiele więcej nie trzeba szukać. A to, czy ktoś ma inne tam społeczne funkcje, że jest dyrektorem, przełożonym, kierownikiem, to też odpowiada za jakichś ludzi. Nie tylko pod względem, prawda, rozdania zadań do wykonania, ale no też w jakiś sposób biorę odpowiedzialność za ich życie, za to. Jeżeli mi zależy na tym człowieku, to troszczę się nie tylko o to, żeby miał co do portfela, prawda, włożyć, ale też, żeby ta praca na przykład go kształtowała, żeby ją wykonywał dobrze, porządnie, żeby przez tą pracę też wzrastał, rozwijał się. No każdy na miarę swojej możliwości ma być Ezechielem. Ksiądz oczywiście przede wszystkim, ale nie wyłącznie. Bo bardzo często byśmy powiedzieli to do księdza, to słowo. Mhm. I w ten sposób...
2: No, to jest też taka sytuacja, mi się wydaje, że każdy, ale i ksiądz przede wszystkim, i czy tak właśnie jest, ksiądz mi powie, powinien być Ezechielem dla samego siebie, patrząc w lustro.
3: Zdecydowanie pierwszym adresatem słowa, które ksiądz wypowiada w czasie kazania, jest on sam. I największym sukcesem każdego kaznodziei i rekolekcjonisty jest to, jeżeli po rekolekcjach ksiądz się nawróci, ten, który to głosi. Że coś się zmieni w jego życiu. Dlatego też ja, jak się modlę o słowo, modlę się przed homilią, czy też tutaj przed audycją, to ja zawsze chcę, żeby Pan Bóg przez to słowo zmieniał moje serce, moje życie. Żeby mnie kształtował. A jeżeli mnie będzie kształtował, no to jest szansa, że także i przez tą posługę moją, taką czy inną, będzie kształtował innych. Ja w to wierzę i z taką intencją staram się do tego słowa, które Pan Bóg mi daje, podchodzić.
2: A to jest bardzo ważne, bo nie da się inaczej. No jednak chyba najważniejsze jest świadectwo.
3: Tak.
2: Jezus, umierając na krzyżu, pokazał to.
3: No nam do umierania na krzyżu trochę brakuje, choć nie chcemy tego, boimy się, uciekamy przed tym, ale w tej posłudze bycia prawdziwym, bycia uczniem Jezusa, jest ten element umierania.
2: Za chwilę posłuchamy słów świętego Pawła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 13, wersy od 8 do 10.
1: Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
0: Święty Paweł ma talent w zwięzłym wyrażaniu najgłębszych prawd. Nikomu nie bądźcie dłużni nic poza wzajemną miłością, mówi święty Paweł. Co to znaczy?
2: To jest kwestia zdefiniowania miłości, tak? Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ta miłość jest przedefiniowywana nieustannie na różne sposoby i bardzo często jest to, są to jakieś uczucia, emocje, wzniosłości, przyjemności, które ja czerpię z relacji z drugim człowiekiem, bardzo często wykorzystując go do swoich celów, do swojej przyjemności, żeby mi było fajnie. Tymczasem, jeżeli patrzymy na definicję Jezusa, miłości, którą On podał nam w czasie ostatniej wieczerzy, to co powiedział? Że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłość jest pragnieniem dobra, jest aktem woli. Owszem, miłości mogą towarzyszyć uczucia, emocje, ale nie muszą. Mogą to być uczucia przyjemne, wzniosłe, ale mogą to być dokładnie uczucia też bardzo, bardzo trudne, kiedy na przykład ktoś kocha pewną osobę, ona cierpie, albo jest bardzo daleko, jest zniewolona, jest uzależniona, jest chora, tak? No to ja, trudno tutaj, czy Pan Jezus na krzyżu, trudno tu mówić o wzniosłych uczuciach i emocjach. Miłość jest aktem woli. Moją decyzją, że ja chcę dobrze dla osoby, którą kocham. Chcę jej dobra. Chcę, żeby ona była szczęśliwa. Jeżeli uznaję wartości chrześcijańskie i uznaję, że największym dobrem jest Bóg, jedynym dobrem jest Bóg, to szczytem aktu miłości będzie pragnienie Boga dla tej osoby, którą kocham. Żeby ona spotkała Boga, żeby doszła do Boga, żeby była święta, żeby była w niebie. To jest to jakby szczyt miłości.
0: Ksiądz powiedział, że Jezus pokazał to pójście na krzyż. I teraz ja mam każdemu być to dłużny, że jestem gotów.
2: Jestem tak? gotów się poświęcić dla tego człowieka, dla jego dobra. Jestem gotów służyć mu, żeby on osiągnął dobro, żeby mu było dobrze. Dobrze w tym najwyższym z tego słowa znaczeniu. Tak?
0: Żeby był zbawiony.
2: Żeby był zbawiony. Albo też, żeby tak żył, żeby do tego zbawienia się zbliżał. Tak? Bo to nie możemy tego odrywać od kontekstu religijnego, od kontekstu wiary, ponieważ Bóg jest zawsze przy nas, Jego prawo nas zawsze zobowiązuje, ale my żyjemy tutaj na świecie bardzo często zapominając tak w tym aktualnym momencie o tym związku Boga z tym naszym funkcjonowaniem tutaj na ziemi. I to jest błąd. Po prostu jakaś taka nieumiejętność, z której my wyrastamy i w której dojrzewamy i wzrastamy. Im bardziej jesteśmy na tej drodze uczniostwa, tym bardziej ta pamięć na stałą obecność Pana Boga jest przy nas. Więc my mamy kochać drugiego człowieka, to znaczy mamy troszczyć się o to, żeby tak żył i tak postępował, żeby wszystko to, co robi, zbliżało go do Pana Boga. Czyli do nieba. Tak samo ja żyję, tak? Staram się żyć tak, żebym to, co robię, mogę robić wszystko. Paweł mówi, wszystko nam wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Więc mam tak postępować, żebym to, co robię, to jak żyję, żeby mnie to zbliżało do Boga, a nie od Niego oddalało. I to jest, powiedziałbym, taka fundamentalna mądrość naszego codziennego funkcjonowania tutaj, w tych wszystkich relacjach, które mamy, w tych wszystkich obowiązkach, zadaniach, w pracy, w domu, gdziekolwiek jestem, w sklepie. Tak mam postępować, żeby to, co robię, zbliżało mnie do Boga. Czyli było realizowaniem dobra.
0: To jest to łatwo napisane, czy łatwo, prosto napisane. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli miłość to jest powstrzymywanie siebie przed krzywdzeniem drugiego.
2: I siebie samego też.
0: Tak, cudzołóstwem, kradzieżą, odpieraniem godności życia. To jest właśnie miłość, a nie przynoszenie kwiatów. To może też, ale to inna miłość.
2: to dojrzewanie do miłości to jest tak naprawdę dojrzewanie do troski o drugiego człowieka, prawda? Wiadomo, że tak jak popatrzymy te relacje międzyludzkie, relacje zakochanych, prawda, bardzo młodych małżonków, tutaj bardzo często się mówi, że to jest taki niemalże szczyt ich miłości. No, ta miłość taka pierwsza, zakochanie, taka bardzo emocjonalna, bardzo wzniosła, dużo uczuć, emocji towarzyszy. Ale kiedy ludzie żyją ze sobą, ja to tylko z obserwacji, prawda, mogę mówić, ale żyją ze sobą 20 lat, 30 lat, 40, 50 lat, no to ta miłość dojrzewana się przemienia. Tam już takiej wzniosłości może nie jest zbyt dużo, ale rośnie ten wymiar troski o drugiego człowieka, dbania, właśnie opieki nad nim i tak dalej. Tu jest ta miłość w czynach, w aktach, w konkretnych postawach.
0: To też jest tak, mi się wydaje, dojrzałość może na tym polega, niech to będzie jakieś moje odkrycie, że troska o drugiego człowieka zaczyna się od troski o samego siebie.
2: Tak samo jak zmienianie świata zaczyna się od zmienienia siebie. Jeżeli ja siebie nie kocham prawdziwą miłością, taką miłością Pana Boga,
0: to innego nie pokocham.
2: Dokładnie. Nie mam tutaj nic dodania drugiemu człowiekowi, czego bym od Pana Boga nie otrzymał. Więc uświadamianie sobie tego, że jestem umiłowany, że jestem wybrany, że jestem cenny w oczach Pana Boga, że On daje mi swoje słowo, kształtuje mnie, czyni mnie, no uzdalnia mnie do tego, żebym ja sam się nawracał, rezygnował ze zła, uczył się wybierać dobro, odrzucać zło, czyni mnie człowiekiem coraz bardziej zdolnym do tego, żeby to samo dawać tym, których Pan Bóg na mojej drodze postawił.
0: To jest napisane, oczywiście świetnie znamy te słowa, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest takie zdanie wtrącone nie wiadomo skąd i po co, że miłość nie wyrządza zła bliźniemu. To jest może właśnie największy test na prawdziwą miłość.
2: I warto sobie przez taki pryzmat popatrzeć dzisiaj może na te swoje relacje z innymi ludźmi, na w ogóle na moje patrzenie na drugiego człowieka. My mamy wokół siebie mnóstwo ludzi, z którymi budujemy relacje takie czy inne, prawda, których rozmawiamy, których widzimy, myślimy o nich, oceniamy, wartościujemy. Warto zobaczyć, ile w tym, co robimy, jest prawdziwej troski o jego dobro. Prawdziwej troski o to, żeby ten człowiek był zbawiony, żeby był blisko Boga, żeby realizował sam w swoim życiu przykazanie miłości Boga i bliźniego. Bardzo dużo nas jest często takiego oceniania, osądzania, powiedzenia, że to już z tego nic nie będzie, to nic się niczego nie nadaje, że jest zły. I to bardzo mocno widać. Znaczy w sensie zło zawsze się narzuca i my to zło dostrzegamy, ale czy potrafimy dostrzec potencjalne dobro w drugim człowieku? Że Pan Bóg też go wybrał, też go stworzył, też go chce mieć przy sobie, też go uzdolnił do miłości. To, że on tak funkcjonuje dzisiaj kiepsko, to są tego jakieś konkretne powody, w które ja nie potrafię być może wniknąć i nawet czasami nie muszę. Ale ja drugiego człowieka nie zmienię. Ale jak ja na niego patrzę, jak ja buduję z nim relacje, to może się stać jakimś źródłem też czyjejś przemiany, czyjegoś nawrócenia, czyjegoś wejścia na drogę uzdrowienia wewnętrznego.
0: Bycie prorokiem Boga to jest kochać drugiego człowieka.
2: No właśnie, ja tutaj myślałem, że Pan powiedział, za chwilę pomyślałem teraz o księdzu Popiełuszce. Pan bardzo często do niego nawiązuje i tego, co Pan nieraz mówił, no to właśnie ksiądz Popiełuszko kochał drugiego człowieka bez względu na jego, prawda, poglądy polityczne i tak
0: prawdę
2: dalej.
0: Prawdę mówił, ale kochał.
2: No właśnie. I to bardzo często zmieniało drugiego człowieka. I wielu takich świętych, i wielu takich ludzi na świecie jest. I to jest piękne, że właśnie dzięki współpracy z łaską Bożą staję się zdolny do tego, żeby kochać drugiego człowieka takim, jakim on jest i trochę patrzeć, może coraz bardziej patrzeć na niego oczami Pana Boga.
0: Jak mówimy o tej miłości, to przecież ona się gdzieś kończy. Po ludzku się gdzieś kończy. Po ludzku zaczynamy sobie kalkulować. Po ludzku mamy własną jakąś wytrzymałość. Oczywiście musimy być też sobie wierni i siebie dobrze słuchać. Natomiast miłość Boża to jest jakiś większy potencjał. To jest...
2: Tak, miłość Boża nie ustaje, tak? To wiemy, to od Pawła to wiemy, że nie ustaje. Ale oczywiście miłością jest tak, że to my nie możemy drugiego człowieka zasłodzić i zagłaskać.
0: Tak jest.
2: Tak? Bo to
0: musimy mówić prawdę.
2: Mówić prawdę i nawet stawiać w prawdzie. To sam Pan powiedział poza anteną wcześniej o matce, która musi wywalić ze swojego domu syna narkomana, dając mu bardzo jasne albo prochy, albo dom, albo mieszkanie. I to jest też miłość.
0: Oczywiście.
2: To jest też
0: miłość. To jest strasznie trudna, najtrudniejsza.
2: Najtrudniejsza miłość. Ale taka miłość jest zdolna przemienić czyjeś życie.
0: Tak. To jest dopiero proroctwo.
2: Pan Bóg nas kocha miłością prawdziwą, szczerą, do końca. Sam siebie ofiarował, do końca nas umiłował. Powtarzamy to za Pismem Świętym. I ta miłość Boża jest tak wielka, że stawia nam wymagania. Stawia nam wymagania, żebyśmy my rzeczywiście zmierzyli się z prawdą i o prawdę zawalczyli w swoim życiu I także jeżeli mamy na kogoś, kto od nas zależy, kto jest nam zadany, żebyśmy umieli na miarę daru łaski Bożej także zatroszczyć się o dobro tego drugiego człowieka.
0: Za chwilę posłuchamy Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 18, wersy od 15 do 20.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
1: Zaczęliśmy od tego, że miłość nie oznacza, że ma być miło. I od tego, że kochając, jesteśmy prorokami Boga, kochając miłością Bożą, będąc gdzieś w niej zanurzeni. No ale to się nie da bez mówienia prawdy. Bo właśnie nie ma być miło, ma być uczciwie, prawdziwie. No jak ktoś błądzi, to proszę bardzo.
3: No właśnie, to proszę bardzo jest też trudne, też jest wymagające, ponieważ umieć powiedzieć, zwrócić komuś uwagę z miłością, to jest sztuka. My to wiemy we własnym domu, kiedy nam już ktoś wpieni, prawda, dokumentnie i nerw nas ponosi, to teraz powiedzieć komuś prawdę w taki sposób, żeby mu nie przyłożyć, prawda, pałą, nie poranić go, nie wyzywać, nie odsądzić od czci i wiary, jest trudno i rzadko nam to wychodzi. Dlatego ktoś kiedyś ładnie powiedział, że jeżeli nie umiesz do kogoś przyjść z miłością i porozmawiać z nimi, zwrócić mu uwagę z miłością, to może póki co milcz, się nie odzywaj. Bo możesz tylko i wyłącznie komuś krzywdę wyrządzić. Tak? Motywem mojego pójścia do drugiego człowieka, podjęcia z nim jakiejś rozmowy, dialogu, ma być miłość, czyli troska o jego dobro. Mi musi na tym człowieku zależeć.
1: Pomyślałem teraz o sytuacji spowiedzi, kiedy przychodzimy ze swoim życiem do Boga i mówimy twardo czasem o sobie. No i Bóg reaguje z miłością, przebaczeniem.
3: Bóg zawsze reaguje z miłością. Czasami z tym spowiednikiem, pośrednikiem między Bogiem a ludźmi może być różnie, prawda?
1: Może być albo niemiły, albo zamiły na przykład.
3: No tak, różnie bywa. Może być zmęczony, może być... różne rzeczy mogą się zdarzać. Niemniej rzeczywiście Pan Bóg, kiedy my do Niego przychodzimy z najgorszymi nawet grzechami, On zawsze, jeżeli jesteśmy skruszeni, zawsze nas przygarnie, zawsze nas przyjmie i do takiej postawy nas zachęca. No rolą spowiednika, jeżeli już ten temat mamy chociaż przez 30 sekund podciągnąć, jest pomóc penitentowi w tym, żeby rzeczywiście na Pana Boga się otworzył i pomóc mu stanąć w prawdzie. Jak ktoś się spowiada co dwa tygodnie, co miesiąc, co dwa miesiące, to tak naprawdę ja widzę w tym, co ten penitent mówi, widzę, że on idzie z drogą Bożą. Ale czasami ktoś przychodzi po długim czasie, raz na pół roku, raz na rok i w tym, co mówi, widać, że on nie wie, o co chodzi. Nie wie, do kogo przyszedł, nie wie, po co przyszedł, nie wie, z czym przyszedł. Po prostu przyszedł, żeby przyjść. Ja wtedy bardzo często poświęcam sporo czasu na to, żeby temu człowiekowi powiedzieć, pokazać, jaka jest rzeczywistość twoja z punktu widzenia nauki Jezusa. Prawda? Powiedzieć, ty nie żyjesz z Jezusem. Nie wpuszczasz Pana Jezusa do swojego życia, a zostałeś stworzony dla relacji z Nim. I to jest takie stawianie w prawdzie drugiego człowieka, jakieś pokazywanie, naświetlenie jego sytuacji Słowem Bożym, objawieniem Bożym, tym, co Pan Bóg uczynił i co chce uczynić w jego życiu. I my tego potrzebujemy. potrzebujemy tego. Może łatwiej jest to przyjąć w konfesjonale, bo wiemy już, że żeśmy przyszli z tym, czym żeśmy przyszli. Chcemy się, i jak już przyszedłem, zdecydowałem się, nawet jeżeli nie do końca wiem po co, no to jestem gotów przyjąć to, co tam z tej drugiej strony od Pana Jezusa przez pośrednictwo kapłana pada. Nawet jeżeli czasami może jest trochę szorstkie. Pytanie, czy potrafimy też to tak przyjmować w tym codziennym życiu. No wiemy, że to nie jest łatwe przyjąć czyjeś napomnienie. Przeważnie się zagotujemy.
1: Jedna sprawa, kiedy ktoś idzie do spowiedzi i kiedy mówi o swoich grzechach, a inna sprawa, kiedy ktoś nie przyjmuje jakby odpowiedzialności za to, co robi. I tutaj jest to napisane bardzo twardo. Powiedział to Jezus, uwaga. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Czyli jak kto?
3: No, to jest bardzo fajne pytanie. A jak Pan Jezus traktował pogan i celników?
1: Z dużą miłością.
3: Oczywiście, że tak, bo my sobie od razu pomyślimy tutaj, no to w takim razie wtedy możesz go pałą zdzielić, tak. W tyłek go kopnąć, prawda, i powiedzieć, zejdź mi z oczu,
1: no, nie do czynienia. Z telefonu jego telefon.
3: Tak jest, wykreślić, zablokować i tak dalej. Nie, no właśnie nie. Pan Jezus jak traktował pogan i celników? Chodził do pogan, wchodził w tereny pogańskie, szukał tych pogan u nich, pod ich adresem, w ich miejscu zamieszkania. Do celników przychodził na ucztę. Jak już jednego mu się udało wyciągnąć z komory celnej, no to tam na tą imprezę, którą Mateusz mu wyprawił, zgłosiła się cała armia celników. Jezus z nimi jadł i pił, co faryzeuszów strasznie wpieniało i pytania zadawali, prawda, konkretne uczniom, dlaczego wasz nauczyciel je i pije z celnikami i grzesznikami. No właśnie dlatego. Bo traktuje ich jak celników i grzeszników.
1: Ale to jest troszkę inna miłość, czy ta sama? Znaczy miłość ta sama, tylko miejsce się zmienia, bo jest ktoś w kościele albo poza nim. On staje się obszarem misyjnym, tak? Jest poza, jest wyłączony. Jest tak naprawdę w najgorszej sytuacji.
3: No właśnie, no Pan Jezus też niby to do uczniów mówił, że jest posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela, ale sam kilka razy zahaczył zupełnie o ziemię poza granicami Izraela i spotykał się z takimi ludźmi, którzy z Izraelem nic nie mieli wspólnego i byli czystej krwi poganami i też do nich docierał i też do nich przychodził. A kiedy już ta jego misja na ziemi się zakończyła, to kazał wszystkim iść gdzie? No właśnie poza granicę, na cały świat. Idźcie na cały świat, po krańce ziemi. Więc Jezus chce dotrzeć do każdego człowieka. I oczywiście, że z tej drugiej strony musi być ten element otwartości jakiejś, ale z drugiej strony, czy z trzeciej strony już w tym momencie, jeżeli miłość drugiego człowieka nie otworzy, to już go nic nie otworzy. Dlatego Pan Jezus z miłością przychodził do celników, z miłością chodził do pogan.
1: Czasem go rak otworzy.
3: To też tak może być.
1: Stanięcie oko w oko ze śmiercią.
3: Ze śmiercią, tak. Dokładnie, no ktoś powiedział kiedyś, że więcej ludzi się nawraca w szpitalu niż w kościele. Coś w tym jest. Zdecydowanie coś w tym jest prawdziwego. I no, Pan Bóg szuka wszelkich możliwych sposobów, żeby dotrzeć do człowieka. Pan Bóg chce nas za wszelką cenę uratować, bo On wie, przed czym nas ratuje. I wie, jaka jest alternatywa dla nieba. On to bardzo dobrze wie i tego dla nas nie chce. Więc będzie robił różne rzeczy. Ale nas też do tego wykorzystuje i motywuje nas dzisiaj no, do takiej miłości właśnie tych nieprzyjaciół, tak? Ja ich nie lubię. Naprawdę nie lubię ich, ale nigdzie nie jest napisane w Piśmie Świętym, że mam ludzi lubić. No naprawdę mamy różne temperamenty, różne charaktery i czasami tak do siebie nie pasujemy, że no po prostu się nie da tego kogoś lubić. Ale po pierwsze nie muszę tego okazywać, a po drugie mam go kochać, a nie go lubić. Czyli ma mi zależeć na tym, żeby ten człowiek był dobry. Ja go mogę nie lubić, ale chcę, żeby był zbawiony.
1: Miłość to nie jest lubienie do kwadratu?
3: To nie jest lubienie do kwadratu. To zdecydowanie nie jest lubienie do kwadratu. Nie, nie, nie. Oczywiście, że tam mistycy, święci tam mówili i że oni się za wszelką cenę przyłamywali, prawda? Czuli w sercu tam, no, że nie lubią tej osoby, więc starali się jej okazać, no właśnie, agere contra, tak? Dużo życzliwości, dużo takiej cierpliwości, dużo uprzejmości, działając wbrew temu, co to jakoś tam w emocjach się pojawiało. To jest jakaś, no takie, no zdecydowanie walka duchowa, walka ze sobą. To jest pokonywanie swoich słabości, wad i ćwiczenie się w cnotach. I do tego też Pan Bóg nas uzdalnia, ale to do tego trzeba czasu, do tego trzeba dojrzałości, która jest osiągalna. Ja jej zdecydowanie nie osiągnąłem. Jeszcze.
1: A to jest droga, prawda?
3: To jest droga. My jesteśmy w drodze. Całe nasze życie jest drogą. Drogą do tego celu, byśmy stali się podobni do Jezusa, podobni do Boga. Czyli podobni też przede wszystkim w miłowaniu. I siebie samego, i drugiego człowieka, no i w pierwszej kolejności Pana Boga. I kiedy ta miłość, pozwolimy miłości Bożej, żeby ona kształtowała nasze serce, no to będzie ta miłość, jakoś będzie jej więcej, może będzie bardziej dojrzała, bardziej odpowiedzialna. tym samym mniej egoistyczne.
1: Powiedzmy jeszcze słowo o Kościele, bo ten Kościół tu się bardzo mocno pojawia. Jezus kończy te słowa takim zwrotem, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Tak samo jak mówi, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca. Czyli to jest Kościół.
3: To jest wspólnota.
1: Tak.
3: Wspólnota jest miejscem, w którym możemy doświadczyć i powinniśmy doświadczać wsparcia. Z jednej strony przyjmujemy, z drugiej strony dajemy. Wspólnota jest miejscem, w którym my nawzajem siebie przyjmujemy i siebie ofiarowujemy. Ofiarujemy się drugiego człowieka. We wspólnocie łatwiej jest pokonywać trudności, dźwigać krzyż. Łatwiej jest stawać w prawdzie, łatwiej jest się mobilizować do budowania relacji z Panem Bogiem. Łatwiej jest podejmować życie chrześcijańskie. Wiele osób mówi, że w miejscach pracy to oni są sami jako jedyni wierzący. Dlatego Pan Bóg daje nam wspólnotę Kościoła. Żebyśmy w tej wspólnocie mogli wzrastać, mogli sobie nawzajem służyć, mogli innych pociągać w tej wspólnocie do Jezusa. Kościół jest nam bardzo potrzebny, bo gdyby nie był potrzebny, to Pan Jezus by go nie założył.
1: Jest i powinien być miejscem miłości.
3: Uczenia się miłości, przyjmowania miłości i dawania miłości, tak.
1: Czyli nie musi być tam miło.
3: Ale jak będzie miło, to też nie jest źle. Więc nie traktujmy tego jako tak, że musimy tutaj się biczować, prawda? Musimy cierpieć i musimy być dla siebie tacy ciągle surowi. Nie. No, kiedy tej surowości trzeba, Pan Bóg ją okazuje, ale przede wszystkim kocha.
1: Na tym kończymy dziś te rozważania. Gdyby Państwo chcieli wesprzeć dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa i tej audycji, dokładnie księgi, serdecznie zapraszamy. RadioWarszawa.pl, zakładka Wspieraj nas, tam już jest wszystko napisane. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
3: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: to z Radiem Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Adoracja Najświętszego Sakramentu to odpowiedź na pragnienie ludzkiego serca, które poszukuje Boga, powiedział papież na audiencji dla mniszek praktykujących wieczystą adorację. Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Polacy w Wielkiej Brytanii pielgrzymują do sanktuarium w Aylesford. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Promieniujcie w świecie pięknym oblicza Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, powiedział papież na audiencji dla sióstr adoratorek. Wskazał przy tym na potrzebę pielęgnowania we współczesnym Kościele duchowości eucharystycznej.
3: Papież zauważył, że ich obecność w Kościele jest świadectwem pragnienia, które Bóg zasiewa w ludzkim sercu. Jest to pragnienie poszukiwania i kontemplacji Bożego oblicza. Wyraz tej tęsknoty znajdujemy już w Księdze Psalmów. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Leon XIV podkreślił, że to właśnie poszukiwanie Bożego oblicza jest tym, co wyróżnia powołanie monastyczne. W przypadku tego zgromadzenia wyraża się ono w życiu całkowicie poświęconym nieustannej i cichej adoracji Boga.
2: Castel Gandolfo świętuje trwającą od 400 lat obecność papieży w tej podrzymskiej miejscowości. Pierwszym papieżem, który spędził tam letnie wakacje, był Urban VIII Barberini. Dziś w Urzędzie Miasta otwarto wystawę upamiętniającą to wydarzenie, a jutro ulicami Castel Gandolfo przejdzie historyczny pochód przypominający dzieje letniej rezydencji następców Piotra. Trwająca od 400 lat obecność papieży w Castel Gandolfo silnie wpłynęła na fizjonomię miasta, które rozwinęło się w sąsiedztwie papieskiej rezydencji.

0: wskazuje na to aktualny proboszcz, ksiądz Tadeusz Rozmus.
1: Jesteśmy w roku 1626, kiedy papież Urban VIII po raz pierwszy przyjeżdża tutaj i ponieważ znał to miejsce bardzo dobrze, ukochał to miejsce, możemy powiedzieć, dlatego pierwsze kroki skierował tutaj i zaczął rozbudowywać pałac, czy zamek, castello rodziny Gandolfi, od tego właśnie pochodzi nazwa Castel Gandolfo.
2: Wiadomości ze świata.
0: Już po raz 72 Polacy z Anglii i Walii pielgrzymują do karmelitańskiego sanktuarium w Aylesford. Jest to najstarsza i największa pielgrzymka brytyjskiej Polonii. Duchowym mottem spotkania są słowa: z Maryją uczymy się być uczniami Chrystusa.
3: Zaczęło się w 1953 roku od pielgrzymki pokutnej będącej odpowiedzią emigracji na represje wobec kościoła w Polsce. Dwudziestowieczna historia Aylesford pełna jest polskich śladów. Sanktuarium zdobią dzieła Adama Kosowskiego, jest tablica katyńska, a kolejny trop prowadzi do generała Józefa Hallera. Gdy w 1957 roku komuniści nie pozwolili mu przyjechać na Jasną Górę, pielgrzymował właśnie do Aylesford. Tradycja trwa do dziś. W tym roku Eucharystii przewodniczy nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii, arcybiskup Buendia. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

0: Zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22. Słuchacie Radia Emaus i audycji Zapisane w dźwiękach, na którą zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Trochę się zmienia, ale to, co najważniejsze, zostaje, czyli dobra muzyka. Pomyślałem, że tytuł Zapisane w dźwiękach jeszcze trafniej będzie oddawał to, czym się zajmujemy podczas tych naszych późnowieczornych, środowych bądź sobotnich, powtórkowych spotkań. Mianowicie szukamy tego, co jest zapisane w dźwiękach. Bo tak jakoś jest, że niektóre dźwięki zostają z nami na dłużej, wracają po latach, przywołują ludzi, miejsca, chwile, czasami odsłaniają historie, o których zdążyliśmy zapomnieć. I właśnie tego szukamy. Szukamy człowieka, szukamy kompozytora, szukamy wykonawców, zagłębiamy się w ich historię. I szukamy, co chcieli zapisać w dźwiękach, albo co my odczytujemy dzisiaj po wielu latach w tych dźwiękach.

dźwiękach. W zależności od tego, do jakiego gatunku sięgamy, do jakiej epoki sięgamy, zawsze coś możemy odkryć, co jest zapisane w tych dźwiękach, a to nie tylko melodie, które zapamiętujemy. Często w tych dźwiękach jest zapisane czasami więcej, niż mogłoby nam się wydawać. I o tym jest ta audycja i o tym będzie ta audycja, ale oczywiście będziemy spotykać się ze wspaniałymi gośćmi i tak będzie również i tym razem. Opowiemy trochę o festiwalu Muzyka w Studni, który będzie odbywać się w najbliższy weekend na Poznańskiej Wildzie. To będzie 10. edycja festiwalu Muzyka w Studni, którym od tych 10 lat opiekuje się nasz gość, kierownik artystyczny tego festiwalu, Sławomira Raczyńska. Ta rozmowa już niebawem, ale chciałem zacząć od przywołania drugiego bohatera dzisiejszej audycji, Mikisa Theodorakisa, greckiego kompozytora, ponieważ 2 września mija 5. rocznica śmierci tego kompozytora, który oczywiście najbardziej stał się znany z muzyki do Greka Zorby, do filmu, który zresztą był nagrodzony Oscarami. Muzyka Mikisa Theodorakisa była nominowana do nagrody Złote Globy. Natomiast trochę stał się zakładnikiem Mikis Theodorakis właśnie muzyki filmowej do Greka Zorby, ale też do innych filmów, spektakli teatralnych. Natomiast Mikis Theodorakis to również kompozytor tworzący muzykę bardzo awangardową, zwłaszcza w latach 50., bardzo wysoko ocenianą w europejskim świecie muzyki poważnej, muzyki współczesnej. To są utwory symfoniczne, to jest przebogata muzyka kameralna, to są kantaty, to są oratoria, ale również umuzykalnianie klasycznych tragedii. Skoro mamy tutaj greckiego kompozytora, to jakże mogłoby być inaczej? Między innymi Antygona, Król Edyp, Medea. I też ta historia jego bardzo jest pokręcona i jego muzyka jest też związana z historią Grecji. Związana jest również z II wojną światową, podczas której również Grecja była doświadczona, zwłaszcza przez włoski reżim faszystowski Benito Mussoliniego. Ale o tym w dużo późniejszej części dzisiejszej audycji. Natomiast na początek chciałem coś lżejszego, z późniejszego okresu twórczości Mikisa Theodorakisa. Przepiękna rapsodia na gitarę i orkiestrę w wykonaniu Norymberskiej Orkiestry Symfonicznej prowadzonej przez Johna Keru. Natomiast partię gitary wykona Franz Halasz, wybitny gitarzysta, zdobywca nagrody Grammy. Wysłuchamy pierwszej części Allegro con Brio.

To była pierwsza część Rapsodii na gitary i orkiestrę Mikisa Theodorakisa, a teraz przed nami muzyka kameralna tegoż greckiego kompozytora. Cofamy się o kilka dekad wstecz do czasu, kiedy po ukończeniu ateńskiego konserwatorium muzycznego i po torturach, których doznał w latach, w drugiej połowie lat 40., kiedy panowała wojna domowa w Grecji, udało się wyjechać Mikisowi do Paryża. I tam studiował w konserwatorium muzycznym w klasie Oliviera Messiaena, wybitnego francuskiego kompozytora XX wieku. I z tego też okresu pochodzi chociażby sonatina, pierwsza sonatina Mikisa Theodorakisa z 1952 pochodzi to dzieło. I tutaj słychać taki bardzo awangardowy język muzyczny Mikisa Theodorakisa, który nie ma w sobie aż tak dużo naleciałości, może inaczej idiomu muzyki greckiej. Tutaj widać zupełnie inny warsztat kompozytorski, który nabył grecki kompozytor. I chciałem, abyśmy posłuchali pierwszej części tej sonatiny na skrzypce i fortepian w wykonaniu Haris Hadzigeorgiou skrzypce, a także Vicky Stalianou fortepian.

0: Wysłuchaliśmy sonatiny Mikisa Theodorakisa na skrzypce i fortepian. Z takiego okresu, można by powiedzieć, twórczego z lat 50., jeszcze takiego bardziej awangardowego, gdzie przebijał się w tym europejskim świecie kompozytorskim Mikis Theodorakis. I zostajemy w takiej muzyce kameralnej. Co prawda cofamy się o kilka wieków do baroku, który będzie wypełniał przestrzenie poznańskiej Wildy. A co dokładnie czeka na wszystkich, którzy przybędą w najbliższy weekend na poznańską Wildę podczas 10. edycji festiwalu Muzyka w Studni, porozmawiam z waszym i moim gościem audycji Zapisane w Dźwiękach w studiu Radia Emaus, kierownikiem artystycznym tego festiwalu, pomysłodawcą, założycielem tego festiwalu, Sławomirą Raczyńską. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i skoro mówimy tutaj o edycji jubileuszowej, to jakieś jedno, dwa, trzy wspomnienia, jakieś wyjątkowe koncerty, może jakieś warsztaty, jakieś takie wydarzenia, które najbardziej tobie utkwiły w pamięci przez te 10 lat?
1: Będzie trudno, ale najpierw chciałabym sprecyzować, że nie ja jestem pomysłodawczynią tego festiwalu, ponieważ pomysłodawcą festiwalu jest Bartosz Seifert, fotograf znany poznański i to on wpadł na ten pomysł, spacerując po Wildzie, fotografując dziedzińce, podwórza, które jeszcze wtedy w większości były nieodnowione, więc były takie mocno, mocno zaniedbane i miały jeszcze ten znany wildecki klimat, który też pojawiał się w różnych piosenkach, również rockowych. I to on zwrócił się do mnie z takim pomysłem. I ja tak na początku byłam zdystansowana, tak nie do końca byłam pewna, czy to wypali. Ale no, wypaliło i od 10 lat już tutaj funkcjonujemy. Ja bym mogła wymienić 15, bo każde z tych wydarzeń jest, każdy z tych koncertów pamiętam bardzo dobrze i każdy z tych koncertów był jedyny w swoim rodzaju, ale pamiętam takie momenty, to może wymienię taką najbardziej, jedną z najbardziej rozbuchanych rzeczy, na które się odważyliśmy, bo no to są koncerty, które są pod gołym niebem. I bardzo na tym zależy, żeby jak najmniej ingerować w przestrzeń podwórza. No i w związku z tym zawsze musimy mieć jakąś wersję awaryjną, czyli przejść do bramy, no bo jeżeli będzie deszcz, to musimy tych wszystkich muzyków, a przede wszystkim instrumenty, które są wyjątkowo drogie i rzadkie, musimy je gdzieś zmieścić. No to na pewno taki koncert połączony ze spektaklem, gdzie odtwarzaliśmy Kolacje na cztery ręce, fragmenty Kolacji na cztery ręce, kiedy Bach z Händlem dyskutują. I właśnie mieliśmy i aktorów, a całość była przeplatana fragmentami właśnie muzyki barokowej granej na żywo przez instrumentalistów. No i no to było takie no wyjątkowo, takie duże wydarzenie. No i też mieliśmy wyjątkowo dużą publikę, ale takim wydarzeniem dla mnie chyba najbardziej muzyko-studniowym, jakbym mogła się tak wyrazić, był koncert, kiedy to był chyba rok po pandemii i jeszcze raz na jakiś czas było tak, że po prostu artyści się zachorowywali na koronawirusa, no i w związku z tym, że szczególnie muzycy dawni, oni bardzo dużo grają, bardzo dużo podróżują, no to jeżeli ktoś jakby zachorował, no to zostawał w domu i nie chciał kolegów zarazić, żeby mogli pojechać na kolejne koncerty. I pamiętam, wystąpić zespół chyba Ensemble del Passato, który wystąpił rok później, ale właśnie jeden z członków zespołu się rozchorował. No i zostałam dzień przed koncertem, bez składu, bez artystów, ale Maciej Kończak, lutnista, powiedział, okej, no to może ja bym coś zagrał. On wspaniałym jest lutnistą. Ja zadzwoniłam jeszcze do wspaniałej flecistki Olgi Musiał-Kurzawskiej. I oni ad hoc po prostu z dnia na dzień ustalili program, przed koncertem zrobili próbę i ja drżałam, ale po prostu ten koncert był tak, tak wyjątkowy. W ogóle nie wiało, był taki spokój. Pamiętam, że to był koncert na przepięknym, przepięknym dziedzińcu. Odnowionym już, ale bardzo pieczołowicie. Piękny, piękny odnowiony dziedziniec. Rozwiesiliśmy lampeczki. I ludzie, i ten moment, naprawdę czas się zatrzymał. Płynęła przepiękna, bardzo delikatna muzyka, bo jak sobie wyobrazisz flet traverso przy dźwiękach lutni i gitary, no to to był naprawdę wyjątkowy moment, który i jak rozmawiałam z publicznością, to naprawdę no dla nich też ten czas się zatrzymał. Ale no, ale jeszcze do tego chciałem się jednym momentem takim może bardziej zabawnym
0: na takie
1: podzielić to tutaj też chyba podczas drugiego czy trzeciej edycji festiwalu też zorganizowaliśmy koncert na dosyć dużym podwórku i to był nasz pierwszy koncert na tym podwórku i nie byliśmy tak jeszcze znani na Wildzie. No i w momencie, kiedy instrumentaliści zaczęli grać, rozpoczęliśmy koncert, z okna pobliskiego mieszkania zaczęło się dobywać taka muzyka, chyba to było techno, aż tak się nie znam na tych wszystkich rodzajach, ale to chyba było techno, dosyć tak intensywne przez otwarte okna. No nasi instrumentaliści grają jednak na instrumentach dawnych, które mają delikatne brzmienie, więc nie mieli w tym wszystkim, no nie mieli szans. Ale ja tak stanęliśmy troszkę tak, nie wiedząc co robić, ale z pomocą przyszli sąsiedzi i mieszkańcy właśnie tej kamienicy i okolicy. Oni dobrze wiedzieli, dokładnie wiedzieli, do kogo zapukać. Zapukali, uciszyli kulturalnie i później już koncert cały odbył się bez żadnych już niespodzianek. Ale no pamiętam, to było niesamowite po prostu to zaangażowanie mieszkańców, że tutaj my mamy teraz koncert, a ktoś chce nam przerwać.
0: Ale też to zderzenie kultur, myślę, tak, że mogło być takim ciekawym doznaniem. A częściej się takie rzeczy zdarzały, czy już, że tak powiem, mieszkańcy byli oswojeni już potem w kolejnych edycjach, że no jest taki czas, że nawet jeśli to już tak nie hałasowali, można by powiedzieć, czy jeszcze takie sytuacje czasami ci się zdarzały?
1: Tak intensywne nie. Czyli zawsze, zawsze jesteśmy witani z otwartymi ramionami, nawet jeżeli ktoś nie wiedział, no bo jakby mógł się nie napotkać na jakieś plakaty, może nie przeczytał. Zawsze to jest takie bardzo różnorodne, ten odbiór. Mamy oczywiście ta publiczność, nasi słuchacze muzyki w studni, to jest naprawdę publiczność wyjątkowa, bo są zarówno melomani, którzy słuchają najlepszych wykonań muzyki dawnej i przychodzą posłuchać tego kolejnego wykonania, bo bardzo ich zainteresował program, który zostanie wykonany. I to melomani najczęściej też specjalnie na muzykę w studni zakupili sobie, mamy takich krzesła rybackie i przychodzą z nimi, bo wiedzą, że mam ograniczoną ilość siedzeń. Mamy właśnie takich słuchaczy, którzy już wiedzą dokładnie, na co przychodzą i porównują sobie, a w zeszłym, ta zeszła edycja, wydaje mi się, że ten program był taki ciekawszy i tam przychodzą. No ale mamy ogromną, ogromną rzeszę ludzi, którzy przychodzą po prostu na koncert, posłuchać sobie pięknej muzyki. Przychodzą rodziny z dziećmi, bo dzieci mogą pobiegać i nikomu nie przeszkadzają. Przychodzą ludzie, którzy przypadkiem usłyszeli dźwięki i parkują rowery albo wyszli z psem na spacer, albo na lody. I z tymi lodami mogą przyjść przecież na dziedziniec, bo to nie filharmonia i mogą przyjść sobie usiąść. Także tutaj jest bardzo duża różnorodność, ale cały czas zdarzają nam się jakieś przygody. W zeszłym roku była deszczowa pogoda, więc skryliśmy się w bramie. I przepiękna brama przy ulicy Wierzbięcice. I siedzimy w tej bramie, już wszyscy jesteśmy gotowi do rozpoczęcia koncertu i przyszła pani z całą tacą herbaty i kawy. A w ogóle to połączenie było genialne, bo rozpoczynaliśmy arią pochodzącą z kantaty o kawie Jana Sebastiana Bacha. Oczywiście pani nie miała o tym zielonego pojęcia, ale właśnie przed fragmentem kantaty o kawie można się było poczęstować herbatą i kawą i nie tylko wykonawcy, ale też tutaj kilkoro słuchaczy mogło się poczęstować. Więc one są totalnie nieprzewidywalne. Czasami w trakcie koncertu przebiegają dzieci z kartką i w trakcie koncertu. Tak nie muszą, no, mamy swobodną atmosferę, przebiegają z kartką i kredką i proszą artystów o autograf. Także czasami przejdzie kot, Tak, no, jest ciekawie, ale to jest, na tym polega właśnie wyjątkowość tych koncertów. To nie są takie zwykłe, plenerowe, bo jednak no, jesteśmy w tak pewnej zamkniętej przestrzeni i one, ale no to jest, ale bardzo się staramy, żeby wybierać właśnie miejsca dobre akustycznie, gdzie muzyka jest dobrze słyszalna, ale no ta zamknięta przestrzeń też ma swoje konsekwencje i też humorystyczne, ale też no jedną z tych konsekwencji jest też to, że ta społeczność w trakcie tego koncertu no tworzy taką jedność i ci ludzie się integrują, rozmawiają, potem po koncercie zostają porozmawiać, zapytać, nie tylko artystów. Oglądają swoje domostwa, swoje kamienice podświetlone, bo troszkę podświetlamy fasady, żeby tutaj Bartosz Seifert i Daniel Matusza, którzy jakby od pierwszej edycji bardzo dbają o to, żeby jednak troszkę podrasować te kamienice i żeby wydobyć z nich piękno, które tam jest ukryte.
0: To jeszcze mam takie pytanie, które już siedzi kilka minut w mojej głowie.
1: Bo ja tak długo mówiłam, teraz
0: nie,
1: przepraszam.
0: Nie, bo tak właśnie opowiadasz o tych przestrzeniach, o tym wszystkim. Skąd nazwa Muzyka w studni?
1: To jest pomysł Bartka Seiferta, bo faktycznie, szczególnie jak się wejdzie na takie małe podwórze, które jest otoczone dookoła ścianami kamienic, to ma się wrażenie, że się jest faktycznie w jakimś dole jakiejś studni. No i tutaj też, no i to też ma jakby związki właśnie z tym akustycznymi odbiciami, nie? Ale głównie właśnie chodzi o takie najbardziej klimatyczne, szczególnie te miejsca, gdzie no nie zawsze uda nam się zorganizować koncert, bo one są po prostu zbyt małe i by nie nasza publiczność by tam się nie zmieściła. Ale tak, ta studnia to jest to miejsce, gdzie my się spotykamy na samym dnie studni.
0: No właśnie, tak, bo chciałem tak słuchaczom trochę przybliżyć, skąd może ta nazwa być, czy chodzi o jakiś gatunek muzyki, czy bardziej o architekturę bardzo wyjątkową poznańskiej wildy. Takie mam pytanie jeszcze na najbliższe 10 lat, no bo co najmniej 10, w ogóle 100 lat życzę festiwalowi, ale
1: dziękujemy.
0: Jakieś pomysły takie na przyszłość, czy chcecie się osadzić tylko w muzyce barokowej, czy myślicie o tym, żeby też dotykać innych epok, jakby innych gatunków, no może nie gatunków, przepraszam, innych epok muzycznych, jeśli chodzi o muzykę kameralną, czy czujecie, że ten barok współgra z wildą, ze studnią i ta delikatność muzyki barokowej, zwiewność idealnie gra. Czy macie jakieś pomysły, jakieś tak gdzieś
1: patrzycie? My jesteśmy otwarci na wszelakie pomysły, ale jakoś tak to ja uwielbiam muzykę barokową i renesansową i jakby tutaj też chciałam wytłumaczyć, że też trochę się jakby ta nasza ten nasz program z 10 edycji, on był generalnie dosyć różnorodny i jakby rozciągał się od renesansu, to głównie opieramy się na baroku, ale na przykład w tym roku pojawi się też jeden utwór, jedna kompozycja dwudziestowieczna. Ale to o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o repertuar, no to tutaj troszkę jesteśmy ograniczeni możliwościami też transportowymi. Bo jednak jeżeli pójdziemy już muzykę późniejszą, to potrzebujemy fortepianu. A klawesyn, nie ukrywam, jest instrumentem, który łatwiej przenieść.
0: Tak, to wszystkim zdradźmy. Klawesyn jest po prostu dużo lżejszy,
1: tak,
0: dużo prostszy do transportu. Jak ktoś się uprze, to nawet do dużego samochodu się, jakiegoś takiego dostawczaka,
1: tak,
0: spokojnie zmieści.
1: Tak.
0: Z fortepianem już jest.
1: Z fortepianem jest już inaczej, tak. Natomiast wydaje mi się, że te dziedzińce, to połączenie takiej surowości i trochę tymczasowości bardzo pasuje do muzyki barokowej, która czasami jest jakby niesamowicie głęboka, a czasami jest po prostu muzyką rozrywkową, jakimiś tańcami, po jakimiś suitami, więc tutaj wydaje mi się, że jakbyśmy już poszli w muzykę późniejszą, to troszkę poszlibyśmy bardziej w stronę jakiegoś takiego stylu pałacowego, bardziej zdobionego, bardziej ciężkiego, bardziej tak mi się wydaje. A ten barok, on czasami jest poruszający, głęboki, czasami zgrzebny. I te instrumenty dawne też potrafią być tak różnorodne, jeżeli chodzi o brzmienie, które się z nich wydobywa, że one w moim przekonaniu najbardziej pasują do tego spotkania, do takiego powrotu, do takich koncertów domowych, po prostu takiego najbliższego sposobu muzykowania.
0: No dobrze, to w takim razie mówiłaś o tym, o tej kompozycji z XX wieku, że w tej edycji się pojawi, to przejdźmy do tego, co właśnie się pojawi podczas tej jubileuszowej edycji, co czeka na wszystkich, którzy przybędą na Poznańską Wildę codziennie od piątku, 4, 5, 6 września, co na nich czeka?
1: Czeka typowa muzyka w studni. Postanowiliśmy nie zmieniać koncepcji, tylko jak najbardziej ją kontynuować. I ta 10. edycja jest jakby kontynuacją naszej idei, żeby po prostu najważniejsze jest dla nas przygotowanie pięknego programu w najlepszych wykonaniach i spotkanie się z naszymi słuchaczami. Ale pierwszy raz od 10 lat będzie miał miejsce recital solowy. I będzie to recital solowy wspomnianego dzisiaj już Macieja Kończaka. Też jakby chcieliśmy troszkę sięgnąć do artystów, którzy już się pojawiali na muzyce w studni, a Maciej kilkukrotnie, ponieważ jest jednym z najbardziej znanych lutnistów i mamy go tutaj pod Poznaniem, więc musimy, bardzo, bardzo chętnie tutaj jakby korzystamy z tego, że zawsze chętnie, jeżeli tylko może, nas odwiedza. I Maciej Kończak zaprezentuje recital solowy, który wykona na gitarze pięciochórowej i na teorbie, czyli arcylutni. I więc ja sama już tutaj nie mogę się doczekać tego repertuaru i dodam tylko, że ten dziedziniec, na którym Maciej zagra, na tym dziedzińcu, to jest stary dziedziniec, jeszcze nieodnowiony, i tam rośnie piękne, wielkie, rozłożyste drzewo. I tak sobie pomyślałam, że oby tylko była pogoda, żeby Maciej mógł pod tym drzewem usiąść i wykona oczywiście kompozycję i renesansowe, barokowe, będzie dużo włoskiej muzyki, Foscarini, Brescianello, to są takie nazwiska, które na pewno są znane może lutnistom, ale myślę, że normalnym melomanom niekoniecznie. Natomiast też pojawi się kompozycja Romana Turowskiego-Sawczuka i to będzie suita lutnia pana Cogito. I to jest właśnie kompozycja z XX wieku. Sama nie mogę się doczekać, jak to wszystko zabrzmi. W sobotę Maciej Kończak wystąpi o 18:30 na dziedzińcu ulicy przy ulicy Żupańskiego 2. W sobotę nie będzie koncertu, ale będą warsztaty. Postanowiliśmy zachęcić naszych słuchaczy do aktywności artystycznej i postanowiliśmy stworzyć chór muzyki w studni. To jest chór otwarty dla wszystkich. Chór to będzie dosyć duża nazwa, to będzie grupa śpiewacza. Zapraszamy wszystkich Państwa. Wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać, po prostu trzeba przybyć w sobotę o godzinie 17 na dziedziniec pięknej szkoły przy ulicy Różanej i tam pod cieniami będziemy się uczyć pod moim kierownictwem arii barokowej. I jak już się jej nauczymy, to zamierzamy ją zaśpiewać w sobotę na sobotnim koncercie finałowym. Zapraszam serdecznie wszystkich, nawet tych, którzy są przeświadczeni o tym, że nie potrafią śpiewać. Myślę, że jak wspólnie tutaj zewrzemy siły, to sobie poradzimy z barokiem, a myślę, że każdy powinien doświadczyć w życiu zaśpiewania arii barokowej. A w niedzielę mamy koncert finałowy ale też to nie będzie rozbudowana orkiestra symfoniczna, tylko to będzie wystąpi sześciu wspaniałych muzyków. Łukasz Nazarczuk, który zagra na skrzypcach barokowych, Ewa Pilarska-Banaszak, która zagra na altówce, ale też chyba zagra na skrzypcach i, uwaga, zagra na wyjątkowym instrumencie, który nie wiem, czy kiedykolwiek przez ostatnie ileś set lat pojawił się na jakimś dziedzińcu lub na podwórzu, bo zagra na violi d'amore, czyli na violi miłosnej, to wyjątkowo niszowy instrument. Na fletach traverso zagrają Olga Musiał-Kurzawska i Małgorzata Matuszak i na klawesynach wspaniałe nasze klawesynistki poznańskie Natalia Chyrzek i Dagmara Tyrcha. I ten koncert zatytułowaliśmy Barokowe dialogi, bo sami muzycy jakby zaproponowali taki koncert, który będzie się opierał na dialogach różnych instrumentów. Będzie duet skrzypcowo-fletowy, będzie kompozycja na dwa klawesyny Händla, Sarabanda, Suite Demol. Pojawi się dużo Bacha. Będzie na przykład zabrzmi duet fletowy Wilhelma Friedemana Bacha, dużo Bachu. Będzie też Karl Philipp Emanuel Bach, więc dużo będzie sonaty na dwa flety, dwoje skrzypiec, dużo będzie dialogowania instrumentalnego, ale też dużo będzie takiego dialogowania kompozytorów, ponieważ pojawią się i kompozytorzy niemieccy i francuscy, więc będzie można sobie porównać ten barok i francuski, i niemiecki. No i oczywiście te barokowe dialogi to będzie również ten dialog słuchaczy z wykonawcami.
0: To tak, 4-6 września. I teraz gdzie szukać informacji? W ogóle ważna informacja. Pierwsza, podstawowa, wstęp bezpłatny.
1: Wstęp wolny. Jeszcze tylko właśnie powiem, że ten niedzielny koncert, bo się skupiam na programie, ale on się odbędzie w takiej naszej miejscówce. Już chyba to jest chyba czwarty raz, kiedy w tym miejscu organizujemy koncert. To będzie 18:30, niedziela, ulica Fabryczna 13AB. Gdzie szukać informacji? Informacje, znaczy mamy swój fanpage na Facebooku, jesteśmy na Instagramie też, wystarczy pisać Muzyka w studni i tam na pewno wyskoczą. W X-ie też można znaleźć informacje, gdzie się wszystko odbywa, więc nic tylko wpisać, proszę wpisać w wyszukiwarce Muzyka w studni Poznań albo Wilda i wszystko będzie jasne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. O festiwalu Muzyka w studni tak pięknie opowiadała kierownik artystyczna tego festiwalu Sławomira Raczyńska. Dziękuję uprzejmie.
1: Dzięki.
0: A skoro Bach, no to będzie Jan Sebastian Bach. Przed nami sonata na skrzypce i flet BWV 1038. Chociaż autorstwo tej sonaty nie jest takie oczywiste. Przypisuje się ją również synowi Jana Sebastiana Bacha, chociaż badania muzykologiczne bardziej jednak skłaniają muzykologów, że jednak Jan Sebastian Bach jest autorem, chociaż rękopis się nie zachował. Przed nami Sir James Galway, to jest flet, skrzypce Monica Hadgett, a za partię basso continuo odpowiada gambistka Sarah Cunningham, a także klawesynista Philip Moll. Wysłuchamy w całości wszystkich czterech części bez przerw. Przed nami sonata na flet i skrzypce w tonacji G-dur Jana Sebastiana Bacha.

Na koniec dzisiejszej audycji wracamy do twórczości Mikisa Theodorakisa, który 5 lat temu odszedł od nas i chciałbym przywołać jedno z najbardziej znanych i najważniejszych dzieł Mikisa Theodorakisa, czyli Action Esti. Jest to utwór wokalno-instrumentalny, można powiedzieć takie oratorium, które łączy w sobie elementy muzyki symfonicznej, churalnej, tradycyjnej muzyki greckiej, a nawet muzyki popularnej. Tutaj dochodzi do niezwykłej syntezy w tym dziele Action Esti, dlatego to dzieło zajmuje wyjątkowe miejsce w greckiej kulturze. Dzieło to jest podzielone na 3 części. Pierwsze dotyczy stworzenia świata. Druga część dotyczy tragedii wojny, II wojny światowej, która wybuchła w 1939 roku, a na początku lat 40. bardzo dotknęła Grecję, a także wojna domowa, która wybuchła zaraz po zakończeniu II wojny światowej. I właśnie z tej części chciałbym zaprezentować wam na koniec audycji fragment dotykający właśnie kwestii wojny. Natomiast trzecia część całego oratorium jest pewnym takim wybawieniem, takim ukojeniem. Zachęcam was do tego, by wysłuchać całego tego oratorium, a teraz zostawiam was z jednym z początkowych ogniw drugiej części tego oratorium opisującego dramatyzm wojny. Action Esti, Mikis Theodorakis. Dziękuję wam za spotkanie w nowej odsłonie audycji zapisane w dźwiękach w Radiu Emaus. Życzę wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień. Dobranoc.

0: Lista z mocą. W czwartek o 20:10, powtórka w piątek po 23:00. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy. Przed nami 715 notowanie listy z mocą. Dziś w nieco innym składzie. Wracamy po dwutygodniowej przerwie. Jestem ja, Paweł Hajduga, i jest dzisiaj ze mną kto?
2: Maciej tutaj, dobry wieczór Państwu, dzień dobry.
1: Serdecznie, zaskoczenie, nie ma dzisiaj Darka, nie ma Ewy, byli w ubiegłym tygodniu, ale co będzie za tydzień? No to życie pokaże, sezon urlopowy jeszcze jest, ja też.
2: Wakacje po wakacjach. My wróciliśmy z wakacji, małżeństwo teraz wakacjuje, serdecznie pozdrawiamy Ewę i Darka.
1: Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że są z nami. Nie wiem, czy uda nam się, Maćku, wrzucić posta na Facebooka?
2: Oczywiście, że się uda.
1: To może nawet fotka będzie, nie wiem.
2: Oczywiście, że będzie fotka.
1: Dwóch, może nie starszych panów, ale...
2: Muszkieterów. My razem byśmy mieli wszystko, tak? Jeśli chodzi o włosienie.
1: Tak,
2: Państwo zerkną na Facebooku.
1: Dobrze, to pojawi się i fotka, ale zaglądajcie do nas. Czekamy na was, będziemy pozdrawiać, będziemy czytać wasze pozdrowienia, komentarze, wakacyjne wspomnienia, bo to już wspomnienia. Chociaż lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej. Ale do pogody jeszcze wrócimy, bo przed nami dużo dobrej muzyki, chociaż poczekalni jeszcze tak wakacyjnie, leniwie i no, nie powiem nudno. No ale miejsca sporo. Czekamy na wasze propozycje. Podsyłajcie na naszą pocztę. Lista z mocą mapka.rdn.pl. Dobrze, to tyle ogłoszeń. A teraz czas na muzykę. Co dziś w poczekalni? Jasza perełka, jedna jedyna.
2: Jedna perełka i to jest od zespołu Teleo. To jest piosenka pod tytułem Na wieki wieków i mamy nadzieję, że ta piosenka w przyszłym tygodniu już znajdzie się w tym głównym notowaniu, w tej pierwszej dwudziestce. A Paweł przypomni, jak można sprawić, żeby ta piosenka z poczekalni przeniosła się do głównego notowania.
1: Ta dokładnie ma przypisany numer 190, pełna treść SMS to rdn.lista.190 i niezmiennie od lat ślemy pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 20.

0: Teleo na wieki wieków.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: mam nadzieję, że to przełoży się na ilość głosów.
1: Amen. To trzeba tak to zakończyć.
0: Znaczy, mam nadzieję, że nie kończymy przygodę. Teleo nie kończy przygodę z listą z mocą na naszej poczekalni. Nie powiem szczerze, który to już raz, czy to już ostatnie spotkanie. Tego nie wiadomo. Mam nadzieję, że Ewa, Darek się zameldują na Facebooku i podpowiedzą. No ale póki co macie jeszcze co najmniej tydzień, żeby zagłosować. rdn.lista.190 to są głosy, które ślecie na utwór na wieki wieków.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Gramy już od miejsca 20, ale to może jeszcze na szybko. Maćku, garść statystyk. Co się
2: to będą wydarzy? Takie cyfry 7, 6, 6, 1. Czyli 7 piosenek idzie w górę, 6 piosenek leci w dół, 6 piosenek zostaje na tej samej pozycji i jedna nowość. Czyli tutaj już zacieramy ręce. Cóż to za nowość? Na razie zaczynamy od spadku i tutaj już słychać.
1: Smuteczek na twarzach nie tylko Ewy i Darka, wszystkich naszych słuchaczy, mam nadzieję. Dzikie serca na miejscu 20. Czy to pożegnanie? No mam nadzieję, że nie. rdn.lista.162 stać się kimś punktów zaledwie 9.

nosi twoje rzęsy, zimny powietrz szybie twarz, a ja biegnę dziś do ciebie.

0: dużo gramy na razie, no, ale trzeba chyba przyspieszyć.
1: Będziemy przyspieszać. Tylko tu chcemy wesprzeć te dzikie serca i stać się kimś, żeby nie było 9 punktów, tylko troszeczkę więcej, żeby nie było spadków z 17 miejsca na 20, ale troszeczkę był awans w przyszłym tygodniu. No to miejsce 19 przed nami.
0: Przy spadkach zostajemy. Marcin Wargocki, co prawda jedno oczko, ale w dół, coraz niżej jego nadzieja. Jeszcze nie marła. Jeszcze jest nadzieja dla Marcina. Wystarczy słać SMS o treści rdn.lista.181 punktów 11. Gdzie życie zaczyna się?

0: Słowo się rzekło, drugi bieg włączony. Marcin Wargocki już za nami, wybrzmiewa jego nadzieja. rdn.lista.181. Fotka była, jeszcze dodam. Możliwe, że już się pojawiła, sprawdźcie. Nie łapcie tylko za słowa. Weryfikujcie i zostawcie ślad od razu. Nie tylko komentarz, ale jeśli już się wam nawet nie uda czegoś naskrobać, to zostawcie chociaż serduszko, łapkę, cokolwiek. Dajcie znać, że jesteście z nami.
1: I mieliśmy nadzieję i przy nadziei zostajemy, bowiem miejsce 18, mniejsze granie i także nadzieja. To awans z miejsca 20 na miejsce 18. W tym tygodniu ten utwór zaliczył punktów 12. Aby wesprzeć ten utwór, należy wysłać SMS o treści rdn.lista.185 na numer 7148.

0: Nadzieja i mniejsze granie to na miejsce 18. Zerkam na Facebooka. No i oczywiście serdeczne pozdrowienia od Darka, urlopowo ze Szczewnicy razem z Ewa. Także bardzo serdecznie dziękujemy. No i też pan Darek napisał, że 20. miejsce to dobre miejsce, aby odbić się od dna i powędrować w górę tabeli Dzikie Serca. Więc wspieranie jest na najwyższym poziomie. Od pana Mariusza mamy pozdrowienia z Polonii Szkockiej. 13,5 stopnia na plusie. U nas troszeczkę cieplej, także panie Mariuszu serdecznie pozdrawiamy. I jeszcze od pana Mariusza, dawno takiego duetu nie było. No takich dwóch to za świecą szukać chyba, panie Pawle.
1: Tak, takich dwóch jak my.
0: Miejsce 17.
1: Nie będzie ani Julii, ani Ogrodów, ale będzie Julia w Ogrodach jako projekt w utworze Wielbić Pana Chce. Erden.lista.184, awans 2 oczka w górę, punktów 13.

0: śpiewać. Julia Pogrodak na pozycji 17. Pierwszy, bije się w pierś, drugi dziś awans. Mniejsze granie to nasz pierwszy utwór, który awansował. Julia Pogrodak to jest kolejny z 7. Wielbić pana chce erden.lista.184. Kolejny Marcin dziś przed nami.
1: Miejsce 16. Były ogrody, czyli wiosennie, to teraz styczeń. I styczeń coraz bliżej. Marcin Styczeń, Noc pojedynku. I to jest spadek z miejsca 8 na miejsce 16, 17 punktów. W tym tygodniu SMS rdn.lista.170. Jak skała był, jego dom stał się Boga mieszkaniem.

stycznia coraz bliżej. Marcin wytrzyma do stycznia. Mam nadzieję, że tak, nie tylko do stycznia, ale będzie z nami znacznie dłużej i już jest z nami. Znaczy Marcin to z nami już od lat jest, ale utwór Noc Pojedynku ma się całkiem dobrze, choć w tym tygodniu ogromny spadek, naprawdę ogromny, z 8 pozycji na 16. erden.lista.170. Czekamy na Was na Facebooku, a my zaglądamy teraz na pozycję 15. Super klimat, ja uwielbiam ten rap, jeśli chodzi o muzykę chrześcijańską. Wy też, jak widać i słychać. Bibro na pozycji 15, no też niestety spadek, duży spadek, 5 oczek w dół. Jestem głosem ulic. erden.lista.187, punktów 18.

0: trudne, ale mamy muzykę, dobrą muzykę.
1: No i od... Muzyka jest dobra na wszystko, piosenka jest dobra na wszystko. To Kabaret Starszych Panów tak kiedyś śpiewał.
0: To święte słowa. Mam nadzieję, że wam też muzyka pomaga, umila nie tylko trudne chwile, ale jest, towarzyszy wam na co dzień, tak jak mi. Pewnie tobie też, Maćku, zresztą każdy chyba lubi posłuchać dobrej muzyki. Tak jest w przypadku utworu Bibro. Jestem głosem ulic. erden.lista.187. Czas na pozycję 14. A kto dziś stabilnie?
1: Tutaj stabilnie. 14 miejsce tydzień temu i 14 miejsce w tym tygodniu. Ania Jaskierska, Porwij Mnie. SMS lista rdn.lista.113. W tym tygodniu punktów 21.

0: Daje się wam porwać Ania Jaskierska niezmiennie od miesięcy, no tak niby słabiutko, niby w dolnej części tabeli, ale bardzo stabilnie i zostanie z nami, myślę, na wiele, wiele kolejnych tygodni. erden.lista.113. Tym SMS-ami wspieracie utwór Porwij mnie w tym tygodniu punktów 21. A teraz to, na co najbardziej czekamy.
1: I to już wszystko się wyjaśnia, ponieważ jedyna nowość w tym tygodniu na najwyższej liście i szczęśliwa trzynastka dla Wioli Brzezińskiej. Historia pewnego dzieciństwa. 22 punkty w tym tygodniu i to dało właśnie lokatę 13. Pierwszy raz w naszym zestawieniu z tą piosenką witamy panią Wiolę. SMS rdn.lista.189. Ta liczba niech wspomoże tę kompozycję i niech ta historia pnie się, a my słuchamy.

0: Ja chciałem zagadać trochę Maćkę, żeby pograć dłużej Wiolę Brzezińską. Ja jeszcze nie miałem przyjemności wsłuchać się w ten utwór. Historia pewnego dzieciństwa. No świetny. Dobry awans.
1: Będzie ku temu okazja. Mamy taką nadzieję. Miejsce 13. Niech będzie tylko postojem w drodze na szczyt. Przypomnijmy, że to nowość w notowaniu numer 715.
0: Ładnie powiedziane. Dobrze, to trzymam kciuki. Adam Rymasz teraz przed nami i grupa Odpowiem, czyli czas na pozycję 12. Też stabilnie jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Bliżej, mocniej, więcej. Erden.lista.124 punktów 26.

0: spróbuję. Mam nadzieję, że to się wydarzy i dziś.
1: A wiesz, kto zaglądał na Facebooka, jeśli tak mogę ci wejść w słowo?
0: A kto?
1: Pani Ewa z panem Darkiem i z najmłodszym pokoleniem wysłali nam przepiękne zdjęcie ze Szczawnicy Uzdrowisko. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo zobaczyć ich radosnych, słonecznych to zawsze wielka przyjemność i dla całej rodziny lifty z mocą.
0: Widziałeś kiedyś Ewę nieradosną?
1: Zawsze to jest oksymoron. Ewa nieradosna to jest oksymoron.
0: No dobrze. No to w takim razie zaglądajcie, sprawdźcie sami, jak wygląda ta radość na zdjęciu. Może pochwalcie się swoją radością, albo przynajmniej zostawcie komentarz. Czekamy, będziemy czytać wasze pozdrowienia, a my teraz pędzimy w górę tabeli, zamykamy drugą dziesiątkę. Tak, nasz ulubiony duet, czyli przed nami teraz Aaron i Krux w utworze Anioły. Awans czteroczka w górę, rdn.lista.142.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce zajmują Aaron i Crux.
1: To co, kończymy. Teraz idziemy do domu, gasimy światło. Nie ma pierwszej dziesiątki. Aaron i Crux wygrywają. Nie, tak. No nie możemy tego Państwu zrobić.
0: A życzę im tego, bardzo im życzę, bo ostatnio... Ach, dobra, ugryzę się w język. Mam nadzieję, że Aaron i Crux obrali dobry kierunek. Cztery oczka w górę i w takim tempie już za 3 tygodnie będą na podium. Tego bardzo mocno życzymy i żeby tak się stało, to musicie brać telefony w dłoń i słać SMS-y o treści rdn.lista.142 pod numer 7148.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: W drugiej dziesiątce kilka spadków, to znaczy, że ktoś do tej dziesiątki się też wdrapał. A kto miał takie szczęście w tym tygodniu?
2: Długo nie musieliśmy czekać. Maria Bober, moc słowa. To akurat awans z miejsca 13 na miejsce 10, trzyoczka w górę. SMS rdn.lista.146. 33 punkty w tym tygodniu.

0: Maria Bober. Moc słowa, jest moc w tym tygodniu, jest awans, jest dobrze. Punktów 33, może nie za wiele, ale jest już pierwsza dziesiątka. rtn.lista.146. Teraz nasza para, listo z mocowa. Kto zaczyna?
1: Panie przodem, siostra Julita Zawadzka i czuwajmy, 38 punktów w tym tygodniu i to jest konstans, bo przed tygodniem także to było miejsce dziewiąte. SMS rdn.lista.026 to na numer 7148.

Jutra Julita Zawadzka na pozycji 9, czyli stabilnie. Już zdradziłem, że to nasza para, więc teraz czas na księdza Jakuba Bartczaka i jego utwór, który znamy i nucimy sobie pewnie nie tylko podczas listy. Lubię być księdzem, rdn.lista.902. No niestety oczko w dół, punktów 40.

0: Jest Kozak. Ksiądz Jakub Barczak. Lubię być księdzem. Lekka zadyszka w tym tygodniu, ale to tylko oczko w dół. Ma się bardzo dobrze.
1: Nieważne jaka pora roku. I zawsze lubi być księdzem. To jest dopiero motywacja i to jest dopiero powołanie. To trzeba podkreślić.
0: Podziwiamy. Good, good, good, jak śpiewa ksiądz Jakub. Punktów 42 i pozycja 8, oczko wyżej. Kto się uplasował? Już słyszymy.
1: Agnieszka. Już słyszymy. I to jest duet. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski. Ocean bez dna. I to także jest przetransferowanie z drugiej dziesiątki do pierwszej dziesiątki, bo z miejsca 11 na miejsce 7. rdn.lista. 156, 44 punkty w tym tygodniu.

0: granic, ocean bez dna, wszystko się zgadza. I granic nie ma też nasza skrzynka. Możecie słać SMS-ów dowoli. No to ku uciesze Agnieszki i Mariusza. Nie tylko ich, mam nadzieję. Ocean bez dna pnie się w górę. Dziś 4 oczka. rdn.lista.156 punktów 44. Teraz kapela.
1: O, to jakieś gitarki słyszę? To troszeczkę mocno. Perkusji?
0: Zgadza się.
1: Chyba mi się spodoba. Chociaż to nie godzina 12 w południe, ale jednak czas na miejsce szóste. Kapela N, Anioł Pański. Przed tygodniem miejsce szóste, w tym tygodniu również miejsce szóste. SMS rdn.lista.180 65

0: Paweł, powiem ci coś.
1: Tak? Zamieniam się w słuch.
0: Fajne. Fajne jest ta piosenka.
1: Jeszcze.
0: No. Chcielibyśmy, ale czas nie jest z gumy niestety i pędzimy, bo jeszcze 5 najważniejszych pozycji. Przypomnę, Kapela N, Anioł Pański, 65 punktów w tym tygodniu, FMF, rdn.lifta.180. To przed momentem. Jeszcze zerkamy na szybko na Facebooka, tam mamy od Grzegorza pozdrowienia. Witamy z żonką, pozdrawiamy Maćka i Pawła, całą ekipę z Facebooka. Słuchamy muzyki odpoczywając po pracy. To chyba najlepsza forma odpoczynku właśnie z liftą z mocą.
1: Oczywiście, no w pracy też możecie nas słuchać, jeśli macie tylko taką możliwość. Czemu nie? Dobrze, teraz tylko 5 utworów przed nami. Zaczynamy od Magdaleny Sikory. Tutaj niestety smuteczek. Mimo że 5 pozycja bardzo wysoka, to spadek z pierwszej lokaty. No nie będzie podium, nie będzie zwycięstwa tym bardziej. No ale jest dobra szansa, dobre widoki, żeby zaatakować podium, chociaż no co tu się stanęło, punktów no zdecydowanie mniej. Tylko 78, rdn.lista.159, on z nami, Magdalena Sikora.

0: spokojnie układasz do snu. Za oknem już chyba zmrok, tak? No to już ta pora, niestety jesień powoli wkracza.
1: Ale tak sobie pomyślałem właśnie, już za niedługo ta pora, kiedy będzie się wychodziło do pracy, będzie ciemno i będzie się wracało z pracy i też będzie ciemno. A wiesz co to oznacza? Coraz bliżej święta.
0: To jest świetne. To akurat to są jakieś plusy. I nie zasłaniają mi tych minusów. Zresztą dla mnie ciemność nie jest minusem. Ja lubię ciemno. Bardzo lubię ciemno. Jestem takim wyjątkiem w rodzinie, ale mimo wszystko akurat ciemnością mnie nie zniechęcisz, bardziej temperaturą, bo akurat jesień kojarzy mi się z zimnem, z deszczem, a tego akurat nie lubię. Dobra, to tyle może o pogodzie, bo teraz czas i czeka już na swoją kolej Janusz Jędrusik. Pewnie ja się do podium. Tych punktów zabrakło, nawet jakby tak pomnożyć razy dwa, to i tak by nie wystarczyło na podium, ale ulokował się tuż za. I cóż mogę ci dać? erden.lista.116 punktów 121.

bezradność, zasiedzenie, jakiś nieokreślony brak. Czy zechcesz to?

0: Janusz Carlos Zdrusik i cóż mogę ci dać? Czy z Meksyku? Tego nie wiem, ale jest z nami już od miesięcy.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Jeśli nas słucha, to mam nadzieję, że zdążysz się zaglądać na Facebooka. Czekamy na Janusza, czekamy na wszystkich was i czekamy na wasze propozycje. A przed nami już tylko czołówka, czyli podium 715 notowania listy z mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: A któż na tym podium się znalazł na najniższym stopniu?
2: To przysługuje pani Dominice Stabrawie. Piosenka Nauczysz mnie przed tygodniem także na miejscu trzecim, a więc powtórzone najniższy stopień podium. SMS rdn.lista.188 278 punktów w tym tygodniu.

na podium, Dominika Stabrawa. Gratulujemy bardzo serdecznie. No to jest niezła sztuka utrzymać się na podium. Punktów 278. Nauczysz mnie Erden.lista.188.

0: Miejsce drugie.
1: A kto na dwójeczkę zasłużył w tym tygodniu?
2: I tutaj także bez zmian. Tylko Jezus, jak łania. Ta piosenka ze mną kroczy też, ilekroć wpadam raz na jakiś czas i zawsze ona okupuje jak najwyższe pozycje, ale chyba nigdy nie była na miejscu pierwszym, kiedy ja byłem tutaj przy mikrofonie, więc tutaj Polonię Szkocką wzywamy do większego i szerszego głosowania. Przypominam, SMS rdn.lista.940. W tym tygodniu punktów 332.

0: Magdalena Bober i projekt Tylko Jezus, czyli prosto ze Szkocji, państwo Śmiałkowie, mam nadzieję, że są też z nami na Facebooku.
1: Pozdrawiali, mówili, że 13,5 w Szkocji temperatury.
0: Pozdrawiamy, to pozdrawiamy cieplutko, ślemy to ciepło prosto ze studia Listy z Mocą. Jagłania stabilnie na pozycji drugiej, a przed nami jeden utwór pozostał, ale dwóch pretendentów już mogę zdradzić. To Grzegorz Kloc albo Arete, kogo nie usłyszymy już więcej w kolejnym notowaniu.
1: Poprosimy o werble.

0: Miejsce pierwsze.
1: To nie do końca takie oczywiste. Kogo więcej nie usłyszymy?
2: Grzegorza Kloca, chociaż mamy wielką nadzieję, że wróci do nas z nową piosenką i jeszcze ten i podium, i lista zostanie zdobyta, więc tylko jedna opcja nam została.
1: Arete, zwyciężyłaś. Wszystko jest na swoim miejscu. Z czwartego miejsca tradycja, jest Maciek. Jest pierwsze miejsce dla Arete. Nie wiem, czy to trzeba wiązać te dwa fakty. Chyba nie. To dzięki sile waszych SMS-ów, waszych głosów. Pamiętajcie, każdy SMS to niezmiennie 10 dodanych punktów za każdy wysłany, więc naprawdę warto słuchać, bo niezmiennie od lat nastu kosztuje złoty 23 całkowity koszt. Zapraszamy na stronę internetową Listy z Mocą oczywiście. Tam możecie zobaczyć ostatnie wydanie Listy z Mocą, ale chyba też wszystkie archiwalne. Zapraszamy pod nowy adres.
2: Można głosować na nowej stronie. Przypominamy, adres to na stronie rdn.pl/lista z mocą. Na stronie głównej RDN-u także taki odnośnik się znajduje, a także przez przeglądarkę Google można do tej strony trafić, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy zapoznać się z pełnym notowaniem dzisiejszym i za tydzień zobaczymy, jak to się poukłada. My już się żegnamy. Była to wielka przyjemność z Pawłem spędzić te 3 kwadranse z delikatnym wąsem.
1: I vice versa. Cieszę się bardzo. Zobaczymy, co przyniesie życie. Na pewno będzie lista z mocą za tydzień. A
2: państwa
1: kto będzie?
2: Jakubiaków trzeba ściągnąć z urlopu, tak myślę.
1: Nie wiem,
2: i tym opromienionym ich uśmiechem i słońcem, to myślę, że to będzie po prostu wszystko idealnie.
1: Mogą zamienić Szczawnicę na Krynicę, potem na Zakopane i Kołobrzeg. Życzymy odpoczynku, a niech idą.
2: Czyli chcecie mnie tutaj, tak?
1: Oczywiście.
2: No ja dobrze.
1: Trzymał kciuki na nasze najbliższe spotkanie, ale dobrze, zostawiamy was już z dzisiejszymi zwycięzcami. 715 notowania listy z mocą, mi się już literki mylą. Gratulujemy raz jeszcze, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nisko kłania się Maciej tutaj.
2: I Paweł Hajduga. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w przyszłości.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
2: Kiedy rodzi się konflikt, najlepszym, choć często najtrudniejszym krokiem jest szczera rozmowa w cztery oczy. Jezus uczy, że zależy mu na relacji, a nie na wygraniu sporu. Pozyskać brata – to prawdziwy cel. Nie chodzi o oskarżenie, ale o szukanie porozumienia. Nawet jeśli jest to trudne, wspólna rozmowa, modlitwa i szukanie prawdy budują wspólnotę. Gdzie jest dwóch lub trzech, tam On jest. To daje nadzieję na pojednanie. Pomyśl, z kim w moim otoczeniu powinienem szczerze porozmawiać, aby oczyścić atmosferę i zatroszczyć się o naszą relację.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobra muzyka w Radiu Emaus.